0: SK2 Toruń.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Was bardzo ciepło, bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek w Toruniu. Rozpoczynamy nowy tydzień w mieście, no i rozpoczynamy go dość chłodno. Zobaczymy w okolicach 8 stopni na ten moment, dziś maksymalnie do 13. Przygotujmy się też na przelotny deszcz, który do Torunia może ponownie zawitać. Z dobrych wieści ciśnienie idzie w górę i to oczywiście z korzyścią dla naszego samopoczucia. Na dobry początek dnia polecamy się na 96,7 FM w Toruniu.
1: Jest szósta News SK2, Anna Łobocka z dużą przewagą. Łukasz Gibała wygrywa przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa, zdobył nieco ponad 62% głosów. Monika Piątkowska, którą wystawiły do tych wyborów Koalicja Obywatelska i PSL, zdobyła niecałe 38%, mówi Krzysztof Dyl z Komisji Wyborczej.
2: Pan Łukasz Gibała zdobył 161 184 głosy, natomiast pani Monika Jadwiga Piątkowska 98 306 głosów. W związku z czym podjęliśmy uchwałę o tym, że wybory wygra pan Łukasz Gibała.
1: Dla Gibały, miejskiego radnego, był to czwarty start w wyścigu o fotel prezydenta stolicy Małopolski.
3: Najbliższe dwa lata będą bardzo trudne. Mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie.
1: Monika Piątkowska pogratulowała zwycięstwa Gibale, ale zapowiedziała, że będzie się pilnie przyglądać jego pracy.
4: Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców. Zgadzam się z tym. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa, jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miast.
1: A frekwencja we wczorajszym głosowaniu wyniosła nieco ponad 44%. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Zatrzymanie to efekt intensywnej pracy służb, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
5: To zgłoszenie wpłynęło dzisiaj od mężczyzny do SOP-u, który przekazał tą informację do policji i informacja zawierała oczywiście grożenie zamachem na premiera i wicepremiera.
1: W tej sprawie w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się pilne spotkanie służb. Teraz Mazury, gdzie 34 małe żółwie błotne wróciły do natury, wykluły się w inkubatorach, mówi Justyna Januszewicz z Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.
6: Po wykluciu maluchy najpierw zamieszkały w terrarium, gdzie były regularnie karmione, a gdy tylko odpowiednio podrosły, przyszedł czas na powrót do ich naturalnego środowiska. 11 żółwi trafiło do rezerwatu Bagno Nadrowskie, powołanego specjalnie w celu ochrony tego gatunku.
1: A 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej ostoi żółwia Baranowo. Żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: SK2 Sport.
1: Hit Ekstraklasy dla Legii Warszawa. W 10. kolejce wojskowi wygrali z Wisłą Kraków 2-0. To po bramkach Łukasza Zjawińskiego i Rafała Adamskiego. W innych wczorajszych spotkaniach Pogoń wygrała z Korną 2-0, a Piast Gliwice pokonał Widzew Łódź 2-1. Dziś czeka nas jeszcze zaległe starcie GKS-u Katowice z Wieczystą i mecz Radomiaka z Motorem Lublin. Holender Max Verstappen wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. Dla czterokrotnego mistrza świata to już 73. wygrana w karierze.
7: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: Jakbyście chcieli, żeby ktoś ziewnął za was, to ja się zgłaszam.
10: Proszę nie, bardzo.
9: Ja mówię...
11: Ładny ziew, ładny.
9: Nie, no, nie, bo się to udawany był. Jak będzie prawdziwy, to wam powiem. Ale przeciągnąć się mogę nawet teraz. O, i to nie musi być udawane.
11: I wy już nie musicie, proszę bardzo. Do roboty szybciutko.
9: Dzień dobry.
11: Dzień
9: dobry.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
9: SK2. Ty, jak to pomaga jeszcze... 10 sekund temu bym tu po dusie wziął, nakryłbyś mnie kołdrą, to bym zasnął znowu.
11: Czyli ty za państwa ziewnąłeś i się przyciągnąłeś?
9: Tak.
11: To ja biorę na siebie poranną toaletę. Do widzenia.
9: Przydałaby ci się.

0: sam.
1: My też się nie przestajemy zaskakiwać. Jak czasami powiem Jarząbkowi, coś to Jarząbek,
2: no, że się Ameryka odkrył, no.
1: Okazuje się, że on to wiedział. Ja nie wiedziałem,
2: ale w drugą stronę
1: chciałem się pochwalić.
2: Działa to bardzo podobne też w drugą stronę, bo ja też często mówię pierdoły, które ty znasz.
1: Tak, znam. Na przykład ostatnio mi powiedzieli, że pomidory się trzyma w tej dolnej szufladzie. Ja myślałem, że obojętnie w której.
2: No właśnie, widzisz, czyli jednak odkryłem tutaj Amerykę dla ciebie. Troszkę.
1: A? Delikatnie.
2: Delikatnie.
1: Delikatnie.
2: Moi drodzy, dzisiaj Amerykanie świętują Dzień Kolumba, no to my poświętujmy z nimi w takim razie. Pytanie do was. Czy wy kiedyś odkryliście Amerykę? Jeżeli tak, to dajcie znać w jakim
1: temacie.
2: To jaka
1: to była Ameryka? Dokładnie. Jeśli odkryliście Amerykę, to śmiało 726-826-826 albo Messenger, tam jak zawsze przyjmujemy głosóweczki.
2: Mówiąc, ja raczej szukamy dzisiaj ludzi, którzy byli zachwyceni czymś, co dla innych jest oczywiste.
1: Dokładnie. I usłyszeli od innych słowa, ale żeś Amerykę odkrył.

0: Słuchaj mnie.
1: 17 po 6.
2: Proszę bardzo, i Kasia pisze do nas SMS-a. Mój mąż po 5 latach małżeństwa z dumą ogłosił, że jak się rano ściele łóżko, to pokój wygląda na czystszy. No kolumb normalnie. Pozdrawiam, Kasia.
1: Dobra, czyli są ci, którzy odkrywają Amerykę, okej, okay, ale dziwne zbiegiem okoliczności, to nie jest ta osoba, która pisze, tylko ona o kimś innym.
2: Tak.
1: Zawsze tak, ale... jest, zawsze tak jest, że szukamy kolumbów wokół siebie, a na swojego kolumba, na swój czubek nosa nie popatrzymy. No dobra, co jeszcze, jeśli chodzi o to odkrywanie Ameryki? Słuchamy, jest telefon.
3: Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że jak się pracuje w przedszkolu i się na 6:30 jedzie do przedszkola, to bardzo fajnie posłuchać Radia SK2.
1: To jest odkrycie Ameryki.
2: Oczywiście,
1: to słuchajcie, jak jedziecie do roboty, jeszcze 12 minut zostało, w takim razie Warius Max już teraz w Radiu SK2. SK2
2: 7268268 albo Messenger. Czy wy odkrywacie Amerykę? Czyli dzisiaj zbieramy wszystkie oczywistości, jakie po
1: wszystkie
2: świecie
1: chodzą. Wasze oczywiste odkrycia.
2: Wszystkie oczywiste
1: najmniej odkrycia. Nawet jak myślicie, że to nie odkrycie, tak, to jest odkrycie.
2: Jak się odkapsluje na przykład butelkę z napojem gazowanym, to jest odkryta.
1: Już bąbelki uciekają.
2: O właśnie, no będzie wygazowana. No. I tak można Amerykę odkrywać. No.

0: My też widzimy, patrzymy na to, co dzieje się na świecie i co dzieje się nie mogę się wysłowić, poczekaj. Co dzieje się w Polsce?
1: No, ludzkie dramaty.
0: Ludzkie dramaty w prasie.
1: Prasa kolorowa. Pani Danuta Martyniuk została zatrzymana w biurze przepustek. Pani Danuta chciała odwiedzić swojego męża, który dawał koncert na Stadionie Narodowym.
0: Pana Zenka,
1: tak. No. On daje koncert na Stadionie Narodowym. Pani Danuta chciała go odwiedzić. No i co? Nie wpuścili jej na Stadion Narodowy. Nie. I dopiero pan Zenek musiał zainterweniować, zejść
2: to
1: z góry
2: żona.
1: Na dół. Do biura przepustek. Tak, i tak właśnie powiedział. Dopiero ją wpuścili.
0: No to słuchajcie, jakby ktoś z was miał podobny problem, że nie chcieliby go wpuścić, a na przykład nie miał wejściówki, to do nas zapraszamy.
1: SK2.pl i zapraszamy na jeszcze do tego dostaniecie obiad taki najbardziej polski.
0: Z pierwszym, z drugim daniem, elegancko. Słuchajcie, chodzi o to, że wybieramy najbardziej polski obiad i jest plebiscyt na naszej stronie na SK2.pl w zakładce Wygraj. Jak się odda głos, to my potem wybieramy z tych, co oddali głos, kilka osób do tego, żeby razem z nami skonsumowali ten najbardziej polski obiad na Stadionie Narodowym w loży VIP.
1: Tylko musicie nas przekonać do tego, żebyśmy do was zadzwonili. Dzisiaj kolejna osoba dostanie ten bilet na Stadion
0: Czyli
1: Narodowy.
0: Dzisiaj kolejne bileciki powędrują w kolejne czyjeś rączki. Nie potrafię się dziś wysłowić. Weź mi coś powiedz.
1: To wyjmij, weź to z buzi i połóż obok.

0: Kapral Karies tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy: Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: I po reklamie. Termometry w Toruniu teraz w okolicach 9 stopni, dziś maksymalnie 12-13, słońce będzie chowało nam się za chmurami, no i przygotujmy się nie dość, że na deszcz, to być może nawet na grat, tak przynajmniej w prognozach dla Torunia widać na ten moment. Jeśli chodzi o wiatr, ten dość silny w ciągu dnia, także coś ciepłego mimo wszystko może się przydać. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to to w Toruniu przynajmniej nam nie będzie doskwierało, choć jeszcze musimy poczekać, aż pójdzie w górę.
5: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny wypadek w Gdyni. Bus czołowo zderzył się z autem osobowym. Zginęło dwóch mężczyzn, mówi Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej.
6: Pomimo prowadzonych działań ratunkowych, ich życia nie udało się uratować. Kierowca busa został objęty opieką zespołu ratownictwa medycznego.
5: Trwa ustalanie przyczyn zderzenia. Kraków ma nowego prezydenta. Łukasz Gibała z dużą przewagą wygrał wczorajsze przedterminowe wybory. Poparło go ponad 62% głosujących, Monikę Piątkowską prawie 38%. Frekwencja wyniosła ponad 44%. Teraz maksymalne ceny paliw są takie same jak w weekend. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,97, a oleju napędowego 8,06. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu CPN.

0: dokładnie. I na wieczność też. A to w sumie była Wilki też przed chwilą. Patrz, jak to się wszystko ładnie wiąże. Teraz Zalia, 23 minuty zostały nam do 7. No to poproszę o ten sygnał kultowy. Jest i on, to znaczy, że...
1: Czas na kącik odkurzający, czyli cofamy się w czasie. Sprawdzamy, co działo się tego dnia, ale nie tego roku. I powiem wam, że ten kącik powoduje, że pan Jarosław Kaczyński powinien zgłosić się do naszej zabawy. Na najlepszy polski obiad oczywiście. Dlaczegoż?
0: Jarosław Kaczyński ma swój ulubiony bar. Jedzenie zamawia niemal codziennie. Prezes zamawia jedzenie w barze od kilku miesięcy.
1: Bar znajduje się kilkaset metrów od siedziby PiSu. Po posiłki chodzą ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego. Wiadomo już, co najchętniej je prezes.
0: Najczęściej zamawia schabowego z ziemniakami i kapustą zasmażaną za 19 ziko. To jego ulubione danie. Czasami zamawia też pierś z kurczaka albo dorsza smażonego.
1: Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, pani Beata Mazurek, pytana o to, kto za to wszystko płaci, mówi, że sam Jarosław Kaczyński z własnych pieniędzy. I tak pisał Super Express 12 października 2018 roku.
0: Ta, polityk płaci za jedzenie z własnych pieniędzy. Ciekawe, skąd on ma własne pieniądze?
1: No ale jak to skąd, no? Z diety.

0: Dobra, nie przeciągaj strunin. Jest 10,5 minuty do godziny 7.
1: Rzeczywiście to jest strunin. Słuchajcie, Robert Lewandowski zaprezentował się znowu w Chicago, ale nie w tej roli, w której go znamy, tylko przebrał się za bejsbolistę. Ładną czapeczkę, bejsbolówkę, wszystko to, co powinien mieć. Wyszedł na mecz.
0: Gra w bejsbola?
1: No nie, no pokazówka była. Numer 9, Lewandowski z tyłu, że Lewandowski przed meczem bejsbola wychodzi i pokazówkę rzuca piłeczką. No tak, tak, no wrzucił.
0: I niech się Amerykany uczą od nas. No. Lewandowski wychował się w kraju, w którym latach 90. piłka nożna i kij bejsbolowy to było oczywiste połączenie. SK2.
1: Ale Lewandowski tu bez kija, tylko rzucił piłką, więc no, wygląda na wyluzowanego. Nie wiem, gdzie ten kij, nie wiem.

0: wygląda szczęście.
1: Władysław ten, Jagiełło. Tak może wyglądać szczęście na poniedziałek na przykład.
2: O tak, tak, bo to no. Przecież nasz król od stówki, od kochany, stówki. No
1: i król od stówki jakby chciałby do was przyjść z pomocą i do waszego, w waszym portfelu zamieszkać.
2: W zasadzie możecie jednego Jagiełłę wymienić na dwóch Kazimierzów, prawda?
1: To jest też to można. To samo. Albo pięciu tych, Bolesławów.
2: Pięciu Bolesławów, albo dziesięciu
1: Mieszków.
2: Tak czy inaczej, w każdej konfiguracji stówka jest, to brzmi dobrze i to stówka z poniedziałek z rana to brzmi bardzo dobrze, ale żeby tą stówkę od nas zdobyć, to trzeba znaleźć
1: ściemę.
2: Sprawdzić
1: się w naszej zabawie, ściemnia się, która po siódmej. My ściemniamy, wy odgadujecie, kto ściemnia. Proste, zgłaszamy się ściemą na 726-826-826 albo poprzez Messengera. Poprzez Messengera, tylko na Messengerze zostawcie nam swój numer telefonu.
2: Czyli proszę nas najpierw okłamać, a później sami będziecie tą ściemę szukać.
3: SK.

0: emocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
10: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
17: Marta Łazarska, w okolicach 8 stopni widzimy cały czas na toruńskich termometrach. Dziś maksymalnie do 12. Przygotujmy się nie dość, że na przelotne deszcze, to nawet jest szansa na to, że grad pojawi nam się w Toruniu. Do tego dość silny wiatr, więc te warunki niezbyt przyjemne, szczególnie do jazdy. Tym bardziej, że przybywa nam samochodów na toruńskich ulicach. Na pewno uważajcie w rejonie mostu Józefa Piłsudskiego, czy też m.in. przy dworcu wschodnim Kościuszki, Skłodowskiej, Kirii czy Żółkiewskiego.
18: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka, Łukasz Gibała, nowym prezydentem Krakowa. Łukasz Gibała zdobył nieco ponad 62% głosów.
19: A ja bym nie chciał się pastwić nad drugą stroną, zależy mi na współpracy z drugą stroną, więc pomijmy skalę tego zwycięstwa, tylko skupmy się na tym, że przekonać też panią senator Piątkowską i radnych Koalicji Obywatelskiej, żeby jak najszybciej wspólnie ze mną postarali się naprawić to, co w Krakowie wymaga naprawy.
18: Musimy odbudować zaufanie, tak z kolei wyniki wyborów skomentowała Monika Piątkowska, która zdobyła niecałe 38% głosów.
20: Miałam świadomość tego, naprawdę, miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie. Co ten wynik pokazuje? To pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej, jeszcze ciężej.
18: Frekwencja wyniosła ponad 44%. Nożowniczka trafiła do aresztu. 21-letnia Kamila D. w sobotę zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej na warszawskiej Pradze. Kobieta usłyszała 5 zarzutów, w tym usiłowanie zabójstwa. Szczegóły Michał Rawa.
21: Policja przekazała, że 21-latka przyznała się do winy. Początkowo odmówiła składania zeznań i stwierdziła, że złoży je dopiero przed sądem. Ostatecznie Kamila D. rozmawiała krótko ze śledczymi, którzy nie ujawniają jednak szczegółów przesłuchania. Wiadomo, że kobieta przed sekretariatem plagiatem szkoły przy ulicy Mińskiej raniła 3 osoby, w tym 17-latkę. Ta z ranami ciętymi trafiła do szpitala. Groziła też śmiercią pracownikowi szkoły, który ją obezwładnił i kopnęła jedną z policjantek. 21-latce grozi nawet dożywocie.
18: Jak podkreśla policja, nic nie wskazuje na to, by atak w stolicy miał związek z wydarzeniami z innych szkół na Mazowszu w ostatnich dniach. Motocykliści kończą sezon w Bełchatowie. Setki z nich wzięło udział w widowiskowej paradzie.
0: Bardzo fajny moment, kiedy możemy przejechać się ulicami naszego rodzinnego miasta, możemy pomachać mieszkańcom.
5: Pokazać się sąsiadom.
22: Niech widzą.
5: No, niech widzą.
23: Dużo ludzi wychodzi tak samo, zainteresowani są, machają.
22: Robi to wrażenie, taka ekipa.
23: Oczywiście, oczywiście.
18: Motocyklistom towarzyszył nasz reporter Rafał Różycki.
24: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: SK2 Sport.
18: Hubert Hurkacz pokonał rewelację zawodów Chińczyka Izu. Polak awansował do czwartej rundy turnieju w Szanghaju. Hurkacz notuje imponującą serię zwycięstw. Przypomnijmy, że wcześniej pokonał Nowaka Dziokowicza.
25: Też po pokonaniu Nowaka nie jest tak łatwo utrzymać najwyższą formę w kolejnym meczu, więc na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom.
18: Teraz w walce o ćwierćfinał przeciwnikiem Polaka będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Manchester City wygrał z Liverpoolem 3-0 w szóstej kolejce Premier League. Z kompletem zwycięstwa prowadzi w tabeli.
24: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
26: Jesteście najlepsi, lepsi niż cokolwiek, lepsi niż cała reszta. Wstaliście, udało wam się, dzień dobry.
27: No właśnie, a propos tego dnia, to dzisiaj sobie czytam, w pierwszej chwili sobie przeczytałem, że dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Romantyzmu, prawda?
26: Reumatyzmu.
27: No właśnie, doczytałem później, że reumatyzmu, no tak czy inaczej.
26: Ale to też potrafi być czasami romantyczne.
27: Reumatyzm?
26: No.
27: No szczególnie jak ci ukochana zostawi, to jest taki ból w sercu.

0: Chciałeś mnie złapać?
1: Nie.
0: Żeby sobie.
1: A ty tylko głową kiwałeś.
0: Tak.
1: Widziałem. No, dobrze, główka właśnie. Się buja, główka się kiwa do utworów, które gramy u nas 100% polskiej muzy w Radiu SK2.
2: Jak trwoga, to do Polaka oczywiście.
3: A jak?
2: No oczywiście, że tak. Polskie firmy idą z ekspansją na niemiecki rynek. Okazuje się, że polscy inwestorzy coraz aktywniej wchodzą na tamtejsze, zachodnie, niemieckie rynki. Tak. Jebut i wchodzą od razu i ratują tym samym przedsiębiorstwo niektóre niemieckie przed bankructwem. Okazuje się, że na przykład w samej Brandenburgii działa obecnie 19 polskich firm, które zatrudniają blisko 1000 osób. Nasze rodzime biało-czerwone
1: firmy na niemieckiej ziemi. Jakoś tak lżej na sercu, wiesz? Że gdzieś są takie miejsca na świecie, że to Niemiec do Polaka mówi szefie, kierowniku, prezesie.
4: SK2.

0: Najważniejsze, żeby był Jarząbek, to jest ważne.
1: Jeszcze ważniejsze, żeby był Wajda.
0: No, to ale tak, powiedzmy na równi ważne.
1: Ale ekstremalnie ważne, żeby był z nami Marcin.
0: Tak, to jest w tym momencie najważniejsze.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
0: Bo akurat dzisiaj Marcin, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam.
0: Ty spróbujesz zagrać o stówkę, czyli albo o Jagiełłę, albo dwóch wielkich, już to ustaliliśmy, albo pięciu tych chrobrych, albo dziesięciu mieszków.
1: Tak.
0: To różnie albo można to rozmieniać.
1: Połowę Zygmunta.
0: A to pół Zygmunta to dziwnie brzmi.
1: No, pół Zygmunta, tak, pół Zygmunta, tak.
0: Nie. Dobra, słuchaj, jest tak, ktoś ściemnia, albo Jarząbek ściemnia, albo ja, albo obydwaj ściemniamy. Ty musisz odgadnąć, kto ściemnia, proste. Jak powiemy swoje zdania, masz 3 sekundy mniej więcej na to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. I jak zgadniesz, masz stówę, jasne?
3: Dobra.
1: Pamiętaj, że zawsze musi być jakaś ściema, prawda? Mogą być dwie ściemy, może być tylko jedna ściema. No, zobaczymy. Dobra, lecimy?
3: Lecimy.
1: Jarząbek mówi. Starożytni Rzymianie używali moczu jako płynu do płukania jamy ustnej.
0: Teraz mówi Wajda. Robert Korzeniowski był mistrzem olimpijskim aż 10 razy. Kto ściemnia?
3: Wajda.
1: Wajda ściemnia.
0: Dobra, padło i uwaga. Masz 100 zł!
1: W końcu
0: się udało.
1: Marcin, dobra, to ile razy Robert Korzeniowski był mistrzem olimpijskim?
3: 9.
1: O, proszę bardzo, blisko, coraz bliżej, ale
0: Robert
1: nie.
0: Robert Korzeniowski ma na koncie 4 złote medale Igrzysk Olimpijskich.
1: W Atlanta 96.
0: 2 razy w Sydney i w Atenach.
1: Tak jest. Natomiast rzeczywiście Rzymianie używali moczu jako płynu do płukania jamy ustnej.
0: Cicho, Marcin, skąd to wiesz? Powiedz, skąd to wiesz, czy strzelałeś. Powiedz, że strzelałeś, będziesz uratowany.
3: A to jak się... Spodziewam po Rzymianach różnych dziwnych rzeczy.
0: No właśnie.
1: Ja tylko chciałem powiedzieć, że zawarty w moczu amoniak ma właściwości wybielające i dezynfekujące, dlatego rzymscy lekarze polecali go do higieny zębów.
0: Ale mimo wszystko nie próbujcie tego w domu.
3: I dlatego przegrali z Galami.
1: Tak, ale głupi ci Rzymianie, tak. No.
0: Marcin, wszystkiego dobrego, stówka leci do ciebie. Kolejne ściemnia się już jutro i mam nadzieję, że jutro też komuś rozdamy 100 zł.
2: Ściemnia

0: Ale niziny do zdobywania też są fajne. Teraz na niziny się udamy. 25 po 7. Dane GUS-u to są. Najtańsze miasto do życia w Polsce. No. GUS podał, to Suwałki.
1: A, to mnie wcale nie dziwi, że są na pierwszym miejscu. Odkąd pamiętam, tam zawsze jest na minusie. Eska.

0: Reklama. Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: I po reklamie.
15: Deszcz, wiatr, no a nawet grat. Tak będzie wyglądał nasz poniedziałek w Toruniu, do 12 stopni, więc coś cieplejszego na pewno trzeba ze sobą zabrać. Zachowajcie wyjątkową ostrożność, bo te warunki do jazdy nie będą najlepsze, szczególnie, że tych samochodów na toruńskich ulicach całkiem sporo. O tym przekonacie się m.in. w rejonie mostu Józefa Piłsudskiego. Uważajcie też na Kościuszki, Grudziąckiej, Polnej oraz na skrzyżowaniu Olimpijska-Olsztyńska.
16: 7.30, News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Bydgoszczy, gdzie policjantka śmiertelnie postrzeliła agresywnego mężczyznę. 44-latek w czasie interwencji zaatakował funkcjonariuszy nożem. Sprawą zajmuje się prokuratura. 60-latek został zatrzymany na Dolnym Śląsku. To on miał grozić zamachem na premiera i szefa MON-u. W tej chwili badane są kontakty mężczyzny i jego aktywność w sieci. Więcej o tym powiemy w newsach o 8. A na koniec Kuba. Na 10 lotniskach co najmniej do końca listopada będzie brakować tam paliwa lotniczego. W związku z tym loty na Kubę wstrzymało w tym roku już co najmniej 11 linii lotniczych, m.in. Air France i Iberia.

0: No taka była dziewczynka mała, jak to śpiewała. Taka pod szafę na stojąco się mieściła normalnie i wygrała Eurowizję Juniora. Teraz jaka kobieta, gdzie się nie popatrzy po tych wszystkich kolorowych portalach, czy na tych tych plotkarskich.
1: No, wyobraźcie sobie, że za 25 lat, jak będziemy robili kącik odkurzający, to być może coś o pani Roxanie powiemy również.
0: Może sprzed lat, no. Teraz na przykład 2003 rok, to nie wiem, czy Roxy była wtedy na świecie, czy nie. Chyba nie.
1: Chyba nie. W poniedziałek oficjalnie rusza akcja zbierania podpisów na rzecz utworzenia województwa środkowo-pomorskiego. Podpisy można będzie składać m.in. w większych sklepach, urzędach, zakładach pracy. Akcji mają też prowadzić związki zawodowe oraz organizacje pozarządowe.
0: Polska Agencja Prasowa tak pisała 12 października 2003 roku.
1: No i widzicie, miało być 17 dodatkowe województwo między pomorskim a zachodniopomorskim. I co?
0: No tak pomiędzy patrząc, Mielno!

0: lat.
1: No możesz i chodzić tam, gdzie masz sprawdzone, ale nigdy nie wiesz, kiedy cię nagrywają.
2: No właśnie, a no. Jeszcze jak chodzi o ścieżki, to... Oho, panie ministrze.
1: Jest afera. Szykujące oskarżenia wobec byłego wiceministra rolnictwa, pan Kołodziejczak. Rzekomo miał zmuszać kobiety do brania narkotyków i w ogóle jakoś tak brzydko się wobec nich zachowywał. Ciężkie zarzuty, wydalony został natychmiast z KO. To było przez KO wydalenie, czyli knockout praktycznie, no ale teraz pan Kołodziejczak jakby próbuje się bronić. Widziano go i nagrywano go w centrum Warszawy w towarzystwie detektywa.
2: Tak, detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
1: Tego jednego detektywa, który jest. Kiedyś miał kwadraturę fryzury, a teraz już ma bujną, czarną fryzurę.
2: I to pan Krzysztof ma go teraz bronić, tak?
1: No tak, za niego się wypowiada. Mówi tutaj wywiady, telewizja, mikrofon podstawia panie
2: cyrk.
1: Tak, a ty, ja jestem reprezentantem, ja będę odpowiadał. Ja będę odpowiadał za pana.
2: Posłuchajcie, gdyby tak się stało, gdybym był zupełnie niewinny, absolutnie, ale gdyby ktoś mi powiedział, że mam wystąpić obok Krzysztofa Rutkowskiego, to na wszelki wypadek wolałbym się przyznać. SK2.
0: Ale wiesz, poszlaki już są, tutaj nie ma co oskarżać. Spokojnie, czas pokaże. Zobaczymy.
2: Tego nie było w moim bingo na ten rok.

0: Dzisiaj nie podejmowaliśmy jeszcze tego, jest dzień bezpiecznego komputera. A pamiętasz taki komunikat, możesz teraz bezpiecznie wyłączyć komputer?
1: Tak, Windows 5, wiecznie żywy.
0: Nie no, to było coś pięknego, takimi żółtymi literami to było napisane na czarnym tle.
1: Ciekawe, czy są z nami jakieś rebele, które tego nie robiły i które po prostu pyk i od razu wyłączały.
0: Bo to no, też, to była to rebelka, rebelka, tak jak mówisz, dokładnie. Dobra, słuchajcie, właśnie może jakimś wspomnieniem, czarem zgłosimy się do państw miast. W państwa miasta chcielibyśmy zagrać po ósmej. Prezent marzeń wartości 500 zł do zdobycia. I SMS-owo na 726-826-826 można się zgłosić, albo na Messengerze, tam zostawcie nam swój numer telefonu.
1: To ja powiem tak. Wyobraźcie sobie, że macie 10 lat i napiszcie coś, co było, jak wy mieliście te 10 lat. O, no dobre?
2: Eska.
0: Bardzo dobre.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
14: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
13: O, pieskie życie ma smak!
14: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
15: I po reklamie.
16: Marta Łazarska, toruńskie termometry bez większych zmian. Cały czas jesteśmy w okolicach 8 stopni. Dziś przypomnę maksymalnie do 12, a przed nami jeszcze kolejne dawki deszczu. Być może jeszcze grad pojawi się w Toruniu. Tak mamy na ten moment w planach. Do tego dość silny wiatr. No

0: Jest 8, News SK2, Anna Łobocka. Groził zamachem na premiera i wicepremiera. Służby zatrzymały go na Dolnym Śląsku. To mężczyzna wieku około 60 lat. Takie informacje przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie o szykowanym ataku na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza trafiło wczoraj do służb, a ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa.
1: Na ten moment wiadomo, że zatrzymany mężczyzna jest osobą bardzo aktywną na różnych grupach, gdzie głoszone są skrajne poglądy. Został znaleziony przez służby po analizie treści, które trafiły do sieci. Cały czas badane są kontakty tego człowieka, przekazał Marcin Kierwiński w rozmowie z TVP Info. Premier Tusk oraz wicepremier Kosiniak-Kamysz podziękowali służbom za szybkie i zdecydowane działania.
0: Policja wraca do szkół. Początek tygodnia pod czujnym okiem służb. Patrole, tak jak w piątek, znów pojawią się przed placówkami i pozostaną tam do odwołania, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie.
0: Funkcjonariusze będą rozmawiać z uczniami, przypominając, że groźby w internecie to przestępstwo, a nie żart. Możliwe są też kontrole plecaków, a efekt policyjnych działań z ostatnich dni daje do myślenia, przyznaje komendant główny policji generał Marek Boroń.
3: Mamy 110 zabezpieczonych niebezpiecznych przedmiotów. To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
0: A takie akcje planowane są też w kolejnych dniach. W Olsztynie miłośnicy zimowych kąpieli rozpoczęli sezon morsowania. Na plaży nad jeziorem Ukiel w gotowości do zanurzenia stawiło się ponad 100 osób. Niektórzy narzekali, że na morsowanie jest zbyt ciepło.
4: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
5: Co daje morsowanie tobie?
4: Dobre samopoczucie.
5: Dla każdego morsowanie jest?
6: Myślę, że dla każdego, no.
7: Na pewno każdy powinien spróbować choć raz.
0: Pierwszą jeszcze jesienną kąpiel morsów w Olsztynie obserwował Andrzej Brzozowski.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Magdalena Fręch właśnie teraz powinna rozpoczynać mecz z Mananchayą Sałankiou w pierwszej rundzie turnieju w Wuhan. Jeśli wygra, to kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Fręch przegrała wczoraj mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. Dziś czekają nas dwa spotkania w ramach piłkarskiej ekstraklasy. GKS Katowice zagra z Wieczystą, a Radomiak z Motorem Lublin. Przypomnijmy, wczoraj Legia Warszawa wygrała z Wisłą Kraków 2-0. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Pogoni z Koroną, a Piast pokonał Widzew 2-1.
8: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: 12 października, to poniedziałek i Maksymilian Witold, Marcin Felix, Edwin Serafin, Edwina Maksymiliana, Eustachy Witolda, Eustachiusz Grzymisław, Cyriak i Grodzisław obchodzą imieniny.
10: No i ja mam taki wierszyk. 12 października szybko znika.
11: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Jak twoja wypłata?
10: No właśnie, to chciałem powiedzieć. Bo to był wierszyk o wypłacie.
9: Aha, okej.

0: Jakie lato, jakie lato? Co ona, co ona to takie ale lato ma?
1: Ej, ładnie gra nam.
0: Ale co
1: pani
0: z tym latem,
1: Grzeszczak?
0: Jak to już jesień, już zimno, już
1: no i
0: na
1: bardzo
0: cebulę.
1: Dobrze, no i bardzo dobrze, jak
0: golf,
1: się słucha Radia SK2, to lato się przedłuża wtedy.
0: No dobrze, no to tak, to się zgadzam, to się zgadzam.
1: No słonecznie, cały dzień.
0: Dobrze, a zmieńmy temat może. Powiedzmy o czym jest głośno teraz.
1: Głośno jest na przykład o tym, że pan Donald Tusk, czyli premier
0: się uwziął na gry komputerowe. Teraz tak, przez to uważa, wszystko, co się dzieje wśród młodzieży.
1: Uważa, że gry komputerowe, no to jednak są siewcy przemocy.
0: Ja wam powiem, że są takie gry, że na przykład ktoś symuluje jakieś złe rzeczy agresywne w grze tej. Roblox jest taka gra, jest też Minecraft, że to złe są gry i że muszą się rodzice przyjrzeć, co dzieci w tych grach tam robią.
1: Znaczy mówiąc prościej, po prostu pan premier uważa, że Minecraft jest złą grą.
0: No tak powiedziałem.
1: Ja to powiedziałem prościej po prostu. Ja to powiedziałem prościej. A ja powiem wam szczerze, że ja się z panem premierem nie do
0: nie
1: końca
0: zgadzasz się?
1: Nie zgadzam
0: nie?
1: się. Ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, że stawianie klocków może w kimś wzbudzić agresję. No. SK2.
0: To jest bardzo fajne zajęcie.
1: Oczywiście, że tak.
0: Ja nie wiem.
1: Rano sobie konsolę włączasz, wieczorem.
0: Albo wyłączasz.
1: No.
0: Możesz też wyłączać. Wyłącznikiem.
1: Albo wyłączać.
0: Wyłącznikiem.
1: O, dobra, mamy 11 po 8, to co? Zaraz gramy w Państwo Miasta. Ciekawe, czy tego też zakażą.
0: No, bo to
1: czy
0: też...
1: Państwa Miasta wzbudzają agresję?
0: Nie wiem.
1: Nie, bo dostajesz prezent.

0: Gdzie jest koło, ja się pytam? Czemu nikt koła nie...
1: Za tobą.
0: No to poczekaj, no... O.
1: Ty, nie bo nie klekocz tak, no.
0: Urwiesz następny.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Tych dynksów to już prawie nie ma.
0: No bo już się kilka razy pourywało, no trzeba ostrożnie z tym kołem. Ty, ale poczekaj, nie, naprawdę to się urywa. No. Ostrożnie kręcimy dzisiaj, dobra?
1: Ale to jest prośba do Marty i do Mateusza w takim razie.
0: Nie, no my kręcimy.
1: No tak, ale proszę was, ostrożnie mówcie, że w którą stronę mamy kręcić.
0: Dobra, dzień dobry, Marta, Mateusz, cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Słuchajcie, przypominam zasady naszej zabawy. Kręcimy kołem dzisiaj delikatnie w prawo lub w lewo i macie potem literkę i 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literkę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można sobie wybrać literę. Czy wszystko jasne?
4: Tak, jasne.
0: Dobrze, kto ma tak głośno kierunkowskaz, zaraz się okaże, a już słyszę, że to Mateusz. Ściszamy kierunkowskaz na razie.
1: Ściszyliśmy teraz Mateusza, bo teraz czas dla Marty. Marto, w prawo czy w lewo?
4: No to ja poproszę w lewo.
1: To poproszę cię
0: delikatnie.
1: Bardzo.
0: No.
4: Delikatnie.
0: Bo zamach taki wziął, jakby miał zniszczyć to koło.
1: A więc to był zamach.
0: A był zamach na literkę M. M jak mama.
1: Znana ci literka, Marto.
0: M jak mama, 20 sekund, uwaga.
1: Państwo.
4: Malta.
1: Miasto.
4: Maldorf.
1: Znana postać.
4: Mikroszewski.
1: Roślina.
4: Mak.
1: Kolor.
4: Malinowy.
1: Zawód.
4: Malarz.
1: Samochód.
4: Mazda.
1: Przedmiot.
0: Po czasie. Znana postać, ja usłyszałem Michlaszewski?
4: No.
0: Ale poczekaj, no ja znowu wyjdę na ignoranta.
4: Mój
0: stomatolog, super.
1: Nie, poczekaj, Michlaszewski, tak?
0: No, to kto to jest?
1: No dobra, jak mi podasz jego imię...
0: To zaliczysz?
1: To zaliczę.
0: No, 3, 2, 1... Strzelaj na, nie wiem, Adam.
4: Bartosz.
1: Bartosz?
0: No i co?
1: Poczekaj, bo... Teraz to możesz mi zjagiełać.
0: No dobra, to ty myśl.
1: Aha, to okej, okay, no tak, myśl. Rzeczywiście, jest to stomatolog, ale nieznany. Jakbyś powiedział, Gwidon Michlaszewski, no to ja bym...
0: No to już mniej więcej nam się klaruje, ile punktów ma Marta. Mateusz, prawo w lewo.
5: A jak wygodniej?
0: Mi w lewo.
5: No to w lewo.
0: Dziękuję.
1: Myślałem, że powiesz, żeby... Nie, a to jednak w prawo,
0: nie.
1: Poproszę.
0: Zapytał o moją wygodę. I jest Joker, możesz wybrać sobie literę. Proszę bardzo, Mati.
5: No to ja poproszę tą zdradliwą Z.
0: Zdradliwa Z, 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Zimbabwe.
0: Miasto.
5: Zabrze.
0: Tytuł filmu.
5: Zorro.
0: Imię.
5: Zenon.
0: Roślina.
5: Zawilec.
0: Potrawa.
5: Zrazy.
0: Zawód.
5: Połowy.
0: Zawód.
5: Zbrojarz.
0: Okej, okay, samochód.
5: Zastawa.
0: Ładnie. Zestawę zaliczasz jeszcze?
1: Tak.
0: Zaliczasz.
1: Weszła.
0: Dobrze, weszła. No to mamy tak. Nie no, to bezapelacyjnie, nawet bez tego sprawdzania tego stomatologa.
1: No.
0: Nie musimy stomatologa sprawdzać. 8, Mati. Znaczy, ty masz 8. Marta, nawet okay. Jakbyśmy jej zaliczyli znaną postać, miałaby co najwyżej 7, tak?
1: Tak. Tak właśnie.
0: No to Mateusz, prezent marzeń do Marty, nagrody pocieszenia. Wszystko już wiemy, pozdrawiamy, dziękujemy, ściskamy, tulimy, zapraszamy na jutro po 8.
1: Pozdrawiamy Martę, Mateusza i pana Bartosza.
0: Jej stomatologa.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No taka, czym chata bogata ten utwór, magiczne słowa. Wszystko to, co mam, tobie dam.
1: No zobaczcie, tak, stuwa dzisiaj poszła, no. Prezent marzeń poszedł, tak. Prawda? A i co nam jeszcze zostało?
0: Zostało nam zaprosić kogoś na Narodowy na 7 listopada na konsumpcję najbardziej polskiego obiadu, który wy też wywołaniacie w naszym plebiscycie na naszej
1: stronie. I za chwilę taką osobę zaprosimy i macie jeszcze szansę, żeby się do tego obiadu jeszcze zgłosić dzisiaj.
0: Załapać na dzisiaj. Dzisiaj zaraz kogoś będziemy typować i zapraszać.
1: SK2.pl, tam trzeba wypełnić formularz i czekajcie na telefon od nas.

0: Autopromocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
15: We were on a break!
14: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
16: Bazinga!
14: A teraz kończymy 20 lat.
17: Why God, why?
14: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
18: Crazy.
14: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
19: Świeży Danio Tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
21: Sprzątanie nie musi być udręką.
22: Tuden
21: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
23: Tuden, Toruń Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
26: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
27: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
28: I zrobiła nam super pokój.
29: Mamo, dzięki!
30: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
31: I po reklamie.

0: w ciągu dnia, w razie czego muzycznie też coś zaserwujemy na 96.7 FM w Toruniu. Jeśli chodzi o sam przejazd przez Toruń, to jeszcze trochę utrudnień na pewno do zauważenia, między innymi na Grudziąckiej, Polnej, Skłodowskiej, Kirii, Kościuszki oraz na Kraszewskiego.
1: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny finał nocnego pożaru w Kujawsko-Pomorskim. Nie żyją dwie osoby. Ogień pojawił się w kamienicy w miejscowości Nowe. Z ogniem walczyło 11 zastępów Straży Pożarnej. CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych. Podszywali się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. Tropikalna burza uderzyła w zachodnie Stany Zjednoczone. Potężne fale zmusiły mieszkańców nadmorskich domów w Kalifornii do ewakuacji. Ulewne deszcze spowodowały też powodzie w Las Vegas, a w stanie Utah uwięziły około 70 uczestników ultramaratonu.

0: zmiany byłem zresztą.
1: Słyszałeś, co on tam powiedział na końcu?
2: Nie, w ogóle ja zatykam uszy na takie słowa. Ciemny dzień, moi drodzy, najlepszy jest dobry, gorący obiad.
3: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
1: A jeszcze jak to jest najbardziej polski, no to w ogóle zobaczymy, co wygra. Ile jakby osób w Polsce, tyle gustów, nie?
2: Posłuchaj, ja wczoraj rozmawiałem z tym, kto liczy. I ja mniej więcej już wiem, kto co
1: naprawdę?
2: Prowadzi.
1: Tak. A możesz zdradzić?
2: Nie mogę zdradzić.
1: Dlaczego?
2: A dlaczego mam zdradzać?
1: A zdradź.
2: Nie
1: a
2: mogę
1: ja
2: zdradzić.
1: Też, a ty z kim rozmawiałeś?
2: A z tym.
1: No powiedz imię.
2: No.
1: No to pierwsza litera imienia tego.
2: M.
1: Z M rozmawiałeś?
2: Tak, z M rozmawiałem.
1: To ja też dzisiaj porozmawiam z M.
2: No.
1: I jutro zdradzę państwu. Ha, ha.
2: Nie możesz tego zdradzić. M, masz mu tego nie mówić.
1: No, zobaczymy. Wiem, że teraz na antenie jest Ewelina. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ewelinko, ty też oddałaś swój głos w plebiscycie na najbardziej polski obiad, prawda?
4: Prawda.
1: Zgadza się, czyli dobrze się dodzwoniliśmy, to fajnie.
2: Jak to ładnie upisałaś, dlaczego chcesz być z nami przy stole. Czasem jeden mały gest, taki jak odsunięcie krzesła i powiedzenie chodź, siadaj z nami, potrafi naprawdę wiele znaczyć. Nie chodzi o to, żeby zrobić komuś łaskę. Chodzi o zwykłą życzliwość, wspólnie spędzony czas, prawdziwie polski czas.
1: Ładnie to opisałaś, ty jesteś poetką, Ewelina?
4: Nie jestem.
1: Nie jesteś. Po prostu tak cię natchnęło i tak napisałaś, bo chciałabyś za... Że pewnie to Jarząbkowi się chciałaś podlizać, przyznaj się.
4: Trochę tak.
1: Tylko z Jarząbkiem, z tym krzesłem trzeba uważać, bo to
2: ja jak ci
1: mało jest krzesło,
2: krzesłem,
1: które wytrzymają Jarząbka.
2: Ja jak ci odsunę krzesło, to sam sobie wezmę. Się przyda.
1: Ewelinko, musisz, nie?
2: Powiedz mi w takim razie szybciutko, na co zagłosowałaś, pamiętasz?
4: Tak, pamiętam. To był rosół i schabowy z ziemniakami i mizerią.
1: Czyli pewnie się utwierdza Jarząbek w przekonaniu, że to jest to, co ci M powiedział? No tak powiedz, szczerze.
2: Nie mogę ci powiedzieć, ale mogę ci dać znać głową.
1: Wy tego nie widzicie, ja to widzę. Dobrze, Ewelinko, rosołek, bo rosołek, nie? Bo to wiadomo. Niedziela się kojarzy, familiada w telewizorze. No tak, to jest to. A schabowy to się tłucze i jest dobrze, jest miło,
2: sympatycznie. No właśnie,
1: powiedz
2: mi, Ewelina, czy ty lubisz tłuc schabowe?
4: Lubię.
1: Lubisz?
2: Lubisz tłuc?
1: Dobra.
2: To bardzo dobrze, bo ja lubię je jeść.
1: A panierować?
4: Też
1: lubisz, ja nie lubię panierować. Tłuc lubię panierować niekoniecznie, bo to w tym jajku się człowiek ubrudzi.
2: Są tacy, którzy dodają do panierki trochę mleka. Czy to się u ciebie z ten...
1: Ja słyszałem, że się schabowe moczy w mleku, żeby lepiej się
2: no
1: tam...
2: No właśnie, moczysz schabowe w mleku?
4: Nie, akurat nie.
1: No, ale ktoś inny może tak.
4: No,
1: może.
4: Znam takie osoby.
1: Dobrze, ważne, że dzisiaj schabowy miło kojarzy. My powiemy tak, może jak wygra schabowy, jak wygra rosołek, no to z nami sobie pojedziesz pięknnie na
2: Narodowy.
1: Nie,
2: na pewno pojedziesz na Narodowy z nami, bo już teraz gwarantujemy ci to, że masz miejsce przy naszym stole.
1: I uhu, brawa dla ciebie.
2: Zapraszamy cię na fajną kolację, można powiedzieć, w loży VIP na Stadionie Narodowym. Do tego dostajesz od nas 500 kieszonkowego, no i nocleg w hotelu też gwarantujemy.
1: I to osobę towarzyszącą możesz wziąć, wiesz już kogo weźmiesz może?
4: Oczywiście.

0: Nie ma co płakać, trzeba się śmiać, trzeba znaleźć pozytywy w tym, co było przede wszystkim, w tym, co jest i w tym, co będzie także. Ale my skupiamy się na tej przeszłości w tym momencie, bo mamy kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się...
1: Tego dnia?
0: Który mamy dzisiaj?
1: Ale nie tego roku.
0: O, i ładnie, dzisiaj. Ładnie się uzupełniamy, dziękuję. Dzisiaj klasyczek. Lech Wałęsa najprawdopodobniej znajdzie się w gronie członków Rady Mędrców Unii Europejskiej. O ile podczas zbliżającego się szczytu Unii w Brukseli europejscy przywódcy zdecydują, czy grono to zostanie powołane i kto znajdzie się w jego składzie.
1: I tak pisała Wirtualna Polska, dokładnie 12 października 2008 roku.
0: Z tego co pamiętam, była ta Rada Mędrców, ona powstała, ładnie się w ogóle nazywała, Rada Mędrców, nie? Ona powstała, podziałała 2 lata i się rozwiązała.
1: No, wiesz, no, pewnie ktoś z Unii wszedł na Facebooka pana Lecha Wałęsy, poczytał i stwierdził, że no więcej nie da rady.

0: Koszmar każdego rodzica.
1: Dlaczego?
0: No nie zgaśnie, choćbyś chciał. No zgaś to światło. Tak nie macie w łazience. A tu się nie da.
1: Z kolei raj każdego rodzica by było, jakby dziecko rzeczywiście a nie bryka przy stole i
0: musisz namawiać, że brokuła zjadło.
1: Dobrze, ale wróciła nasza koleżanka z urlopu. Już w piątek wróciłaś, tak? Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry, panowie.
1: I podobno urlop miałaś jako tako.
2: Jako tako, Tokio, Kyoto i wszystko bardzo ładnie.
0: Do która godzina jest teraz w Tokio?
2: Teraz w Tokio jest plus 7, oni już mają 16.
0: Ja się pytam o godzinę, a ona mnie o temperaturze mówi.
2: 16 godzina dochodzi
1: plus 7, w Tokio. My też mamy plus 7,
2: tak,
1: wiesz, na razie.
2: Tylko za oknem.
0: To znaczy, jak u nich jest 16, to oni są już po robocie.
1: Po robocie.
0: To posłuchajcie, to ja mam taką propozycję. Jak ktoś nie chce dzisiaj do roboty, to szybciutko w samochodzik, w samolocik do Japonii, do Tokio i już jesteście na Fajrancie.
1: I tam, jak już dolecicie,
2: nie
1: to
2: takie
1: tam...
2: szybciutkie, tylko 13 godzin.
1: No mówię, jak już tam dolecisz, to tam już będzie jutro, czyli ten, żadnego końca nie będzie, czegoś tak, to ktoś tam śpiewał.
0: To jak już tam będziecie i będziecie wiedzieli, co będzie jutro, to dajcie nam znać.
1: W każdym razie, Kasia dla Japończyków dzisiaj prowadzi drive time w takim razie, tak? Powroty do pracy po japońsku.
2: Jako tako.
0: Na której strony nie jeżdżą? Po lewej?
2: Oni po lewej, tak.
1: Dobra, to wyszkolmy ich, jak się gra dobrze i po polsku, na 100% takiej muzy i to 10 bez reklam zaraz po 9. Zostawiamy was z wypoczętą Kasią, a my mówimy do usłyszenia.
3: SK2 100% polskich.

0: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
1: We were on a break!
0: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
2: Bazinga!
0: A teraz kończymy 20 lat.
1: Why God, why?
0: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
3: Crazy.
0: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
11: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Castorama.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
13: Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
17: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
18: Toruńskie termometry dziś do 12 stopni. Przygotujmy się na deszcz, na grad, no i na silny wiatr. Do tego ciśnienie. No, tu na szczęście nie będzie większych problemów, ale na te odpowiednie wartości jeszcze musimy w ciągu dnia poczekać. Jeśli chodzi o termometry do końca tego tygodnia, no to w piątek najcieplej. Zobaczymy maksymalnie do 16 stopni. Tych chmur nad Toruniem w tym tygodniu całkiem sporo. Przygotujmy parasolki. Na pewno nie raz jeszcze do niedzieli się nam przydadzą.
19: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nie żyje 44-letni mężczyzna z nożem postrzelony w Bydgoszczy. Zaatakował funkcjonariuszy w trakcie domowej interwencji. O szczegółach Lidia Rachwalska.
20: Policja została wezwana na interwencję do domu przy ulicy Stawowej około 21:00. Tam 44-latek miał się awanturować i dokonywać samookaleczeń. Funkcjonariusze wezwali wsparcie, ale mężczyzna nie przestawał być agresywny i ruszył z nożem w kierunku policjantów. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał. Mimo natychmiast udzielonej pomocy mężczyzna zmarł w szpitalu.
19: Pierwsza decyzja będzie dotyczyć komunikacji miejskiej. Wiemy, czym na początek zamierza zająć się nowy prezydent Krakowa. Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory, zdecydowanie pokonując swoją rywalkę Monikę Piątkowską.
2: Obiecywałem mieszkańcom w trakcie kampanii, że jak tylko wygram wybory, to przywrócę poprzednią taryfę, jak chodzi o bilety komunikacji miejskiej, zwłaszcza tak zwany bilet 20-minutowy, który został skrócony do 15 minut i dużo osób miało o to pretensje, bo w 15 minut przy tych korkach w Krakowie to tak naprawdę nigdzie nie da się dojechać, więc to będzie moja pierwsza decyzja.
19: Gibała zapowiada też, że zamierza spotkać się ze swoimi kontrkandydatami.
2: W pierwszej turze zagłosowała na mnie trochę więcej niż 1/3 mieszkańców, ale pozostałe 2/3 miało swoich innych faworytów i widocznie te programy tych kandydatów mi się bardziej spodobały, więc ja chcę z każdym ze swoich kontrkandydatów usiąść do stołu i porozmawiać, co realnie z jego programu, z programu tej osoby możemy zrealizować.
19: Łukasz Gibała ślubowanie złoży 21 października. Jak żyje się w stacji kosmicznej? W jaki sposób rozpoczął się podbój kosmosu? Odpowiedzi na te pytania można było znaleźć podczas festiwalu w Astrocentrum w Chełmcu, niedaleko Nowego Sącza.
3: Najbardziej to mnie zaciekawiła właśnie ta sonda zbierania tego pyłku z komety.
21: Możemy dzięki temu poszerzać swoją wiedzę, dowiedzieć się o sobie coś więcej, no i w ogóle o człowieku.
22: Co to za urządzenie tutaj jest?
3: Teleskop.
22: Co tam widać?
3: Tam było słońce i tam chmury były takie czarne.
19: W trakcie imprezy można właśnie było oglądać niebo przez teleskop.
23: SK2 News, Toruń.
18: Marta Łazarska dziś na rada ze wszystkimi dyrektorami szkół w Kujawsko-Pomorskim, zapowiada kurator oświaty Grażyna Dziedzic.
24: Będziemy mieli jeszcze okazję, żeby przekazać różnego rodzaju spostrzeżenia, przypomnieć o tym, że istnieją procedury bezpieczeństwa, które trzeba przeanalizować, odnowić.
18: Dziś wszystkie szkoły w Toruniu funkcjonują bez zmian. Niemal 11 milionów rozdysponowane przez Torunian to w ramach kolejnej odsłony budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy wybrali 67 zadań, w tym 59 projektów lokalnych oraz 8 ogólnomiejskich.
25: Tu Radio SK2. Mamy 3 minuty po godzinie 9. No i co, znów poniedziałek, no ale szybko zleci z najlepszymi polskimi hitami. Ich troje, Lady Punk, tych państwa usłyszymy w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. No to...

Zespół Lady Punk. Na co komu dziś? Najlepsze polskie hity. Gramy wam w Radiu SK 2. Na co komu czekać? Jak działać można już teraz i dziś? No właśnie, chyba z tego samego założenia wyszedł nowy proboszcz pewnej parafii z Łodzi, który już rozpoczął wizyty duszpasterskie. Duchowny postanowił odejść od takiego tradycyjnego terminu i rozłożyć sobie kolędę na wiele miesięcy. I robi to też po to, żeby zdążyć osobiście poznać wszystkich swoich parafian, tak tłumaczył. Co więcej, zapowiedział, że podczas tych spotkań nie będzie przyjmował żadnych datków w kopertach. Bardzo miłe podejście, uważam. No i też takie trochę nowoczesne, bo to tylko świadczy o tym, jak wszystko przyspiesza. Cały świat już pędzi. Kevin sam w domu w telewizji leciał już jakiś miesiąc temu. We wrześniu ja widziałam już ozdoby halloweenowe w sklepach. Nie ma co się krzywić, że świat tak szybko pędzi, bo paradoksalnie oznacza to, że wakacje przyjdą szybciej.

Przed nami utwór, który swój debiut zaliczył na 25. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1988 roku. W tym momencie jego wykonawca miał zaledwie 15 lat, ale za swój występ otrzymał nagrodę publiczności, a także wyróżnienie w konkursie premiery. Przed nami Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc.

0: No właśnie, drodzy, węgiel, jesień trwa bez końca w Radiu SK2. Ja myślę, że to bardzo terapeutyczna piosenka jest od Roxy, bo artystka przyzwyczaja nas już tak mentalnie do tego, że jesień, jak już przyjdzie, no to zostanie z nami na dłużej. No może oczywiście nie bez końca, bo jednak zapasy pumpkin spice latte w kawiarniach mają swoje limity.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
6: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
10: I po reklamie.

0: ta piosenka trochę zaczęła mi się kojarzyć z reakcją pewnej prababci na smak pizzy od pewnego youtubera. Ale jednak to lata 90., czyli zespół Warius Max i Zabij Mnie. Gramy wam w Radio SK 2. No jak słyszymy, pizza to jest naprawdę kwestia życia lub śmierci. Sprawa wagi państwowej nawet bym powiedziała. A co się dzieje w Polsce i na świecie, o tym w newsach o 10.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Delikatne przejaśnienia nad Toruniem, no ale myślę, że daleko jesteśmy od tego, żeby mówić o tym, że słoneczny poniedziałek przed nami. Tych chmur nad Toruniem całkiem sporo, a z nich jeszcze nam popada, głównie po południu i wieczorem. No a na wieczór w ogóle ten deszcz silniejszy, także o tym pamiętajcie. 10 stopni teraz na toruńskich termometrach, do 12 w ciągu dnia. Przygotujmy się też na to, że w Toruniu mocniej nam zawieje.
10: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
12: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Premier mówi o rewelacji ostatnich godzin w sprawie systemu Pegasus. CBA nie miało pełnej kontroli nad tym oprogramowaniem szpiegowskim. To najnowsze ustalenia biegłych, o których informuje Prokuratura Krajowa. Zdaniem śledczych dostęp do materiałów pozyskanych z użyciem Pegasusa mógł trafić do Izraela. O czym więcej powie teraz nasz reporter Michał Rawa.
13: Według ustaleń biegłych część elementów systemu Pegasus pozostawało pod pełną kontrolą izraelskiej firmy, od której zakupiono oprogramowanie. To oznacza, że polskie służby nie mogły zablokować wycieku danych pozyskanych w trakcie działań operacyjnych. Premier Donald Tusk mówi o zbrodni stanu.
14: Oni podpisali umowę, w której zapłacili firmie z Izraela ponad 30 milionów złotych za system, nad którym de facto nie mieli kontroli.
13: Przypomnijmy, że system Pegasus pozwalał na dostęp m.in. do wiadomości połączeń czy kamery telefonu. Inwigilowani z użyciem tego oprogramowania byli m.in. posłowie KO Krzysztof Brejza i Roman Giertych, czy prokurator Ewa Wrzosek.
12: System Pegasus został zakupiony w czasie rządów PiSu, głównie z Funduszu Sprawiedliwości. W śledztwie dotyczącym użycia oprogramowania zarzuty usłyszało 7 osób, w tym byłe kierownictwo CBA, ABW i SKW. Dzisiaj Sejmowa Komisja Śledcza ma też przedstawić jawną część raportu dotyczącego Pegasusa. Teraz Nowy Sącz. Policjanci postrzelili mężczyznę, który rzucił się na nich z nożem. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala, mówi Justyna Basiaga z nowosądeckiej policji.
15: Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Wdrożono również procedury kontrolne mające na celu ustalenie prawidłowości użycia środków przymusu bezpośredniego.
12: Sprawę wyjaśnia już prokuratura. Michał Kołodziejczak pod lupą prokuratury. To w związku z medialnymi doniesieniami. Śledczy zabezpieczyli materiały i rozpoczęli czynności sprawdzające. Chodzi m.in. o zmuszanie do zażywania narkotyków. Wszystko po publikacji w Kanale Zero. Do dziennikarzy zgłosiły się dwie kobiety, które oskarżyły posła.
9: SK2 News, Toruń.
11: Marta Łazerska, toruńscy urzędnicy proszą o spokój rodziców i dzieci. Sytuacja w szkołach monitorowana jest na bieżąco.
16: W tym całym chaosie informacyjnym zachować spokój. Frekwencja w szkołach pokazuje nam, że nie ma tego spokoju.
11: Mówiła Dagmara Zielińska, wiceprezydentka Torunia. Urząd przygotowuje też program szkoleniowy dla placówek pod nazwą Bezpieczna Szkoła. Czas na wyczekiwaną mistrzowską fetę dla fanów czarnego sportu. Wielkie świętowanie z zawodnikami Press Toruń w najbliższą sobotę o godzinie 12.30 na parkingu przy zielonej strefie motoareny. Wstęp jest wolny.
0: no, taką rewelacją o godzinie 10 jest to, że to nie jest godzina 9 i mamy o godzinę bliżej do naszego domowego zacisza. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy wam 100% najlepszych polskich hitów. Przed nami m.in. panowie Kuba i Kuba oraz zespół Virgin Gramy.

0: Dżaga i zespół Virgin, tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. Hitem na dziś jest Dzień Bezpiecznego Komputera w kalendarzu. Jak się okazuje, eksperci z Instytutu Badań nad Cyberbezpieczeństwem przypominają, że niestety najsłabszym ogniwem w każdej cyfrowej sieci wciąż jesteśmy my, czyli ludzie, bo za bardzo ufamy podejrzanym linkom i wiadomościom. Klikamy, gdzie popadnie i potem znika na przykład pieniądz nam z konta. Wzrost liczby wyrafinowanych ataków phishingowych notowany jest w całym kraju. Przestępcy wykorzystują ludzką ciekawość i roztargnienie. Tak to po prostu jest, więc eksperci apelują o to, żebyśmy zmieniali sobie hasła i też nie klikali w jakieś załączniki w mailach i komunikatorach. No to skoro gramy wam tylko po polsku, to i ja mogę zaproponować. Polskie hasło nie do zdarcia dla zagranicznych hakerów. Uwaga, podaję hasło. W Szczebrzeszynie 123. Nie ma za co.
1: SK2.

0: Taki bicik przy poniedziałku. Co by się sprawniej pracowało? Wanda i Banda, Hi-Fi, Superstar w Radiu SK2. A kto będzie super gwiazdą, jeśli chodzi o podwyżki cen tej zimy? Eksperci już to wiedzą, jak się okazuje. Przez anomalie pogodowe i susze podrożeją na przykład czekolada, pieczywo czy ziemniaki. Spokojnie, my nie będziemy oszczędzać podczas wspólnej uczty na Stadionie Narodowym 7 listopada, do której zasiądziemy ze słuchaczami. Na talerz trafi oczywiście najbardziej polski obiad. Dziś rano Ewelina zagłosowała na SK2.pl na rosół i schabowego z ziemniakami i mizerią. No i dzięki temu do tego obiadu dołączy wraz z osobą towarzyszącą, a wy nadal możecie głosować na SK2.pl.
1: SK2.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
1: We were on a break!
0: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
2: Bazinga!
0: A teraz kończymy 20 lat.
1: Why God, why?
0: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
3: Crazy.
0: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
11: I po reklamie.

0: wywołana przez Annę Jurksztowicz. Mówię, jaki stan pogody czeka nas przez resztę października. Jesień do nas macha, słuchajcie, i szykuje ochłodzenie. W przyszłym tygodniu w Polsce miejscami nie zobaczymy więcej niż 8 stopni w ciągu dnia. I coś mi tam majaczy za tą jesienią jeszcze. Jeszcze inna rzecz do mnie macha. To koksowniki na ulicach.
1: Reklama.
2: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
3: We were on a break!
2: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
4: Bazinga!
2: A teraz kończymy 20 lat.
3: Why God, why?
2: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
5: Crazy.
2: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
8: Słońce będzie gdzieś tak nieśmiało przebijało nam się przez te chmury nad Toruniem, no ale bez większych zmian, jeśli chodzi o termometry. Te cały czas w okolicach 10 stopni. Dziś, przypomnę, maksymalnie do 12, więc ta różnica nieznaczna.

0: zawiać.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Prezydent Ukrainy ostrzega państwa europejskie przed agresywnymi operacjami Kremla i komentuje ostatnie wypowiedzi Donalda Trumpa. Wołodymyr Zełenski zabrał głos podczas Warsaw Security Forum. Podkreślił, że mimo ogłoszonego przez Trumpa energetycznego zawieszenia broni, rosyjskie drony nadal latają nad ukraińskimi miastami, nie ustają też ataki na ukraińską infrastrukturę. Ukraina czeka na szczegóły amerykańsko-rosyjskich rozmów, dodał Zełenski. Głos zabrał też premier Donald Tusk. Powiedział, że na najbliższym szczycie unijnym w Brukseli zaproponuje zwiększenie sankcji na Rosję. Odniósł się też do zapowiadanego rozejmu energetycznego. Służby zatrzymały 12 osób za oszustwa. Za pomocą szybkich płatności mobilnych międzynarodowa grupa podszywała się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych, mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
3: Po nitce do kłębka tak naprawdę dokonywały te osoby przejęcia kont ofiar, a następnie z tych kont były wypłacane środki. I na chwilę obecną mamy ustalenia po stronie poszkodowanych strat około 250 tysięcy złotych, aczkolwiek to jest tylko wstępny szacunek, bo te traty na pewno będą dużo większe.
2: Wśród zatrzymanych jest m.in. Ukrainiec i dwóch Rosjan, którzy mogą być powiązani z terroryzmem. Służby zabezpieczyły mienie warte ponad 850 tysięcy złotych. Inspiracją był samoobsługowy punkt z bananami na Maderze. W Łącku koło Nowego Sącza działa jabłkomat. Mieszkańcom pomysł bardzo się podoba.
4: Mi się to bardzo podoba.
5: Jabłka są dobre, no widać, że nie ma nikogo tutaj z obsługi, ale widzimy, że jest monitoring.
6: Jabłkomat działa tak, że podchodzimy, wybieramy sobie jedną z odmian, płacimy albo blikiem, albo wrzucamy do skrzyneczki, która się znajduje tutaj.
2: Mówił Dawid Potoniec, właściciel jabłkomatu. Jabłkomat stoi przy ulicy Szczawnickiej.
7: SK2 News, Toruń.
8: Marta Łazarska, nowa hala w Toruniu przy ulicy Bemana, 3000 kibiców. Ma służyć zarówno koszykarzom, jak i siatkarzom.
9: Wyprzedzamy to, co się będzie działo w przepisach, żeby nie wybudować hali za małej, która potem się okaże nieużyteczna.
8: Mówił dyrektor Mosiru Tomasz Górzyński. Hala ma działać również jako schron dla mieszkańców Torunia. Jak żyje się w naszym mieście? To po raz kolejny ma sprawdzić badanie Barometr Toruński. Miasto we współpracy z UMK będzie sprawdzać takie obszary jak transport, czystość, ofertę czasu wolnego czy działania informacyjne.
10: Proszę bardzo, kawałek Madery w Nowym Sączu. Tam, gdzie jabłonka nie może, tam jabłkomat dotrze. Tutaj Radio SK2, mam dla Was 100% polskich hitów. Pozytywny Oskar Sims na początek tej godziny. Kasia Grodzka, poniedziałkowe, dzień dobry, 2 minuty po 11.

0: Zespół Sixteen budzi nas delikatnie przy poniedziałku. Obudź we mnie Wenus, gramy wam w Radiu SK2. Za to duch małego przedsiębiorcy obudził się w pewnym 16-latku z Warszawy, który wpadł na świetny biznes, słuchajcie, czyli wystawianie w sieci fałszywych ogłoszeń, w których próbował wynająć cudze mieszkanie. Cena niemała, bo 40 tysięcy złotych za pół roku wynajmu. Co ciekawe, nastolatek mocno wczuł się w tę swoją rolę, do tego stopnia, że spotkał się z potencjalnym najemcą, ale w przebraniu, czyli założył sobie perukę i czapkę z daszkiem, żeby nie dało się poznać jego wieku. I tak to wszystko na nic. Najemca się zorientował, sprawa już trafiła na policję. Swoją drogą, no wiadomo było od razu, że czapka i peruka to zamaskowanie wieku, no to jest zdecydowanie za mało. Tu chyba pomogłaby tylko peleryna niewidka.
1: Eskad.

0: Wskaźniku czasu.
1: Przenosimy się do roku 1985, kiedy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Krzysztof Krawczyk ponownie podbił serca polskiej publiczności. Do wielkiego hitu zainspirował go szwedzki zespół Harris, który piosenką Summer Party wygrał festiwal w Sopocie. Krawczyk rzucił wtedy do swojego menadżera, że chciałby zaśpiewać coś w bardzo podobnym popowym stylu. Kompozytor Aleksander Maliszewski stworzył chwytliwą muzykę dosłownie następnego dnia. Za tobą pójdę jak na bal. I Krzysztof Krawczyk już teraz w Radiu SK2.

0: Ira Fiori, czyli nowość od pana Artura Rojka, singiel promujący świeżutki, świeżo wydany album pod tytułem Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Wczoraj w Katowicach odbył się też pierwszy koncert w ramach trasy promującej ten album. W tym miesiącu pan Artur odwiedzi jeszcze m.in. Poznań, Toruń, Wrocław i Kraków. Wielki finał trasy 19 grudnia w Katowicach. A ja przypomnę, że na kawałek Ira Fiori możecie oddawać swoje głosy w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Uczynijcie to na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
1: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
1: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Wszystkie patelnie Silvercrest do wszystkich typów kuchenek z powłoką Ilac i wskaźnikiem nagrzania 20 zł taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: obszar objęty ochroną, czyli rezerwat w Radiu SK2 i to się zgadza, bo gramy wam Zaopiekuj się mną i my też otaczamy opieką i nie dajemy odejść w zapomnienie najlepszym polskim hitom. Zespół ma nam Ania Wyszkoni, ich usłyszycie po godzinie 12 w Radiu SK2. Za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
10: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A teraz w RTV Euro AGD.
14: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
18: Poranek w Toruniu przywitał nas chłodem, a obecnie na toruńskich termometrach mamy jedynie 11 stopni. Maksymalnie temperatura

0: Utrzymuję się w normie. Jeżeli przyda wam się coś na rozbudzenie i dodanie energii, to zostańcie z nami na 96,7 FM.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W trakcie interwencji nie doszło do uchybień, wskazują wstępne ustalenia śledczych. To w sprawie policyjnej akcji, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek. Z nożem w ręku ruszył w kierunku funkcjonariuszy. Policjantka postrzeliła mężczyznę, ten później zmarł w szpitalu. Szczegóły zbiera nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Policjanci zostali wezwani do agresywnego mężczyzny, który miał się samookaleczać. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i trzymał w ręku nóż, relacjonuje Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
4: Ruszył w kierunku policjantów z nożem. Funkcjonariuszka, która wzywała tego mężczyznę do zachowania zgodnego z prawem, widząc, że jest atakowana, oddała strzał w kierunku agresora. Mężczyzna został zraniony.
3: Ratownicy zabrali mężczyznę do szpitala, gdzie zmarł. Całe zdarzenie obserwowali okoliczni mieszkańcy.
5: Z okna widziałam, słyszałam też strzał. Jeden strzał, podobno z tym nożem bojował, że siostra wezwała policję.
3: Na miejscu do późnych godzin nocnych pracowali policjanci i prokurator.
2: Obecnie prokuratura bada zebrane dowody. Okoliczności interwencji ma też wyjaśnić wewnętrzne postępowanie policji. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek. W całym kraju zatrzymano 135 osób. To po reakcji służb na serię brutalnych incydentów w polskich szkołach. Na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Policjanci całodobowo monitorują też sieć. Ekonomiczny Nobel przyznany. Nagrodę otrzymują dwaj amerykańscy naukowcy. Ogłoszono właśnie w Sztokholmie. Nobla z ekonomii otrzymują Robert E. Hall oraz Michael Woodford za mikroekonomiczne podstawy stabilizacji makroekonomicznej. Nagroda z ekonomii jako jedyna nie została przewidziana w testamencie Alfreda Nobla, a ufundował ją Centralny Bank Szwecji z okazji 300-lecia swojego istnienia. Komitet noblowski wyraził zgodę na tę inicjatywę i od 1969 roku systematycznie przyznawane jest to wyróżnienie.
0: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Odblaski mogą ratować życie, przypomina toruńska policja. Szczególnie w mgliste dni czy późne wieczory.
6: Zwiększacie państwo bezpieczeństwo swoich dzieci, jeżeli przyczepicie im na przykład do plecaka, albo kupujecie im kurteczki z elementami odblaskowymi.
0: Mówiła Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. MPO w Toruniu zachęca do udziału w konkursie. Wystarczy uchwycić w kadrze jeden z pojazdów spółki w jesiennej scenerii. Zdjęcia można przesyłać do 30 listopada, a wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie torun.pl.
7: Tu Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry przy poniedziałku. Jeśli już zdarzyło wam się jakieś spięcie w pracy, to zróbcie koniecznie głośniej, bo za chwilę Kamil Nosem będzie odpinał wrotki w swojej wkrętce. A muzycznie na początek dla was Sylwia Grzeszczak.

0: Dobrze się doinformować, bo przecież o tym ta piosenka. Teraz już wiem, Szymon Wydra i Carpe Diem w Radiu SK2. On o wkręcaniu, za to wie wszystko. Nosel wkręca już teraz.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Cześć do pani Barbary, żebym się dodzwonił.
3: Tak.
2: Kłaniam się, Śrów, tak mnie czyta po tej stronie. Telefonuję, bo wy u mnie będziecie. Proszę pani na lokalu spali, bo widzę, że żona zarezerwowała wam. To pani, tak?
3: No niekoniecznie do mnie, ale jak już pan dzwoni.
2: Nie, nie, bo ja mam do wszystkich, proszę pani, bo pytam się, czy pani też będzie chciała korzystać z pralki.
3: No myślę, że nie, nie.
2: Nie? Bo tam będziemy, proszę pani, dach robili i wata szklana będzie. I jeżeli wy tą watę szklanę będziecie mieli tutaj przekładać, bo ona będzie w różnych miejscach, no to warto, żebyście przeprali sobie ubrania, żeby was nie kuło po tej wacie szklanej.
3: Aha, okej, okay, no wiem.
2: I warto, proszę pani, przeprać w 90 minimum, żeby to, proszę pani, nie kuło później. Bo jak wy weźmiecie z łóżka, przełożycie gdzie indziej, no to wiadomo, to już wam się przy... To jest jak ziep.
3: Aha, no to dobra, no to niech pan wstawi, no bo co?
2: No i dlatego muszę wiedzieć, czy pani będzie chciała się przeprać, to pani nie będzie przeszkadzało.
3: No nie wiem, co panu powiedzieć. No teraz jestem w trasie, trochę jestem taka...
2: Aha, to nie mi pani powie, co by było dla pani najłatwiejsze, tak? To ja się tam dopasuję.
3: A co inne mówią, to ja się dostosuję.
2: Mówią, że owszem, watę szklaną przestawią i będą musiały się prać, ale tutaj mają problem, proszę pani, z wysuszeniem tego.
3: No to powiem tak.
2: No.
3: Zapakujemy więcej ciuchów.
2: To co, pani wszystko wie, tak?
3: Tak.
2: No gdyby były jakieś pytania, to proszę je kierować do Karoliny.
4: Mamo, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Okej.
1: Nosel wkręca.

0: elektryczne gitary. Koniec na antenie Radia SK 2. No właśnie, pytanie, czy na ten koniec trasy, czy na metę przyjedziemy o czasie, czy też może spóźnieni. Około 51% Polaków spóźnia się do pracy, a najczęściej powodem są korki i problemy z komunikacją. To wnioski z badań Personal Service. Kolejną rzeczą, która przeszkadza nam w punktualności, ma być też poranny seks. No, taki powód podało 8% badanych w tym badaniu. No to chyba ci, którzy bardzo mocno do serca wzięli sobie przykaz, by dzień zaczynać od takiej solidnej rozgrzewki.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Bryska. O tym, czego na pewno nie życzymy Wam w porannym korku, ani w ogóle w żadnym korku, również i w żadnym wypadku, to Kraksa w Radiu SK2. Powoli zbliża się godzina 13, przed nami newsy. Warto zrobić głośniej.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które da?

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Castorama!
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy, gdzie już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
4: Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 14 października do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: jeżeli chodzi o poziom ciśnienia. Dziś utrzymuje się jeszcze w normie.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
2: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Użyto go do inwigilacji polityków. Zakupiono bez podstawy prawnej i mimo negatywnej opinii służb i policji. To główne zarzuty wobec wykorzystania systemu Pegasus. Trwa prezentacja raportu Komisji Śledczej powołanej w tej sprawie. Jej prace trwały 2,5 roku. Przesłuchano 77 świadków. Komisja skierowała zawiadomienia do prokuratury wobec 11 osób, w tym czołowych polityków PiS-u.
3: Są wśród nich były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, były koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik.
2: A także byli szefowie CBA, ABW i SKW, wymieniała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka. Jak podkreślała, Pegasus działał w Polsce bez wymaganej akredytacji służb. Prokuratura przekazała dzisiaj, że polskie służby nie miały pełnej kontroli nad systemem Pegasus, a dane pozyskiwane z jego użyciem mogły trafić do producenta, czyli izraelskiej firmy. Jutro benzyna jeszcze droższa, nieco taniej za diesla. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na wtorek. Za litr 95 zapłacimy 7 zł i 6 groszy. O 9 groszy więcej niż dziś. Z kolei olej napędowy zatankujemy za 8 zł i 2 grosze, taniej o 4 grosze na litrze. 150 milionów złotych kary dla 4 banków. Bank Pocztowy, ING Bank Śląski, Erste Bank Polska oraz Plus Bank miały stosować w swoich umowach niedozwolone klauzule, uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4: Dotyczyło to m.in. opłat i prowizji, ich podwyższania w związku z inflacją czy wzrostem kosztów, a także wprowadzania nowych opłat. Problem polegał na tym, że konsument nie zawsze mógł przewidzieć, kiedy taka zmiana może nastąpić i jak duża może być.
2: Wyjaśnia prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Urząd podał przykład jednej z zakwestionowanych klauzul, która umożliwiała podwyższenie opłat i prowizji nawet o 200%. Decyzje o karach nie są prawomocne, banki mogą odwołać się do sądu.
5: SK2 News, Toruń.
6: Renata Grudzińska. Toruńskie szkoły i przedszkola w tym tygodniu będą działać zgodnie z planem. Jak informuje prezydent Torunia Paweł Gulewski, dzisiejsza frekwencja w przedszkolach przekroczyła 80%. W podstawówkach pojawiło się blisko 80% uczniów, a w szkołach ponadpodstawowych około 73%. MKS Axel Toruń ruszył z przedszkolną akademią łyżwiarstwa. Na toruńskim lodowisku pierwsze kroki stawiały już 3-latki.
7: Ten program jest przygotowany do tego, żeby miały tą podstawową umiejętność jazdy na łyżwach.
6: Mówiła Aleksandra Kurek z MKS Axel Toruń.
8: Nie chce mi się kalendarz otworzyć tutaj na monitorze.
2: 12. Dzień października 2026.
8: I poniedziałek.
2: Poniedziałek.
8: Fantastycznie w takim razie. A godzina która?
2: 13:02.
8: Wszystko się zgadza. No to moi drodzy, w takim razie już połowa dnia za nami. Na szczęście poniedziałku będziemy płynąć z Dawidem Podsiadło. Zatańczymy z męskim graniem. I to tak, że aż ciarki będą na skórze. Kowalski, witajcie.
5: 10 najlepszych polskich hitów.
9: Jeden po drugim.
8: Ale panie to mają pierwszeństwo, prawda? Taka jest zawsze reguła i zasada.
2: No, rzeczywiście.
8: No i ta piękna pani, jako pierwsza dla was, zaśpiewa w SC2. Carla Fernandez.

No takiego w 100% błękitnego to raczej dzisiaj nie ma, ale za to 100% polskich hitów tylko w Radiu SK 2. Golden Life przed chwilą, czyli Złote Życie, no i takie Złote Życie ma co piąty Polak, kochani. Do ręki wpadła mi taka ankieta tutaj. O, napisano, że co piąty Polak spóźnia się do pracy. Dlaczego? Już czytam. Najczęściej? No koreczki. Korki to jest pierwszy powód, najważniejszy. Potem albo spóźniony autobus, albo pociąg. Trzeba jeszcze przy okazji, o, tutaj dzieci odwieźć do szkoły, do przedszkola. Ale zdarza się też przez zaspanie lub zbyt długi sen. A, i jeszcze jeden jest taki powód. Ale to już powie pan Sobel.

0: kombi. To teraz odpalamy silnik, ale od wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I wracamy do czasów. Oj. Ja osobiście w tamtych czasach miałem włosy. A niektórzy nosili takie długie, nastroszone, czasem nawet i postawione. Dżinsy, glany się nosiło, skóry, łańcuchy różnego rodzaju. No i kiedy widzieliśmy takiego gościa, który właśnie tak ubrany szedł ulicą, myśleliśmy, kurczę, facet chyba urwał się z koinki. Albo wysiadł z latającego spotka. No i właśnie o tym jest Skóra zespołu Aja RL.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: I teraz hit, bo wyobraźcie sobie, że wczoraj kupiłem sobie kurtkę. W sobotę. Kurtkę kupiłem. Na skórę mnie nie było stać. A taką się kiedyś nosiło.

0: Jak to dożywocie, to ja też przyjmuję wyrok. Razem z Mrozem i z braćmi Kacperczyk w SC2 i z wami, najlepszymi słuchaczami i polskimi hitami. Tak można oczywiście. Wszystko, czego chciałem, jest tu, a mam tutaj, proszę bardzo. Mam tutaj schabowy jest, mizeria też jest i ziemniaczki też są. Dlatego pozwólcie, kochani, że zrobimy sobie teraz taką delikatną przerwę na wczorajszy obiad. Dlaczego żeby nie? A przy okazji jeszcze wskoczcie do naszej zabawy na najbardziej polski obiad w SC2. Ja taki akurat polski dzisiaj mam z wczoraj, a do zgarnięcia jest noc w hotelu, wyżerka na Stadionie Narodowym i rachunek płaci SK2. A, i jeszcze coś. Dajemy wam, słuchaczom, 500. Tak wiecie, na piwek. SK2. Najbardziej polski obiad. Montujemy ekipę. Wskakujcie sk2.pl. Smacznego.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
4: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na 4. Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
13: We were on a break!
12: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
14: Bazinga!
12: A teraz kończymy 20 lat.
15: Why God, why?
12: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
16: Crazy.
12: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
17: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
18: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
17: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie 2, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
23: Sprzątanie nie musi być udręką.
24: Tuden
23: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
25: Tuden, Toruń, Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
26: To będzie ostatnia reklama.
0: Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
1: I po reklamie.

0: To zależy gdzie na tym balkonie, bo są takie miejsca, gdzie w Polsce pada, na przykład w stolicy załóżmy, prawda? A tutaj by nam się jeszcze Julia przeziębiła. Oczywiście Wanda i jej banda grają pod balkonem. W SC2 tylko najlepsze polskie hity. Do nich również wrócimy po godzinie 14, o której najważniejsze newsy.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break!
11: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
14: Why God, why?
11: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
15: Crazy.
11: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
16: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
17: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: sporo chmur mamy dzisiaj na toruńskim niebie, a na termometrach tylko 11 stopni. Na więcej raczej dzisiaj nie mamy co liczyć, wskazują toruńscy synoptycy.

0: do 5 stopni. Ruch na toruńskich drogach zaczyna się powoli zagęszczać. Tłoczno jest teraz w centrum oraz na trasie w kierunku Rubinkowa.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Mary Wilska. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Byłeś na posiedzeniu, na początku procesu. Dlaczego sąd zdecydował o utajnieniu i co z 5. oskarżonym?
3: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania, mogłaby powodować napięcia społeczne. 5. z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
2: Za pół godziny kolejna narada w sprawie bezpieczeństwa w szkołach. Donald Tusk będzie rozmawiał m.in. z szefami resortów edukacji czy spraw wewnętrznych oraz koordynatorem służb specjalnych, a to reakcja na ataki w szkołach na Mazowszu. Z kolei akcja uczniowska apeluje o pilne działania.
4: Od środy nie ma momentu, nie ma godziny, w której nie otrzymujemy od młodych ludzi z całej Polski, ale również nauczycieli wiele wiadomości mówiących o tym, że oni się boją. Boją się iść następnego dnia do szkoły.
2: Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek. Uczniowie chcą m.in., by w każdej szkole przez cały dzień obecny był policjant w cywilu. Kreml odrzuca propozycję rozejmu. Jak przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zarówno Putin, jak i rosyjscy urzędnicy nie chcą rozejmu, chcemy długoterminowego pokoju, podała agencja Reutera. 60-dniowe zawieszenie broni proponował prezydent Wołodymyr Zełenski. To w sprawie przeprowadzenia w Ukrainie wyborów prezydenckich. Pieskow miał zapewnić, że Putin będzie jednak gotów polecić, by nie atakować Ukrainy w dzień głosowania.
0: SK2 News, Toruń. Renata Grudzińska. Jak powinna wyglądać okolica stawu przy Poznańskiej w Toruniu? O tym mogą zadecydować mieszkańcy podczas konsultacji. Spotkanie w tej sprawie odbędzie się 15 października o 16 we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym. Darmowa mammografia dla mieszkanek Torunia. Zaprasza na nią Jolanta Kosiak ze Szpitala Miejskiego.
5: Mogą z niego skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat.
0: Zapisy pod numerem 56 61 00 221. Nie trzeba mieć skierowania.
6: Zaczynamy nowy tydzień z Eską 2 i z tym, co tutaj jest najlepsze, czyli polskie hiciory. Spokojnie, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Zajrzałem do kalendarza, w końcu mi się otworzył. Mamy Dzień Bezpiecznego Komputera.
7: No proszę,
6: to ważne. Fajne święto, tak. Pamiętajcie, że hasło musi być jakie? Trudne najlepiej, prawda?
7: Trudne, skomplikowane.
6: Tak, takie nie do złamania. Nie klikamy w podejrzane linki również.
7: To się zgadza.
6: Tak, jeżeli ktoś wam obiecuje 1 000 000 złotych w spadku po nigeryjskim księciu...
7: Niestety.
6: Zapytajcie o Blika.
8: Bez reklam. Jeden po drugim.
9: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
6: Natalia Nykiel, Error, tak komputerowo za chwilę. A już teraz Lady Punki, stacja Warszawa. Odjeżdżamy ze Eską 2. Kowalski, witajcie. Znam.

18L w Radiu SC, w SC2. No i jak zapomnieć? Jak można zapomnieć taką wizytę w Ministerstwie Rolnictwa? Ja tutaj czytam w internecie świecie, że jest ogromne oburzenie po kontroli poselskiej w Ministerstwie Rolnictwa, bo zainstalowano tam wypasioną toaletę. Ma mnóstwo funkcji, jest pilocik, bo tutaj widzę zdjęcie przed sobą. Jest tak, mycie tylne i damskie, dysza 3 w jednym, mycie oscylacyjne, masaż pulsacyjny. Ja cały czas mówię o kibelku. Ministerialne po prostu spa dla 4 literek, podgrzewane siedzisko, żeby też nie poczuć chłodu, regulacja temperatury, ciśnienia wody, a nawet pozycja dyszy. Wszystko tutaj da się w tym kibelku ustawić. Ja cię kręcę. SK2. Ale wygoda. Podgrzewane siedzisko, masażyk pulsacyjny, no to w Ministerstwie Rolnictwa po prostu, no, lubią posiedzenia.

0: Tytuł tej piosenki to Drzwi. Ja tak zawsze mówię dzieciom, jak wychodzą z toalety. Drzwi jeszcze. ONA w Radiu SK2. A kochani, sezon marcowania oficjalnie rozpoczęty. Tutaj mi to mignęło przed oczami przed chwilą. Miłośnicy, tak, już tych zimnych kąpieli wskakują do wody.
1: Zimno, dobrze, adrenalina i tak zawsze było.
0: No, każdy ma swój sposób na dreszczyk emocji.
2: SK2.
0: Jedni wskakują do lodowatej wody, inni dostają dreszczy, jak widzą rachunek za ogrzewanie. A gorąco już za chwilę będzie. Oskar Cym z nas tutaj rozbuja w SC2.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Kapral Karies tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A teraz w RTV Euro AGD.
19: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
20: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.

0: Westy 2 Sanach i Królowa Drama. Niezła drama była ostatnio na Podhalu, bo pewna królowa sobie zrobiła rajd. O szczegółach za chwilę, o 15 w newsach Eski 2.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu Eska 2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: AI to, AI tamto, a kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break!
9: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
13: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
15: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
14: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę. A chleb Graham, 1,99 zł. Kaufland.
16: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
28: Tłoczny jest o tej porze dnia na toruńskich drogach. Zauważą to kierowcy przy wjeździe na Most Piłsudskiego, w rejonie ulicy Łódzkiej, Kościuszki i miejscami na szosie chełmińskiej, szosa Lubicka i przecięcie Olsztyńskiej z Olimpijską. Tu również poczekacie dłużej. Podobnie jest także na drogach wyjazdowych z miasta, m.in. w stronę Lubicza, Grębocina i Łysomic. A przed nami pochmurne popołudnie w Toruniu. Parasolki warto mieć przy sobie. Synoptycy zapowiadają opady deszczu. Z kolei na termometrach mamy 11 stopni.
27: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
29: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. Zatrzymano kolejnych 18 osób. To informacje z rządowej odprawy związanej z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. W szkołach w całym kraju i okolicach od kilku dni pojawiają się patrole.
30: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
29: Zapowiada premier Donald Tusk. W sumie w związku z aktami przemocy przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w placówkach. Zatrzymano 135 osób. Są zarzuty i 3-miesięczny areszt dla kobiety po niebezpiecznym rajdzie na Podhalu. 58-latka zniszczyła kilka samochodów i uszkodziła stacje benzynowe. Jedna osoba została ranna. Kobieta miała też wjechać autem na Krupówki. Zatrzymała ją policyjna blokada. Nie chciała złożyć wyjaśnień.
31: Ujawniły się wątpliwości co do jej stanu psychicznego i poczytalności. Prokurator powoła biegłych psychiatrów.
29: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 58-latce grozi 8 lat więzienia. Górnicy z sierpnia 80 zaostrzają protest. Związkowcy są przeciwko likwidacji kopalni, sprzeciwiają się też sprowadzaniu węgla oraz żądają wyjścia Polski z Zielonego Ładu.
0: Na chwilę obecną nie wchodzi w grę strajk generalny na kopalniach. Ten rząd doprowadził do tego, że już w polskiej energetyce zaczyna brakować węgla, więc nie możemy zatrzymać tych kopalń, bo pozbawilibyśmy Polaków energii. Ale pomysłów mamy naprawdę dużo. Będziemy blokować ministerstwa, nie ministerstwa.
1: Tego węgla może zabraknąć dla indywidualnych odbiorców?
2: Może zabraknąć dla indywidualnych odbiorców i to widzimy już teraz.
29: Z górniczymi liderami sierpnia 80 w PGG i JSW Rafałem Jedwabnym i Krzysztofem Łabądziem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
3: SK2 News, Toruń.
4: Renata Grudzińska. Bezpieczna szkoła. To nazwa programu szkoleniowego, który tworzy toruński urząd. Stworzą go specjaliści z Wydziału Ochrony Ludności i Straży Miejskiej.
5: Będą przeprowadzali nie tylko audyty bezpieczeństwa infrastruktury szkolnej, ale również cykliczne warsztaty dla pracowników.
4: Mówi Dagmara Zielińska, zastępczyni prezydenta. Do 15 października toruńscy studenci mogą składać wnioski o miejskie stypendia. Do wyboru są dwa świadczenia dla osób rozpoczynających studia i dla studentów z osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. Więcej na torun.pl.
6: Taki wierszyk ułożyłem, znaczy może nie wierszyk, ale taką historyjkę, która czeka nas w tej godzinie po 15 w SC2. Historyjka związana z tytułów polskich hitów, a przed nami jest taki dzień, ostatni dzień lata, który to zatańczy dla was dziewczyna Diamant Prima Ballerina i to tak, że aż padniemy na kolana.
3: 100% polskich hitów.
6: A na dzień dobry Dawid Podsiadło, który no chyba nie za bardzo lubi poniedziałki.

Oczywiście, że dla was. West 2, tylko najlepsze polskie hity. Jakby człowiek oglądał niebo przez teleskop przy tym numerze. Warius Manx przed chwilą i zanim zrozumiesz West 2 i tak czytam tą kolorową prasę dzisiaj żąbą weekendową i staram się zrozumieć. Zrozumieć siłę miłości. 19-letniego piłkarza z FC Porto, Polaka Oskara Pietuszewskiego. Tutaj napisali, miłość napędza Oskara. A tej miłości na imię Agnieszka. SK2. Nie wiem, pomyślcie teraz, jak wasza miłość ma na imię. Też was napędza? No. I to nieźle. Dzisiaj trzeba będzie zrobić zakupy. No.

0: Kiedyś byłem mały, a teraz jestem duży. Jam i naiwne pytania, 15.30. Cieszmy się, kochać chwilę, bo te tak szybko mijają. Można sobie pomyśleć, patrząc między innymi na ceny paliwka. I o nich już za chwilę Jakub Konieczkowicz wam powie w skrócie Newsweski 2.
1: Są zarzuty dla dwóch pracowników zakładów Manbus w Starachowicach. To po śmiertelnym wypadku sprzed roku.
2: Niedopełnienia obowiązków ciążących na nich z racji zapewnienia BHP i narażenia pokrzywdzonej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.
1: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Podejrzani nie przyznają się do winy i odmówili składania wyjaśnień. Przypomnę, do tragedii doszło na linii montażowej. 35-latkę przygniótł autobus. Kobieta osierociła dwoje dzieci. Trwa dogaszanie dużego pożaru w Rudnie w województwie warmińsko-mazurskim. Palił się magazyn zakładu unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Strażacy dogaszają i przerzucają blisko 80 ton odpadów. W akcji gaśniczej udział brało 10 strażackich jednostek. Jutro droższa benzyna, nieco tańszy będzie diesel. We wtorek za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 6 groszy. Z kolei za olej napędowy 8 zł i 2 grosze.

0: idealna piosenka do sklepu meblowego. No właśnie, lampa i sofa i Ania Wyszkoni, a ja zabieram was teraz nie do sklepu, a do jabłkomatu. W Łącku postawił taki jabłkomat pan Dawid i można z niego wziąć tyle jabłek, ile się chce, ale nie za darmo. Trzeba zapłacić za nie blikiem albo wrzucić gotówkę do specjalnej skrzynki, no. Tak się na jabłkomacie robi kokosy.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break!
10: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
13: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
14: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
15: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra. 2 plus 2 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
20: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
19: O, pieskie życie ma smak!
20: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: 3, 17, 41.
23: Co tak liczysz?
22: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
23: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: Lady Punkowcy grają w SC2 i ich siódme niebo, w którym nie ma wiści. Te najważniejsze wiści z kraju i ze świata, nie z nieba, nie z czapy, ale prawdziwe i sprawdzone. Punktualnie o godzinie 16 Jakub Koniczkowicz przedstawi wam je w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
8: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break!
10: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
13: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
16: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej. A polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
17: Za mnie.
18: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
19: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
23: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Szczyt ruchu na toruńskich drogach mamy już w pełni. Więcej samochodów jest teraz w rejonie Czerwonej Drogi i ulicy Odrodzenia. Szosa Lubicka, Legionów i Grudziądzka. Tutaj również poczekacie dłużej na światłach.

0: zaś jutro czeka nas do 13.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz planował zabójstwo. Do akcji weszli policjanci. W Lublinie zatrzymano 21-letniego Ukraińca. Mundurowi dostali sygnał, że student jednej z uczelni zapowiadał atak z użyciem noża.
3: Z jego relacji wynikało, że tego dnia zabije przypadkowo napotkaną osobę.
2: Mówi Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. W momencie zatrzymania mundurowi znaleźli przy 21-latku nóż. Kolejne dwa w miejscu jego zamieszkania. Mężczyzna na 3 miesiące trafił do aresztu. Grozi mu 15 lat więzienia. 3 rodziny zostały bez dachu nad głową po nocnym pożarze kamienicy w Nowem, niedaleko Grudziądza, w którym zginęły 2 osoby. Gmina zapewnia, że poszkodowani otrzymają pomoc. Nadzór budowlany ma zdecydować, co dalej z budynkiem. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Wsparcie potrzebuje 5 osób. Mieszkańcy zabrali tylko to, co udało im się wynieść z mieszkań. Gmina ma wolne lokale, które może udostępnić poszkodowanym.
5: Lokale, które zamierzaliśmy sprzedać, ale te lokale wycofamy ze sprzedaży i jesteśmy już po pierwszym ze spotkań z pierwszą rodziną. Pokazaliśmy to mieszkanie.
4: Mówi Zbigniew Lorkowski, wiceburmistrz Nowego. Gminny ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z poszkodowanymi, by ustalić, jakiego wsparcia potrzebują.
5: Aby dokonać oceny, rozmowy, co potrzebują.
4: Gmina czeka na ustalenia nadzoru budowlanego. Od nich będzie zależało, co dalej z budynkiem.
2: A przyczyny i okoliczności pożaru ustala policja pod nadzorem prokuratury. Polski pojedynek w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała Tajkę Mananchaye Sawankyou i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 1000. Kolejną rywalką Polki będzie Iga Świątek. Spotkanie już w środę, stawką awans do 1/8 finału turnieju, a jutro rano mecz pierwszej rundy rozegra Maja Chwalińska. Jej przeciwniczką będzie Egipcjanka Majar Sharif.
0: SK2 News, Toruń.
6: Renata Grudzińska. Jezdnia południowa na Kościuszki w Toruniu udostępniona dla ruchu. W najbliższy weekend prace przeniosą się na północ. Kierowcy w Toruniu muszą liczyć się z całkowitym zamknięciem jezdni od ulicy Dworcowej do Grudziąckiej. Profilaktyka gruczołu krokowego dla toruńskich mężczyzn za darmo. Można z niej skorzystać w szpitalu miejskim.
7: Największe ryzyko rozwoju raka gruczołu krokowego jest między 50 a 70 rokiem życia.
6: Mówił Przemysław Adamczyk, koordynator oddziału urologii. Program w Toruniu potrwa do końca listopada.
8: Kalendarz tutaj macha, że 12 października Maksymilian i Witold mają imieniny. Mamy też jesień, więc naszym solenizantom życzymy pogody, pogody ducha przede wszystkim, a w tej godzinie między innymi taki też numer będzie pogodowy, bo wpadnie mafia z imieniem deszczu. Jakie imię może mieć deszcz?
9: Nie wiem, Andrzej strzelam.
8: Może być, mokry załóżmy, prawda? Tak, Deszczysław, jakiś Mrzawomir, o...
0: 100% polskich hitów.
8: Burzysław też może być, to, wiesz, taki Burzysław, to on jak przychodzi, to tak z grzmotem, nie? Albo delikatna i uparta kropelinka, o. Poparzeni kawą 3, na dzień dobry i na pobudkę. Pogody ducha dla wszystkich. Kowalski, witajcie w SC2.

0: magnetyzuje, pulsuje, uspokaja. Polska muzyka, Wiktoria Kida i Oskar Cymes, Best 2, prawie kwadrans po godzinie 16. Człowiek, który teraz nie rozstaje się z komputerem, no bo to jego baza prawdziwej wiedzy, Arturo Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Cześć, dzień dobry, słuchajcie, dzisiaj mamy 12 dzień października, a to oznacza, że świętujemy Dzień Bezpiecznego Komputera, czas więc na kilka rad, może i oczywistych, ale no nie dla każdego, bo jak się okazuje, wciąż oszuści wykorzystują luki w bezpieczeństwie naszych urządzeń. Jak nie dać się ogołocić z kasy i prywatności? No tutaj jest kilka zasad. Zasada numer 1, hasło. Jeżeli wasze hasło to wciąż 1, 2, 3, 4, 5 albo imię psa, to zmieńcie je natychmiast. Ma być długie, skomplikowane i inne do każdego konta. Dorzućcie do tego dwuskładnikowe logowanie. Trochę więcej z tym zachodu, ale jednak te dodatkowe SMS-y potrafią naprawdę uratować skórę. Poza tym aktualizujcie system, miejcie antywirusa i nie klikajcie w dziwne linki od nieznajomych, którzy obiecują wam miliony. Czasami też nie warto klikać w linki od znajomych. Wiem to z własnego doświadczenia. I nie podłączajcie do komputera pendrive'ów znalezionych gdzieś tam na ulicy. Bądźcie czujni, bo w sieci warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Dbajcie o swoje sprzęty i to nie jest rada od lekarza.

0: To o was, kochani, tak? To o was, cokolwiek robicie i gdziekolwiek teraz jesteście, jesteście bohaterami poniedziałku. Vicky Gabor i Super Hero wersja 2. Jest też łowca gorących informacji Jakub Konieczkowicz. Czas na skrót newsów o 16.30.
1: Dwóch policjantów i kobieta są w szpitalu po ataku nożownika w Starej Birczy na Podkarpaciu. O poranku 38-latek wszczął domową awanturę. Najpierw rzucił się na 35-latkę, a potem też na mundurowych, których wezwano na pomoc.
2: Podczas interwencji mężczyzna był agresywny, został obezwładniony i zatrzymany. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Na chwilę obecną wykonywane są czynności procesowe w tej sprawie.
1: Mówi Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu. Stan kobiety i dwóch rannych policjantów jest dobry. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wypadek i utrudnienia na S7 w Świętokrzyskiem. Na trasie w miejscowości Brzegi przed Jędrzejowem bus uderzył w ciężarówkę. Na miejscu pracują służby. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach zimowe warunki nadal obowiązują. Konieczny jest więc sprzęt w postaci raków, czekana i kasku, przypominają ratownicy TOPR, a że coraz szybciej zapada zmrok, do obowiązkowego wyposażenia dochodzi też lata Tarka czołowa.
0: SK2. I do tego całego zestawu jeszcze dorzucamy to, co mamy dla was najlepsze, czyli polskie hity. Kaśka Sochacka, Cortez ze swoją nowością, jak my w SC2.

0: Język lata, lata jak łopata, a dzisiaj w prasie i w mediach, co na językach? Na językach pan Michał Kołodziejczak. I szokujące oskarżenia napisali... Miał zmuszać kobiety do brania narkotyków.
1: SK2.
0: To były wiceminister rolnictwa ma przeorane.
1: Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Fajna jest ta piosenka. Zawsze mówię, że jest tak fajna, że o kijach normalnie. Sylwia Grzeszczak i Łukasz Zduńczyk tak samo jest. Wiedza, encyklopedia, jeżeli chodzi o polską muzę. Zdradź nam jakąś ciekawostkę z tym
1: cześć.
0: Numerem.
1: Cześć. Słuchajcie, ja podziwiam Sylwię Grzeszczak, bo ona napisała ten numer ze swoim byłym mężem.
0: Naprawdę?
1: I oni się tam nie zjedli w tym studiu. Ja i wyszedł hicior, proszę bardzo. Wakacyjny,
0: proszę.
1: Piękny.
0: No to na pewno. Miłość w muzyce, jak widać, nigdy nie rdzewieje. Zostawiam was ze Zdunem. Trzymajcie się i bawcie się dobrze ze Skąd Dwa przy najlepszych polskich hiciorach.
2: Reklama.
3: Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
4: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Opowiadają toruńscy synoptycy. Deszczowa aura wróci do Torunia w środę. Tutaj parasolki szczególnie przydadzą się rano. Zmiany czekają nas także, jeżeli chodzi o poziom ciśnienia. Dziś w Toruniu utrzymuje się w normie. Od jutra może już wzrosnąć.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Jest 17, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Patrole przy szkołach zostają, internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. W ostatnich dniach do ataków nożem doszło w Ostrołęce, Podwyżkowym i w Warszawie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie są efekty tych policyjnych działań?
3: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach, zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach. W ulicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy i te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
4: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
3: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji i w związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
2: Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdza, czy były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak zmuszał swoją współpracownicę do zażywania narkotyków. Śledczy zajęli się sprawą z urzędu. Jeżeli zbiorą dowody na nielegalne praktyki posła Koalicji Obywatelskiej, zamierzają wszcząć śledztwo.
5: Zarejestrowane zostały z urzędu materiały. Wszczęte zostały czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Czynności sprawdzające mogą potrwać do 30 dni. Michał Kołodziejczak złożył tymczasem swoje doniesienia do ABW, nie ujawnił jednak, w jakiej sprawie. 3 dekady czekania i jest. Od września przyszłego roku do 4 liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze wracają klasy o profilu lotniczym. Decyzję ogłosił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Powstaną 2 oddziały eksperymentalne, oddziały przygotowujące młodzież do pracy w lotnictwie wojskowym. Nie tylko latającej młodzieży, ale również do służby naziemnej.
2: Mówi Kamila Jur, odpowiedzialna za edukację w Urzędzie Miasta. A profil lotniczy wraca do 4 liceum w Zielonej Górze po 35 latach.
7: SK2 News, Toruń.
0: Renata Grudzińska. Połączymy pokolenia, programujemy przyszłość. Pod taką nazwą odbyło się dzisiaj w Toruniu Forum Rynku Pracy. Jak w tym temacie wygląda Kujawsko-Pomorskie?
8: Stopa bezrobocia w Kujawsko-Pomorskim to jest 7,7% przy 5,6% dla Polski.
0: Mówił Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Czas na wyczekiwaną mistrzowską fetę dla fanów czarnego sportu. Wielkie świętowanie z zawodnikami Press Toruń w najbliższą sobotę o 12.30 na parkingu przy zielonej strefie Moto Areny. Wstęp jest wolny.
9: Okazuje się, słuchajcie, że poniedziałek nie jest taki straszny. Rano myśleliśmy, że to niemożliwe, że się nie uda, a jednak daliśmy radę. Minęła godzina 17, wróćmy razem z pracy. W drodze do domu albo na zakupy będę dobrze grał. Łukasz Zduńczyk, witajcie na początek Zakopower.

elektryczne gitary w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów i jestem najlepszy w historii. Kropka. Liczby mówią same za siebie. Takie słowa wypowiedział Cristiano Ronaldo. Znaczy, no, czy jest najlepszy na świecie? No, różnie ludzie mówią, prawda? Niektórzy twierdzą, że to Leo Messi jest najlepszy na świecie. Ale jedno jest pewne. Cristiano Ronaldo raczej nie ma zbyt wielu kolegów w pracy. Nie wy-

za tobą. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, Loka za nami, a teraz zabieramy was do naszego muzycznego wehikułu czasu. W Radio SK2 odświeżamy kultowe polskie hity, no i teraz rok 81. Wtedy powstał jeden z najbardziej kultowych przebojów grupy 2 plus 1, Iść w stronę słońca. Ten kawałek w roku 81 zgarnął nagrodę dla najlepszej piosenki dla młodzieży, więc jeśli właśnie wtedy byliście młodzieżą w latach 80., no to można powspominać stare czasy 2 plus 1 w Radio SK2.

0: Roxy w Radiu SK2 wczoraj spędziła przepiękne niedzielne popołudnie, bo była na grzybach, takich rodzinnych grzybach z mamą, tatą i bratem. A więc potwierdzają się jej słowa, bo jakiś czas temu powiedziała, że jest jesieniarą i że to jest jej ulubiona pora roku. Jesień trwa bez końca, ten numer jest aktualnie na miejscu 13 gorącej polskiej dwudziestki. Jeśli chcecie, żeby Roxy była wyżej, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break!
10: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Teorii Wielkiego Podrywu. Codziennie po 20.
13: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody Allegro.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. To będzie ostatnia reklama. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
1: I po reklamie.

0: Baim w Radiu SK2. U nas płynie 100% polskich hitów, a za chwilę w naszych żyłach popłynie świeża krew. Jak zawsze po 18 mam dla Was dużo muzycznych nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: I po reklamie.
0: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura bada zasadność użycia broni. Chodzi o wydarzenia w Nowym Sączu. 41-latek szedł ulicą z nożem. Nie reagował na polecenia funkcjonariuszy i ruszył w ich kierunku. Jeden z mundurowych śmiertelnie postrzelił 41-latka.
9: Podejmowane są również czynności związane ze zbadaniem zasadności użycia broni służbowej. Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
0: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 41-latek zmarł po przewiezieniu do szpitala. Utrudnienia na Krajowej 9 na Podkarpaciu. Trasa jest całkowicie zablokowana po zdarzeniu samochodu osobowego z autobusem. Do wypadku doszło na trasie w miejscowości Kupno. Dwie osoby zginęły na miejscu. Objazd drogami lokalnymi wyznaczono dla osobówek. Kierowcy ciężarówek muszą jednak czekać. Jeszcze dziś dwa spotkania w piłkarskiej ekstraklasie. Radomiak właśnie zaczyna spotkanie z Motorem Lublin. Z kolei o 20:30 GKS Katowice zagra z Wieczystą.
10: No teraz to słuchajcie, naprawdę jest co świętować. Daliśmy radę. Minęła godzina 18. Odpocznijmy razem po poniedziałku. Odświeżmy się trochę. Mam dużo nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, ale spokojnie, klasyki też będą. Ladypunk, Mniej niż zero, to na pewno w tej godzinie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

I jak Jacek Stachurski wjeżdża na antenę, to od razu temperatura podskakuje. Tak wam gra Radio SK2 na przekór jesieni. Podgrzewamy się polskimi hitami, a teraz będzie numer, który powstał tak naprawdę po wieczornym wyjściu z kumplami. Po prostu Kajtek, czyli raper z Poznania, spotkał się z kolegami i w środku nocy polubił profil Bowskiej na Instagramie. I potem jakoś się ze sobą skontaktowali i proszę bardzo, mamy numer o życiu dwóch osób na małej przestrzeni na 30 metrach kwadratowych. Ten kawałek naprawdę szybko poprawia humor. Bowska, po prostu Kajtek, już teraz w SK2.

Kasia Kowalska w Radiu SK2, a teraz mam numer od artysty, którego kariera nabiera rozpędu, to Jasiek Piwowarczyk. Ostatnio wygrał program The Voice of Poland, dostał bilet do Opola, wystąpił na konkursie premier, a ostatnio nawet nagrał węgierską wersję swojego numeru. Ale spokojnie, ja wam zagram po polsku, bo w SK2 są tylko polskie hity. Jasiek Piwowarczyk i jego nowość Obłoki z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Lady Punk i mniej niż zero na antenie Radia SK2. No słuchajcie, niebawem temperatura zacznie spadać poniżej zera. Widać spore ochłodzenie na horyzoncie. Podobno w okolicach 23-24 października spadnie śnieg nie tylko w górach. Znaczy wiecie, no będzie to tylko taki śnieg, który dwie godziny poleży i zaraz go nie będzie, więc na razie opon na zimowe zmieniać nie trzeba, ale pierwszy akcent zimowy się zbliża. No i zbliża się też BRO wychowany w Polsce. To po krótkiej przerwie.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
7: I po reklamie.

0: To ja, twoje radio, które gra 100% polskich hitów i to jest jedyne takie radio w Polsce. To jest SK2, Budka Suflera za nami i to wasze radio za chwilę zagra kolejne nowości, bo wieczorami gramy najlepsze świeże numery z gorącej polskiej dwudziestki. No i za kilka minut będzie Oskar Cyms bez końca.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
8: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
15: Marta Łazarska, nie wiem czy wiecie, ale od publikacji książki Samotność w sieci minęło 25 lat. No i z tej okazji spotkanie z Januszem Leonem Wiśniewskim w Książnicy Kopernikańskiej o godzinie 18. Już jutro wstęp jest bezpłatny. A w piątek sportowe emocje na arenie Toruń. Twarde pierniki podejmą Astorię Bydgoszcz, a ja mam dla Was zaproszenia na ten mecz. Piszcie na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to właśnie do Was powinny trafić.
14: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
0: To jest Radio SK2. Dobrze, że jesteście, bo ja tutaj dla was mam idealny zestaw hitów, przy których można odreagować po ciężkim poniedziałku. I za chwilę zagram, słuchajcie, taki numer, przy którym wszystko nagle zwalnia, stres odpływa i przypominają się stare czasy. Krzysztof Krawczyk, Bo jesteś ty, już za kilka minut. A tę godzinę zaczyna Monika Lewczuk, Zabiorę cię stąd. Mam nadzieję, że już się zabraliście z pracy i możecie odpoczywać. Łukasz Zduńczyk, Polecam się.

ale nam się nastrój zrobił. To jest numer idealny na poniedziałkowy wieczór. Można zwolnić, można się odstresować. To po prostu Krzysztof Krawczyk w Radiu SK2. To teraz tak dla kontrastu, mam nowość z ostatnich dni. Natalia Grosiak przejmuje naszą antenę. To jest wokalistka zespołu Micro Music. Znacie na pewno hit Tak mi się nie chce. No to jest właśnie Natalia, która mówi, że otwiera nowy rozdział w swojej karierze, że dawnej Natalii już nie ma. Teraz jest nowa Natalia, podobno nawet włosy z tej okazji obcięła, a jak kobieta zmienia fryzurę, to wiedz, że coś się dzieje. Teraz mam serce, tak nazywa się jej nowy numer, który czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

Monika Brodzka w Radiu SK2. My też ją znamy na pamięć i będziemy grali jeszcze nie raz, bo to dobry numer jest. Test SK2 i 100% polskich hitów i najlepsze nowości też tutaj są. I teraz naszą antenę przejmuje Max Stachasiuk, czyli młody artysta. On się rozkręca, występował nawet na Openerze, na Bittersweet Festiwalu, na letnich brzmieniach, więc miał zapracowane lato, a teraz wydał nowość. Jak mówi, on napisał ten kawałek, kiedy miał kryzys twórczy. Nie zapomniał, jak się pisze piosenki. A jednak mu wyszło, słuchajcie. Chyba wrócił na dobre tory. Max Stachasiuk i Ćma. Głosujcie na ten numer, jeśli wam się podoba, w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Beata w Radiu SK2. Jeśli wam też jest żal tamtych pięknych wakacyjnych nocy i dni, za chwilę będziemy wspominać Mirafiori od Artura Rojka po krótkiej przerwie. Artur jest teraz w trasie koncertowej, w najbliższy piątek gra w Poznaniu, a potem jeszcze w Toruniu, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi i Warszawie. Zakończenie w Katowicach 19 grudnia. Wszystkie bilety są niestety wyprzedane, ale jest dobra informacja, bo na wiosnę Artur Rojek wraca do grania, więc może tam się uda dorwać jakąś wejściówkę.
1: Reklama.
2: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
3: Chyba rurka.
2: A, no faktycznie.
3: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: I po reklamie.

0: Bo życie nie tylko po to jest, żeby pracować, odpoczywać kiedyś też trzeba. I my to właśnie teraz robimy w poniedziałkowy wieczór. Stanisław Sojka w Radiu SK2. Nasze wieczorne życie w Radiu SK2 po to jest, żeby grać wam najlepsze polskie nowości. No i zostańcie z SK2, bo po godzinie 20 gram świeżą propozycję od zespołu Enej, który świętuje.
1: Reklama.
2: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
3: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
5: Co? Gdzie? Kiedy?
6: Marta Łazarska już jutro na toruńskich Jordankach. Spektakl Prometeusz, który rozwija

0: czwartek to w ramach trasy Nie umiem tańczyć, tour ciąg dalszy. Ja mam dla Was zaproszenia. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
1: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
2: Z Radiem SK2 dowiecie się, które polskie hity będą na czasie w najbliższych miesiącach. Codziennie wieczorami gram Wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i na pewno warto zwrócić uwagę na świeżą propozycję od Vito Bambino, która w tej godzinie się pojawi, no i będzie dużo innych dobrych numerów. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Mezo i Kasia Wilk, przepiękna kołysanka na dobry wieczór, ale teraz mam kawałek tryskający energią, numer, który postawi na nogi nawet tych najbardziej zmęczonych poniedziałkiem. Nowa propozycja od zespołu Enej, który połączył siły z Boom Boom Orchestra. I to jest taki numer, słuchajcie, przy którym poczujecie się, jakby przez chwilę była sobota. Już teraz na antenie Eski 2 Bal, czyli kawałek, który rozpoczyna świętowanie 25-lecia zespołu Enej. W przyszłym roku ruszają w trasę koncertową.

0: Kamil Bednarek i Messiah w Radiu SK2, a teraz mam dla Was numer z naprawdę bardzo ważnym przesłaniem, bo to jest nowość od Vito Bambino, który wziął udział w specjalnej kampanii społecznej zwracającej uwagę na problem dzieci neuroatypowych w szkołach, czyli m.in. z autyzmem albo ADHD. Vito Bambino śpiewa o tym, że takie dzieci funkcjonują trochę we własnym tempie, musimy to zrozumieć i to, że ktoś jest inny, nie oznacza, że jest gorszy. Przepiękna piosenka, bardzo wzruszająca. Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, już teraz w Radiu SK2.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Kombi. To jest Radio SK2, gramy 100% polskich hitów, a za chwilę jeden z największych hiciorów ostatnich tygodni, Liwka i Poza Tobą Nic. Liwka ostatnio świętowała drugą rocznicę wydania debiutanckiego albumu, no i dodała bardzo poruszający wpis w mediach społecznościowych. Zdradziła, że cierpiała kiedyś na samotność, że zamknęła się w sobie, a muzyka pozwoliła jej wyrzucić wszystkie złe emocje, no i zawsze marzyła o tym, żeby śpiewać, żeby występować na wielkich scenach i to się udało. Marzenia się spełniają. Liwka, Poza Tobą Nic już za chwilę.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: I po reklamie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Ladypunk w Radiu SK 2 do świąt 73 dni, więc wtedy na pewno Titanic do nas wróci. Ja też do was wrócę. Jutro po 18 się słyszymy i jak zawsze gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Odliczamy już czas do piątku, bo nowe notowanie waszej listy hitów w każdy piątek po 18.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
3: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Marta Łazarska, przed nami kolejna odsłona dyskusyjnego klubu jednego obrazu, czyli DKJ w Woaku w Toruniu. No i na tapet bierzemy autobus Bronisława Linkego, start godzina 18. A jeżeli wolicie inny środek transportu, na przykład metro, to ten zespół w najbliższy czwartek o godzinie 18 w toruńskim Kombinacie Kultury. Ja mam dla was zaproszenia. Piszcie na torun@sk.pl, dlaczego to do was powinny trafić.
12: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
3: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
14: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
15: Dylematy lidera. Zespół wciąż utrzymywał się na topie, ale Hołdys był coraz bardziej zmęczony. Po latach opowiadał, że za zarejestrowanie autobiografii miała go poszukiwać Służba Bezpieczeństwa, co oczywiście było konfabulacją. Jego znajomy Waldemar Świrgoń na pewno nie dałby mu zrobić krzywdy, a poza tym piosenka przeszła przez cenzurę, co jednoznacznie zamyka temat. Tym bardziej, że władze PRL-u nauczyły się już traktować rock jako swoisty wentyl bezpieczeństwa i interweniowano tylko w przypadkach autentycznych manifestacji politycznych. Władzy nie obchodziło, czego słucha młodzież, przyznawał Jerzy Urban. Obojętność nie dotyczyła tylko songów bezpośrednio politycznych lub imprez muzycznych o wyraźnie politycznym charakterze i ostrzu. Władza nie była jednak tak głupia, by sądzić, że koncerty czy płyty odciągną od kościoła. Potwierdza to relacja Piotra Szkudelskiego, że na koncertach wprawdzie milicja pałowała, ale tylko wtedy, jak ktoś się za daleko wychylił z tłumu. Zespół nie miał jednak z tego powodu żadnych nieprzyjemności, a czasami po występie członkowie kapeli rozdawali zomowcom autografy i pozowali z nimi do wspólnych zdjęć. Wynurzenia Hołdysa są zatem próbą dorabiania ideologii do pewnych wydarzeń i przyprawiania sobie skrzydeł lub kajdanek wrośniętych w ciało. Być może jednak lider zespołu prowokował służby porządkowe, oczekując, że koncert zostanie przerwany, a on sam aresztowany lub potraktowany pałką na scenie. W pierwszych dniach listopada 1982 roku podczas występu w Bydgoszczy tłumaczył fanom, że wódz Związku Radzieckiego Leonid Breżniew żyje jeszcze tylko dlatego, gdyż jest tak mało urodziwy, że nawet śmierć się go brzydzi. Faktycznie został wkrótce wezwany na przesłuchanie, ale tylko z tego powodu, że na koncertach dedykował piosenki tym, co siedzą. Natomiast gdy Breżniew zmarł 10 listopada 1982 roku, Hołdys odmówił uczczenia jego pamięci minutą ciszy, a nazajutrz powitał publiczność słowami, że tego dnia jest podwójnie świąteczne popołudnie. Miał na myśli dzień po śmierci sowieckiego satrapy i jednocześnie rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, co w PRL-u pomijano milczeniem. Ponownie nie został aresztowany, chociaż nawet zdążył poinformować publiczność o zwolnieniu z internowania Lecha Wałęsy. Na zmęczenie materiału wpływał także mało higieniczny tryb życia muzyków. W efekcie lider uznał, że ma już dosyć ciągłych tras koncertowych i grania non-stop tych samych utworów. Pieniądze z koncertów przestały mieć dla niego znaczenie, gdyż czerpał dochody z innych źródeł. ale przede wszystkim niebawem miał otrzymać tantiemy autorskie za pierwszy album grupy, co oznaczało dochód w wysokości około 1 000 000 zł, podczas gdy średnia krajowa pensja wynosiła niespełna 15 tysięcy. Zapewne humor psuł liderowi także wzmianki o nim i jego grupie w piosenkach innych zespołów. Faktycznie czasami były mało sympatyczne, a co gorsza, wymieniano go po nazwisku. Pankrokowcy z WC twierdzili, że Hołdys gniewa się i pieniążków chce. Natomiast członkowie Dezertera śpiewali, że Perfekt to banda zgredów i szpanerów, czyli młoda generacja, ale trochę wyłysiała. A Hołdys raczej nie mógł się pochwalić ani bujną czupryną, ani młodzieńczą sylwetką. Muzyk chyba nie do końca potrafił zrozumieć, że sukces budzi zawiść, albo z przemęczenia nie potrafił jasno ocenić sytuacji. Tym bardziej, że nawet TSA w utworze Spółka podawała w wątpliwość jego kontestację socjalizmu nad Wisłą. Podobno Hołdys walczył też. Jest wielu ludzi, wyjaśniał po latach Marek Piekarczyk, którzy są kontestatorami na pokaz. Nie mówię, że Hołdys takim był. Nie mam ochoty ani prawa go oceniać. Jednak wielu udawało rewolucjonistów, a byli zwykłymi dupolizami władzy, korzystającymi z ogromnych przywilejów i profitów. Hołdys uznał, że musi odpocząć i pod koniec roku zarządził przerwę w działalności koncertowej. Czytał książki, słuchał muzyki, medytował i po raz pierwszy od dawna wreszcie rano budził się bez nerwów. Przy okazji jednak zorientował się, że nie wszyscy przeciętni Polacy go kochają. Rano poszedłem do mięsnego z kartkami, wspominał. Zająłem kolejkę i poszedłem sprawdzić z przodu, co przywieźli. Rozległy się głosy: a co ty se kurwa myślisz bez kolejki, gwiazdor pierdolony? To był dla mnie szok, bo raz, że nigdy nie podchodzę bez kolejki, a dwa, że byłem rozbestwiony. Zespół był tak podziwiany, że myślałem, że wszyscy mnie lubią. W połowie stycznia na pierwszym spotkaniu z kolegami z zespołu oświadczył, że zamierza zmienić dotychczasowy tryb życia. Nie chce już problemów organizacyjnych, utarczek z cenzurą, ciągłych podróży po kraju. Markowski i Szkudelski założyli rodziny, wyjeżdżali w trasy na zasadzie oderwania się od codzienności. Natomiast Hołdys wracał do pustego mieszkania, którego nawet nie zdążył umeblować. Po latach przyznawał, że chociaż zawsze pragnął zdobyć popularność, to gdy osiągnął cel, sytuacja go przerosła. Zapewne gdyby urodził się za żelazną kurtyną, wszystko potoczyłoby się inaczej. Ale w PRL-u naprawdę należało mieć dużo samozaparcia i wyjątkową odporność psychiczną, by żyć z muzyki rockowej. Do tego dochodziły jeszcze absurdy ekonomiczne. Znajomy klezmer Hołdysa śpiewający w dewizowym hotelu na dancingu za jedno wykonanie Nie płacz Ewka na zamówienie dostawał $10, a on $2-3 za cały koncert. Z drugiej jednak strony czasy Polski Ludowej były okresem, gdy można było uprawiać muzykę rockową przez duże M. To był chyba ostatni moment, tłumaczył Hołdys w jednym z wywiadów, kiedy artysta mógł zostać idolem ze względu na dokonania artystyczne, a nie ze względu na to, że znów przefarbował włosy, spadł ze schodów po pijaku albo się publicznie pobił z mężem czy z żoną o dziecko. Świat sztuki zamknął swoje drzwi. Teraz jest świat ekscesów. Hołdys poinformował kolegów, że zostawia im nazwę zespołu, ale muzycy doskonale zdawali sobie sprawę, że istnienie grupy bez lidera nie jest możliwe. Uzgodniono zatem, że Perfekt będzie koncertował do końca czerwca, by wypełnić zobowiązania kontraktowe, a potem ogłoszą rozwiązanie. Hołdys jednak nie dotrzymał słowa i o rozpadzie grupy poinformował już pod koniec marca na konferencji prasowej po koncercie w warszawskiej Stodole. Oznajmił, że sztuka się skończyła i stała się zwykłym szwindlem. Trudno określić, jaki wpływ na rozpad grupy miał fakt, że lider całkowicie odstawił alkohol i zarządził prohibicję. Potrafił nawet ostro zwrócić uwagę Markowskiemu, gdy ten w trasie zamówił piwo do golonki. Muzyka rockowa bez alkoholu wydaje się czymś zupełnie abstrakcyjnym, a zespół odstawienny może powodować uczucie wypalenia i niemocy twórczej. Na domiar złego liderowi zdarzyło się też udzielić wywiadu, w którym powiedział, że rozwiązał zespół, gdyż perkusista nierówno wybijał rytm, gitarzysta nie pamiętał akordów, a Markowski pił, nie ćwiczył i wciąż nie potrafił wymówić Blue Suede Shoes. To już całkowicie zmroziło atmosferę. Na płycie live, tak jak na UNU, wyjaśniał Markowski, Zbyszek znów zarobił dużo pieniędzy, a my niewiele. Myślę, że to go złamało. Poczuł się bezpiecznie w tym momencie, wiedząc, że to jest perspektywa kilku lat nic nie robienia, tylko pobierania pieniędzy z konta. Album Live wydała firma polonijna Savitor, a muzycy byli rozliczani od sprzedanych egzemplarzy. A może Hołdys faktycznie czuł, że grupa popada w rutynę i dlatego postanowił zlikwidować Perfekt, gdy był u szczytu popularności? Niewykluczone też, że czuł zawiść do Markowskiego, który stał się najpopularniejszym członkiem grupy. I Ching. Jak na wypalonego muzyka, Hołdys błyskawicznie przystąpił do kolejnego projektu. Od pewnego czasu pod wpływem Olewicza interesował się chińską księgą przemian I Ching i właśnie na jej kanwie postanowił nagrać płytę. Jeszcze pod koniec 1982 roku zaczął komponować utwory, do których teksty przygotował pan Bogdan. Miało to być przedsięwzięcie, jakiego nad Wisłą jeszcze nie widziano, gdyż Hołdys zaprosił do współpracy kilkunastu muzyków z krajowej czołówki. Manamu, oddziału zamkniętego, TSA, Porter Bandu i Krzaka. A do tego jeszcze Martynę Jakubowicz i mało wówczas znanego Wojciecha Waglewskiego. Perfekt reprezentował tylko basista grupy Andrzej Nowicki. Pozostali członkowie kapeli wzięli symboliczny udział w nagraniach. Zresztą Markowskiego Hołdys w ogóle nie zaprosił. Mimo udziału tak wielkiej grupy muzyków, w większości utworów dominował skład 4- lub 5-osobowy. Głównym wokalistą był Hołdys, ale po dwa utwory zaśpiewali Jakubowicz i Waglewski. Szczególnie Kołysanka dla misiaków, śpiewana przez wokalistkę, jest bardzo mocnym atutem tego dwupłytowego wydawnictwa. Krytycy byli zachwyceni, ale zwykli słuchacze nieco mniej. Spodziewali się bowiem materiału przypominającego dokonania Perfektu, a ich nadzieje podsycała gwiazdorska obsada. Tymczasem otrzymali zupełnie inną muzykę, daleką od przebojowości i dość estetycznie zaaranżowaną. Nic zatem dziwnego, że dominowało uczucie zawodu. Po latach I Ching broni się jednak znakomicie, potwierdzając opinię Hołdysa, że był to bardzo dobry album. Ale w 1984 roku pan Zbigniew nie ukrywał irytacji, że sprzedaż wydawnictwa jest niezadowalająca. Być może porażka wpłynęła na zakończenie współpracy gitarzysty z Bogdanem Olewiczem. Obaj panowie przez lata stanowili zgrany duet, który sterował karierą Perfektu. Jak wyraził się jeden z członków grupy, Hołdys był marszałkiem koronnym, Olewicz marszałkiem polnym, natomiast pozostali członkowie kapeli sierżantami. Przy tej dwójce nie było nawet miejsca na kapitanów. Tym razem jednak doszło do trwałego pęknięcia, którego przyczyną było rosnące ego Hołdysa. Uznał, że sam może pisać dla siebie teksty i współpracownik nie jest mu już do niczego potrzebny. Trudno określić, czy chodziło o sprawy finansowe, czy też faktycznie pan Zbigniew zaczynał tracić nad sobą kontrolę. Muzyk był zawiedziony przyjęciem i sprzedażą I Ching, ale jeszcze gorszy los spotkał jego kolejny projekt, supergrupę Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys. Kapela pozostawiła po sobie album Świnie, bardzo źle przyjęty zarówno przez krytykę, jak i słuchaczy. A do tego bojkotowany przez rozgłośnie radiowe. Podobno z powodu utworu Nie ma Boga, co w socjalistyczno-katolickiej Polsce było nie do przyjęcia. Inna sprawa, że grupa zaproponowała muzykę bardzo mroczną, trudną w odbiorze i raczej mało melodyjną. Artyści zakończyli wspólną działalność po kilku koncertach, a Hołdys za to niepowodzenie obciążył decydentów radiowych i panującą w zespole demokrację. Kolejny projekt pana Zbigniewa, grupa Plugawy Anonim, w ogóle nie została zauważona, a jej lider zaczął mieć problemy finansowe. Odbierając ogromne tantiemy za płyty Perfektu, nie zwrócił bowiem uwagi na obowiązujące w PRL-u prawo podatkowe. Obywatel mógł rocznie wydać oficjalnie tylko 100 tysięcy ówczesnych złotych, a w razie przekroczenia tej kwoty płacił 80% domiaru. Hołdys miał lekką rękę do wydawania pieniędzy, więc problemy przyszły dość szybko. Przypadki pewnego przedsiębiorcy budowlanego. Po rozpadzie Perfektu Grzegorz Markowski znalazł się w trudnej sytuacji. Wokalista miał na utrzymaniu rodzinę, a nigdy nie zarabiał w zespole tak wiele, by odłożyć większe oszczędności. W efekcie niedawny idol musiał się w szybkim tempie przekwalifikować. Pomyślałem sobie, wspominał Markowski, że muszę potraktować życie poważniej i że muszę stanąć na nogi. Miałem przecież żonę i dziecko. Zacząłem pomagać ojcu, który prowadził firmę budowlaną. Markowski zajął się kosztorysowaniem, a gdy ojciec po 4 latach zmarł, artysta stanął na czele firmy. Udało mu się wygrać kilka przetargów na prace wykończeniowe na stacjach warszawskiego metra i to niemal całkowicie go absorbowało. Tym bardziej, że los prywatnego przedsiębiorcy w PRL-u nie należał do najłatwiejszych. Starał się jednak nie tracić kontaktów z polską sceną muzyczną. Niestety wszelkie próby powrotu kończyły się niepowodzeniem, nawet jeżeli pozostał po tym fonograficzny ślad w postaci mało przekonującego albumu Kolorowy telewizor z 1987 roku. Jednak nagranie tej płyty było wokaliście po prostu potrzebne do oderwania się od prac budowlanych, czym intensywnie zajmował się na co dzień. Sprzątałem pokój, wspominał wokalista, bo pracownicy gdzieś poszli na śniadanie, a ja miałem odbiór i zamiatałem na klęczkach. Potem przychodziło kilkunastu urzędników i sprawdzali, czy płytki były dobrze przyklejone, czy dobrze użyliśmy farb chlorokauczukowych. Młodzi ludzie mnie rozpoznawali, byli w szoku. Łapska usmarowane farbą i Grzegorz Markowski. Ale nie żałuję. To był okres pokory. Po rozpadzie Perfektów w podobnej sytuacji finansowej znalazł się Piotr Szkudelski. Miał żonę i dzieci i właściwie żadnych dochodów. Na szczęście udało mu się dołączyć do grupy akompaniującej Martynie Jakubowicz, a potem grał u boku Zdzisławy Sośnickiej. Chociaż nie do końca odnajdywał się w tych klimatach, utrzymywał się z muzyki. Andrzej Urny wrócił natomiast na Śląsk i do bluesa. Grał w różnych składach, m.in. z Dżemem, ale częściej jako muzyk sesyjny i koncertowy. Zaś Andrzej Nowicki wziął udział w nagraniu pierwszej płyty WW Wojciecha Waglewskiego. Jak wiadomo, nigdy nie należy mówić nigdy, zatem gromkie deklaracje, że Perfekt już się nie odrodzi, niebawem straciły znaczenie. Stało się to za przyczyną problemów finansowych Hołdysa i uporu dziennikarza radiowej Trójki Janusza Kosińskiego. Panowie byli blisko zaprzyjaźnieni, a skoro zbliżały się 25. urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia, 1 kwietnia 1962 roku, dziennikarz zaproponował Hołdysowi reaktywowanie zespołu na specjalny koncert. Spodziewał się bardzo ostrej reakcji, łącznie z zerwaniem przyjaźni, ale ku jego osłupieniu muzyk od razu wyraził zgodę. Pozostało tylko przekonać pozostałych instrumentalistów i wokalistę. Ze Szkudelskim, Urnym i Nowickim nie było większych problemów. Po krótkich rozmowach telefonicznych wyrazili zainteresowanie projektem. Pozostawał jeszcze Markowski, który miał najwięcej pretensji do dawnego szefa, w dodatku jak najbardziej słusznych. Wobec niego Hołdys postanowił zastosować inną metodę. Wzięliśmy samochód, relacjonował Kosiński, i o 12 w nocy zawitaliśmy do domu Grzegorza w Józefowie. Otworzyła nam przerażona Krysia, żona wokalisty, pytając o cel wizyty. Wyjaśniliśmy, że przyjechaliśmy do Grzesia. Markowski siedział w wannie, drzwi były lekko uchylone, a Hołdys, ubrany w długą, sięgającą do kostek szubę, tak jak stał, wszedł bez słowa do łazienki, usiadł w wodzie i zrobili niedźwiedzia. Wokalista uznał, że sprawa jest załatwiona i chętnie weźmie udział w projekcie. Widział, że Hołdys jest przepraszający i skruszony, ale nie chciał słuchać jego tłumaczeń, bowiem nie zamierzał obrażać własnej inteligencji, gdyż zapewne nic wiarygodnego by nie usłyszał. Pierwszy koncert miał się odbyć w słynnej gdańskiej hali Oliwia. Planowano też jego rejestrację, kolejny w katowickim Spodku. I właściwie na tym miała się zakończyć reaktywacja kapeli. Oczywiście potrzebny był czas na próby, tym bardziej, że program obejmował kilka utworów Hołdysa z czasów postperfektowych. Negocjacje z organizatorami zakończyły się powodzeniem. Muzycy mieli otrzymać do podziału 1 000 000 zł. Średnia krajowa wynosiła wówczas nieco ponad 29 tysięcy złotych. A także wynajęto dla nich ośrodek wczasowy w pobliżu Wejherowa, by spokojnie przygotowali materiał. Koncert w Gdańsku był ogromnym sukcesem. 5-tysięczna widownia wpadła w prawdziwą ekstazę. Niestety kompletnie nie udała się rejestracja występu i wydany niebawem 3-płytowy album odstrasza fatalną jakością dźwięku. Z perspektywy czasu ważniejsze wydaje się, że po koncercie w Katowicach do członków zespołu podszedł producent telewizyjny Krzysztof Materna i zaproponował występ w Warszawie na stadionie Legii. Perfect Day. Hołdys od razu zapalił się do tego pomysłu, ale skreślił obiekt stołecznego klubu jako zbyt mały. Z właściwą sobie pewnością stwierdził, że odpowiedni będzie tylko stadion dziesięciolecia. Miał rację, gdyż, jak się okazało, chętnych było około 40 tysięcy, a trybuny Legii mieściły o połowę mniej widzów. Oznaczało to jednak nieznane wcześniej nad Wisłą problemy organizacyjne. Nigdy bowiem nie budowano tak wielkiej sceny na wolnym powietrzu. Miała być dwupoziomowa, nie mówiąc już o oświetleniu i przede wszystkim nagłośnieniu. W efekcie skręcano ją przez miesiąc z kilkunastu tysięcy elementów, a 2000 reflektorów zawieszali alpiniści. Sprzęt nagłaśniający wypożyczono od zespołów rozsianych po całym kraju, a na wykorzystanie jedynych dwóch mikrofonów bezprzewodowych w Polsce organizatorzy potrzebowali zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Gdy na koniec montowano wszystkie części nagłośnienia, doszło do zwarcia i pół Pragi było bez prądu. Zespół ponownie trenował w ustronnym miejscu, tym razem w podwarszawskiej Jachrance. Dwa tygodnie ostrych prób bez alkoholu, ale z biegami po lesie. Nic dziwnego, że Markowski schudł wtedy 6 kg. Perfect Day wyznaczono na 12 września 1987 roku i miało to być święto muzyki, a nie tylko jednego zespołu. Dlatego wcześniej wystąpili Robert Grabliński, Fotones Tomasza Lipińskiego oraz Wańka Wstańka and the Ludojades. Organizatorzy obawiali się kaprysów pogody, gdyż od rana padał rzęsisty deszcz, ale osobom biorącym udział w koncercie wcale to nie przeszkadzało. Jeden z autorów tej książki był mocno zaskoczony, gdy zauważył, że on i grupa jego znajomych są chyba najstarszymi widzami w stadionowym sektorze, a miał wówczas 24 lata. Koncert był na najwyższym światowym poziomie. Szczególny zachwyt wzbudziły bezprzewodowe mikrofony, dzięki którym Markowski i Hołdys mogli szaleć na dwóch poziomach sceny, a wokalista jeszcze dodatkowo przed nią. Do tego doszło wręcz bajeczne oświetlenie, jakiego nigdy nie widziano na koncercie rockowym nad Wisłą. Pojawiło się nawet perforowane logo zespołu, które wyglądało jak wyświetlone laserem. Wielkie reflektory miały własne samochody z zasilaniem, a niektórym towarzyszyły transformatory. Nie ryzykowano już wysadzenia infrastruktury energetycznej Pragi. Zespół zapowiedział, że będzie chciał powtórzyć imprezę w 2000 roku i już wtedy, w 1987 roku, rozprowadzono bilety na tę edycję. Jeden z autorów tej książki i jego znajomi kupili oczywiście bilety na koncert na koniec wieku, chociaż przez chwilę dyskutowali, czy mając 37 lat, nadal będą słuchali rocka. Impreza była ze wszech miar udana, tym bardziej, że Perfect zagrał prawie cały swój repertuar. Choć planowano sfilmować koncert, okazało się, że jest to niemożliwe. Telewizja bowiem dostarczyła nowe wozy transmisyjne z Czechosłowacji, ale bez instrukcji w języku polskim. W tej sytuacji zarejestrowano zaledwie kilkanaście minut występu. Kolejny problem wystąpił przy rozliczaniu zysków z koncertu. Chociaż na stadionie zgromadziło się około 40 tysięcy widzów, wpływy były skandalicznie niskie. Oficjalnie sprzedano zaledwie 9 tysięcy biletów, żalił się Markowski. Nie rozliczono się z nami z całej reszty. Pozostałe pieniądze ukradła nam bramka, która puszczała ludzi na lewo. Ochroniarze wyszli z koncertu z reklamówkami pełnymi banknotów, a my zostaliśmy na lodzie. Wróciłem szybko do domu, złapałem się za murarkę i położyłem na to laskę. Natomiast koledzy byli w trudnej sytuacji finansowej. Każdemu z nas przeleciały koło nosa duże pieniądze. Inna sprawa miała swój finał tuż przed końcem wieku. Markowski doskonale pamiętał, że sprzedano już bilety na kolejny Perfect Day i przypomniał o tym Hołdysowi. Ten jednak w ogóle nie wykazał zainteresowania tematem i zignorował dawną obietnicę. Dzwoniłem do Zbyszka Hołdysa, mówił Markowski, który prowadził sklep muzyczny, ale nie miał specjalnie ochoty ze mną rozmawiać, dlatego rozmawiała żona, Bogusia. Ale on się wykręcił faktem, że zmarł nasz basista Zdzisio Zawadzki i to miało wykluczyć całą inicjatywę. Było mi trochę wstyd, bo chciałem to zagrać w jakiejkolwiek formule. Kilka tysięcy ludzi kupiło przecież bilety. W składzie z Perfect Day grupa zagrała jeszcze dwa kameralne koncerty na Śląsku, a po raz ostatni wystąpiła na weselu swojego współpracownika Macieja Purchały w czerwcu 1988 roku. Przyjęcie odbywało się w Domu Kultury na Saskiej Kępie, wspominał Purchała. Po pewnym czasie, gdy wszyscy byli już lekko zamroczeni, chłopaki pozabierali instrumenty wynajętym na tę okoliczność grajkom i sami dali koncert. Hołdys zagrał na perkusji i dobrze sobie radził, a na gitarze gościnnie wystąpił Jajco. Zbigniew Hołdys już nigdy więcej nie pojawił się na jednej scenie z Grzegorzem Markowskim. Niepokonani. Bezpośrednio po koncercie na Stadionie Dziesięciolecia Hołdys dosłownie przepadł. Gdy się odnalazł, napisał do pozostałych muzyków listy, informując, że nie widzi możliwości dalszej współpracy. Chodziło mu jednak tylko o scenę krajową, gdyż właśnie dopracowywał plan podboju Stanów Zjednoczonych. Tym razem nie miały to być tylko ośrodki polonijne, lecz regularne kluby muzyczne. Zaproponował wyjazd Piotrowi Szkudelskiemu i Markowskiemu, ale ten miał już dosyć pomysłów dawnego lidera i odmówił. Po klapie finansowej Perfect Day i słabej sprzedaży koncertu z gdańskiej Oliwii uznał, że musi zapewnić rodzinie byt, a nie uzależniać się od fantasmagorii Hołdysa. Pan Zbigniew dokooptował dwóch innych muzyków i jako Perfect ruszyli za ocean. Niebawem poleciał tam również Markowski, by występować jako solista Perfectu. Zdarzyło się, że kluby, w których grali, były oddalone od siebie o kilka minut jazdy samochodem i Hołdys nawet groził pozwem sądowym, żądając, by dawny kolega usunął nazwę zespołu z zapowiedzi swoich występów. Markowski jednak się nie ugiął, tym bardziej, że podpisał zaledwie miesięczny kontrakt, a jego były szef został tam dłużej. Kariery jednak nie zrobił i po powrocie do kraju zajął się dziennikarstwem. Przez 2 lata był szefem miesięcznika muzycznego Non-Stop, który próbował unowocześnić. To właśnie wtedy pismo zaczęło być wydawane w kolorze, a Hołdys podobno chciał z niego zrobić polski odpowiednik brytyjskiego Melody Maker. Przy okazji zasłynął z publicznego ujawniania uzależnień krajowych rockmenów, co wielu miało mu za złe. Co więcej, apelował do czytelników, by donosili redakcji o takich przypadkach. Po upadku pisma ponownie spróbował podbić USA pod szyldem Perfectu. Znów bezskutecznie, chociaż grupa rozpoczęła nawet pracę nad anglojęzycznym albumem. W efekcie po powrocie nad Wisłę Hołdys handlował płytami kompaktowymi, a potem założył autoryzowany sklep z gitarami. Przy okazji podpisał umowę na wydanie płyt kompaktowych z niemal wszystkimi utworami Perfectu i nie skonsultował tego z pozostałymi członkami zespołu. Sprawę unormowała dopiero ustawa o prawie autorskim z 1994 roku. Tych kompaktów wyszło około 500 000, oburzał się Markowski. To były pierwsze wydania kompaktowe. Zbyszek nie przyszedł do nas z żadnym kwitem. Jeżeli byłby honorowym facetem, a rozpowiadał, że jestem alkoholikiem i nie potrafię nauczyć się angielskiego, to powinien nagrać sobie te piosenki od początku do końca z własnym wokalem, a nie handlować moim, nie płacąc mi nawet 20 groszy. Ominęła mnie kwota około 1 000 000 złotych. To jest, kurwa, kradzież w biały dzień. Irytacji nie ukrywali również Szkudelski i Urny, twierdząc, że cała operacja przypomina sprzedaż domu przez jednego ze współwłaścicieli, który uznał, że może decydować o wszystkim. Był to wielki szwindel, a Hołdys wyciskał ten ser jak tylko mógł. Jednocześnie pan Zbigniew głosił w wywiadach potrzebę stworzenia przez muzyków wspólnego frontu antypirackiego, co w uszach jego kolegów brzmiało jak ponury żart. Na nośnikach CD wyszły wprawdzie jego kompozycje, ale nagrane wspólnie z innymi muzykami. To jednak nie wszystko. Na płytach z logo Perfectu Hołdys umieszczał także utwory nagrane jeszcze przed powstaniem zespołu oraz po jego rozwiązaniu. W efekcie zdarzało się, że na nośniku 1971-1991 Historie Nieznane znalazły się zaledwie 3 utwory sygnowane nazwą Perfect, a żaden z nich nie został nagrany z Markowskim jako wokalistą. Natomiast solowa płyta lidera Hołdys.com z 2000 roku przeszła praktycznie niezauważona. Jego dawni koledzy mieli jednak okazję do zemsty, a jak wiadomo, jest to potrawa, która najlepiej smakuje na zimno. W styczniu 1994 roku reaktywowali Perfekt, a miejsce Hołdysa zajął Ryszard Sygitowicz. Wprawdzie dawny lider twierdził, że to tylko nazwa, a nie zespół, jednak bardzo się mylił. Kapela wydawała bowiem płyty, zarówno koncertowe, jak i z premierowym materiałem, niezwykle ciepło przyjmowane przez fanów. Szczególnie gdy do grupy dołączył Dariusz Kozakiewicz, nie tylko jeden z najlepszych gitarzystów w kraju, lecz także utalentowany kompozytor. Teksty znów pisał Bogdan Olewicz, ale warto zauważyć, że autorem muzyki do Niepokonanych, jednego z największych hitów w dziejach grupy, był basista Andrzej Nowicki. Piosenka przez 51 tygodni utrzymywała się na liście przebojów programu trzeciego, a pięciokrotnie była numerem jeden. Zdystansowała zatem nawet autobiografię. W 2018 roku Markowski nagrał płytę wspólnie z córką Patrycją i zapowiedział, że jest to jego ostatni album. Uznał, iż pora zakończyć karierę. Nie chciał być śmiesznym starszym panem, który wjeżdża bez energii i bez formy z nieczystym śpiewaniem. Wprawdzie miał odbyć z zespołem jeszcze pożegnalną trasę, ale plany pokrzyżowała pandemia COVID-19. Całkowicie więc zrezygnował z publicznych wystąpień i razem z żoną wiodą spokojne życie. Nie mają telefonów, nie korzystają z komputera, opowiada Patrycja Markowska. Ciągle chcą żyć jak hipisi. Koledzy nie zdecydowali się na kontynuację kariery pod tym samym szyldem, bez Grzegorza. Również uznali, że nadszedł odpowiedni moment, by Perfekt przestał istnieć, gdy grupa jest na topie, a nie odcinać kupony od dawnej popularności. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Wśród tandety lśniąc jak diament, być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Szapoba, panie Grzegorzu.
11: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa HD.
3: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
1: Dzisiaj poznamy historię płyty, która powstała w czasie pandemii koronawirusa. Album Swobodnie, wydany w marcu 2023 roku, to krążek pełen osobistych doświadczeń Ani Karwan, utalentowanej piosenkarki i autorki tekstów. Aniu, utwory z tej płyty narodziły się w czasie, który był trudny dla nas wszystkich.
9: Wszystkie te utwory powstały w trakcie pandemii. Wydawało mi się, że napisałam te piosenki tylko po to, żeby mieć co robić, ale że one nigdy nie zagoszczą w świetle dziennym. W międzyczasie Piotr Bogutyn, który jest gitarzystą i moim przyjacielem, wyciągnął ode mnie te demówki, zadzwonił do mnie: Janeczka, słuchaj, no bo spotykać się nie możemy, pograć raczej nie pogramy raczej, nudzę się w domu, mogłabyś mi wysłać takie demóweczki swoje, wiesz, tam sobie grasz na gitarce, coś tam sobie śpiewasz. I myślę sobie, no dobra, no w zasadzie nigdzie to nie pójdzie, no to mogę mu śmiało wysłać. I pierwszą piosenką to właśnie było Biegnę, biegnę. I Piotrek, wyobraź sobie, wysłał mi gotowy aranż z nagraniem 10 minut później. Jego córeczka maleńka wówczas zasypiała sobie chyba w wózku i on, wiesz, jedną nogą machał wózek, drugą siedział i podpierał gitarę.

0: Po tym przyjemnym biegu nagle mówisz stop. To drugi numer z twojego drugiego albumu Swobodnie.
1: Tutaj postawiłam sobie wyzwanie, żeby spróbować opisywać historie, które będą ubrane bardziej w taką bardziej nowoczesną poezję. Jestem ogromnym fanem Magdy Wójcik i Zuzi Sanach, które też to połączyły wspaniale. I właśnie w piosence stop zawarłam parę rzeczy. Może zdradzę tylko jedną taką rzecz, że druga zwrotka zaczyna się od słów. Raz ten jeden raz, weź poprowadź ten taniec, to ja to zawsze ja trzymam za nas ramę. To był czas, kiedy akurat trenowałam z Jankiem Klimentem do Tańca z Gwiazdami i bardzo mi się te słowa tutaj spodobały w kontekście tego, że w relacji to jak gdyby partnersko powinno się wszystko odbywać, a nie tylko po jednej stronie, a jednocześnie zawarłam sobie swój udział w tańcu, więc widzisz, jest bardzo dużo takich ukrytych smaczków.

0: w Radiu SK2 Ania Karwan, która opowiada historię swojego drugiego albumu Swobodnie, który jest odzwierciedleniem twojego muzycznego rozwoju oraz emocji w trakcie pandemii koronawirusa. Trzeci utwór jest tego pięknym przykładem. To utwór zatytułowany Skowroneczku.
1: Skowroneczku to jest taki moment, kiedy pamiętasz, był czas, kiedy kompletnie już nam przestali pozwolić wychodzić na zewnątrz.
0: I ty wtedy z córką razem złamałyście zasady. Wyszłyście do parku, choć był zakaz wychodzenia z domu.
1: Piękne kwietniowe słońce, zachód słońca. Moja córka też już dostawała kota w domu razem ze mną. I pamiętam taki moment, że sobie usiadłam na ławce i moja córka biegła sobie tak między alejkami i mówi: mamo, mamo, zobacz, skowronek. I myślę sobie, okej. Wyświetlił mi się przed oczami tekst piosenki i połączyłam sobie taką historię tego, że właśnie ogłoszono to, że nie wolno nam do tego lasu nawet wychodzić, bo to na pewno zaszkodzi. I ten biedny skowronek, który siedzi sobie sami, czeka na tą ludność. Czeka na to, żebyśmy oprzytomnieli tak naprawdę i obudzili się po prostu z tego letargu, że właśnie przyroda, natura i wolność są kwintesencją szczęścia człowieka i żeby spróbować odnaleźć w sobie radość życia, bo zawsze można się zatopić w te smutki, ale po co?
2: Tylko

0: Aniu, na twoim drugim albumie, który powstał podczas pandemii, jest piosenka, którą napisałaś siedząc w samochodzie przed blokiem twojej mamy. Tytuł to Powiedz mi, tato.
1: Moja córka bardzo chciała odwiedzić babcię, więc ją podwiozłam na 2 godzinki i zostałam sobie w samochodzie, miałam sobie pójść, spędzić chwilę czasu sama ze sobą i znowu ten zachód słońca, który mi towarzyszy w wielu procesach moich i w wielu takich sytuacjach, kiedy tworzę. Spojrzałam sobie tak w niebo i powiedziałam, powiedz mi, tato, i w zasadzie miałam zupełnie co innego do powiedzenia i wypłynął tekst o tym, że mój tata miał jakąś historię miłosną w moim życiu i moja mama miała jakąś historię miłosną w swoim życiu, zanim się spotkali i zanim ja przyszłam na świat. I opisuję po prostu tę historię. Wiesz, można wszelako interpretować tekst tej piosenki, ale autor miał na myśli to, że nieważne jak długo jesteśmy ze swoimi rodzicami, ważne jest to, że oni są dawcami naszego życia i za to powinniśmy gdzieś tam być im wdzięczni. I ja tym moim rodzicom jestem za to szalenie wdzięczna. Mam to zdjęcie, na którym jesteśmy razem i do końca życia będę miała w sercu z tego powodu radość, a nie smutek.

0: Radio SK2, Ania Karwan. Rozmawiamy o twoim drugim albumie. Znajdziemy na nim numery refleksyjne, momentami nostalgiczne, ale nie brakuje też takich bardziej energicznych kompozycji, jak ten o tym samym tytule, co płyta, czyli Swobodnie.
1: Swobodnie też jest takim śmieszną historią, kiedy już pomału mogliśmy próbować wychodzić na zewnątrz. Wszyscy jeszcze opatuleni w te maski i tak dalej. Myśmy miały z moją córką taką atrakcję, kiedy nie można było pójść nigdzie indziej. Chodziłyśmy, słuchaj, do centrum handlowego na kawkę tak zwaną i w zasadzie tylko ta kawka była w centrum handlowym otwarta. Natomiast przy jednym takim wypadzie Piotruś wysłał mi SMS-em MP3 z jakimś podkładem i tylko tak chciałam, wiesz, chciałam taki zalążek posłuchać co i jak. I przesiedziałyśmy po prostu na ławce przy wyjściu z rachunkiem. Pamiętam, rachunek po kawie i moja córka miała w plecaku długopis i szybko sobie też spisałam tylko tekst tego, co chcę powiedzieć. Przyjechałyśmy do domu w zasadzie do nocy, spisywałam melodię i układałam to wszystko w całość.

0: Aniu, rozmawiamy o krążku, który tworzą historie, jakich doświadczyłaś podczas pandemii COVID-19. Jaka w takim razie kryje się historia za piosenką Sen?
1: Sen jest dedykacją, której ja tak naprawdę zapomniałam wpisać na tę płytę, żeby już każdy, czytając sobie te teksty, mógł się o tym dowiedzieć. Być może po to, żebym mogła też o tym mówić właśnie w takich miejscach jak u ciebie. COVID, dobrze wiemy, jakiego ogromnego spustoszenia zrobił na całym świecie, wśród naszych bliskich również, i piosenka Sen jest dedykacją dla tych wszystkich, którzy z naszego grona odeszli, żeby pamiętali o tym, że w naszych sercach oni będą zawsze. Obiecałam też jednej osobie, że kiedyś powstanie taka piosenka dla jej męża, ale niestety w międzyczasie tych osób jeszcze od nas kilka odeszło i być może to jest taka historia, gdzie akurat w tym momencie tak bardzo mnie bezpośrednio ona nie dotyczyła, to jednak to poczucie lęku, że te osoby odchodzą, gdzieś sprowadziło mnie na taką ścieżkę. No i chyba tyle.

0: Radiu SK2, goszczę Anię Karwan. Rozmawiamy o twoim drugim krążku Swobodnie. Numer 10 nosi tytuł Serce. Powinienem zadać pytanie, jak duże serce ma Ania Karwan?
1: No wiesz co, jeżeli można postawić obok tego znak nieskończoności, to myślę, że to będzie prawdziwe. Ja całe swoje życie wiem o tym, że to serce mam dobre i bardzo pojemne. Są oczywiście różne historie po drodze i w tym sercu opisałam jedną z nich. Natomiast chciałabym raczej ci opowiedzieć o tym, jak ona powstała, niż o tym, o czym ona jest. A powstała w ciągu 15 minut, kiedy już nagrywaliśmy płytę Warka Kopery. Trzeba wspomnieć przy tym, że nagrywaliśmy tę płytę całym zespołem i mieliśmy jakąś taką przerwę i Arek, nie wiem, czy pokazał nam świeżo kupiony instrument, czy już instrument, który po prostu miał. Usiadłam sobie do tego instrumentu i nacisnęłam sobie po prostu dwa klawisze i zaczęłam do tego śpiewać. Podłapaliśmy wszyscy harmonię i melodię i zostawiliśmy taki podkład od początku do końca żywy i cóż, z dedykacją dla wszystkich tych, którzy pragną sobie przypomnieć o tym, że najpierw należy zadbać o siebie, dopiero potem można starać się zbudować coś we dwoje.
0: Aniu, dziękuję ci za spotkanie w Radiu SK2 i polecam twój drugi album Swobodnie. Podczas słuchania każde twarde serce na pewno stanie się miękkie. Ania Karwan, dziękuję. Dziękuję.

0: Magazyn lokalny.
1: Renata Grudzińska. Dziś w Toruniu odbyło się Kujawsko-Pomorskie Forum Rynku Pracy pod hasłem Łączymy pokolenia, programujemy przyszłość. Dyskutowano przede wszystkim na temat młodych na rynku pracy i o tym, jak wypracować współpracę z czterema pokoleniami, które obecnie na tym rynku funkcjonują. O stopie bezrobocia w Kujawsko-Pomorskim i obecnych zapotrzebowaniach mówi Łukasz Jaworski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
2: Sytuacja na rynku pracy jest obecnie stabilna. Patrząc przez pryzmat tych wskaźników, powiedzmy stopy bezrobocie, czyli ofert pracy, ona się nie zmieni w ostatnim czasie, natomiast widać pewną taką dużą ostrożność pracodawców w swoich planach dotyczących zatrudnienia i jakby to pracodawcy troszkę jakby obawiają się przyszłości, ponieważ ona jest bardzo niepewna i stąd starają się nie zatrudniać w tym momencie tyle, ile jeszcze powiedzmy tych ofert pracy było kilka lat temu. Stopa bezrobocia w Kujawsko-Pomorskim to jest 7,7% przy 5,6% dla Polski, chociaż te wskaźniki one też nie zawsze tak idealnie oddają sytuację na rynku pracy. Też musimy wiedzieć, że część osób nie rejestruje się w urzędach pracy. Jest z kolei taka część, która jest tam z uwagi na ubezpieczenie społeczne, więc to nie jest jedyna wartość i jakby staramy się troszeczkę jakby patrzeć szerzej. Patrzymy też na przykład na zwolnienia grupowe. Patrzymy na to, co się dzieje z osobami, które właśnie podlegają takim zwolnieniom, czy one szybko znajdują zatrudnienie, czy nie. Patrzymy właśnie na oferty pracy, których jest mniej w urzędach, aniżeli rok temu. Natomiast w skali ogólnopolskiej, patrząc na te portale, które agregują zatrudnienie liczby ofert pracy, jest delikatne zwiększenie się na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy, więc jest to taka trochę sytuacja wyczekiwania i pewnej dużej ostrożności, jakby z uwagi na wszystkie turbulencje międzynarodowe, które obecnie występują. Tak naprawdę cały czas tych ekspertów potrzeba w tych branżach, w których potrzeba było ich w ostatnim czasie, a więc tutaj mówimy o służbie zdrowia, o transporcie. Bardziej chyba trzeba patrzeć przez pryzmat pewnych już kompetencji, aniżeli zawodów, ponieważ dzisiaj bardziej pracodawcy jakby patrzą na pewne kwalifikacje twarde, na pewne umiejętności uczenia się, na kompetencje związane z cyfryzacją, ponieważ sztuczna inteligencja, która wchodzi, ona bardzo mocno zmienia ten rynek pracy. Powoduje, że jakby z jednej strony nawet osoby młode dotyka jakby ten problem, ponieważ do tej pory one realizowały pewne proste zadania, na których się uczyły. Dzisiaj te proste zadania bardzo często są przejmowane właśnie przez systemy zautomatyzowane sztucznej inteligencji, a więc jest pytanie, w jaki sposób przygotujemy młodych ludzi do bycia specjalistami w branży. No i po drugiej stronie mamy osoby już z tego pokolenia starszego, dla których czasami też jakby jest to pewna bariera, a więc wyzwaniem dla firm jest tak naprawdę nie w jaki sposób tylko wdrożyć sztuczną inteligencję, ale w jaki sposób sprawić, żeby ona wzmacniała ten potencjał kadrowy pracowników dzisiaj w pracy. Przede wszystkim te zawody ulegają przeobrażeniu, to znaczy nie ma wiele takich zawodów, które jakby zupełnie sztuczna inteligencja całkowicie wypiera. Bardziej to jest tak, że jest potrzeba nabycia nowych kompetencji i do pewnych zawodów bariera jakby jest mniejsza wejścia, tak? To znaczy łatwiej wykorzystując sztuczną inteligencję wykonywać takie zadania, które były wcześniej zupełnie niemożliwe. Trzeba na pewno tutaj być mocno elastycznym i szukać tych trendów, ponieważ to jest coś, co na trwałe zmieni rynek pracy.
1: Z kolei wicemarszałek Aneta Jędrzejewska podkreśla, jak płynny jest rynek pracy.
3: Rynek pracy tak naprawdę zawsze był wyzwaniem. Dla mnie to żywy organizm, który reaguje na każdą najmniejszą zmianę. I my wszyscy, zarówno pracownicy służb zatrudnienia, wojewódzkich urzędów pracy, powiatowych urzędów pracy, samorządowcy, musimy być cały czas na bieżąco, musimy cały czas ten rynek badać i być we współpracy ze stroną biznesową, być we współpracy ze stroną edukacyjną. To jest żywy organizm. Są rzeczy, które jesteśmy w stanie przewidzieć, bo chociażby demografia, to obserwujemy od wielu lat i na to my jesteśmy w stanie się przygotować. Ale są rzeczy, jeżeli chodzi o rynek pracy, które czasami nas zaskakują z dnia na dzień. A ostatnie lata bardzo dokładnie to pokazały. COVID, którego nikt się nie spodziewał, wojna na Ukrainie, wojna na Bliskim Wschodzie. To niesamowicie przekłada się na to, co dzieje się na rynku pracy. Więc ja się bardzo cieszę i bardzo dziękuję dyrektorowi i pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy za stworzenie takiej platformy, tego właśnie dzisiaj Kujawsko-Pomorskiego Forum Rynku Pracy, gdzie spotykamy spotykają się cztery grupy: biznes, wiedza, służby zatrudnienia i samorządowcy, gdzie mam nadzieję, że znajdą platformę wymiany doświadczeń i też znajdą wspólny język do bycia cały czas razem ze sobą, żeby nie wymykało nam się to spod kontroli.
1: Jedną z prelegentek na forum rynku była Zyta Machnicka, właścicielka firmy Lightness, która w swoim wystąpieniu mówiła o tym, jak przestać walczyć z wiekiem i wygrać walkę o swoich ludzi.
4: Myślę, że przede wszystkim powinniśmy zrozumieć potrzeby osób, które mamy po drugiej stronie. Patrzenie na naszych ludzi w organizacjach przez pryzmat tylko pokoleniowy jest bardzo dużym zawężaniem, ponieważ uważam, że ta stereotypizacja, która weszła nam do miejsc pracy, bardzo przeszkadza w takiej codziennej, dobrej komunikacji, w szukaniu wspólnych szans. To, co jest dzisiaj moim zdaniem najistotniejsze, to to, że możemy patrzeć na ludzi przez pryzmat etapu, na którym są w swojej karierze. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że mamy ludzi, którzy są na początku kariery, mamy osoby, które są dojrzałe zawodowo, które przeszły już swoją ścieżkę dość mocno i mamy też osoby, które są na finiszu, to weźmiemy pod uwagę to, że tak naprawdę niezależnie od tego, czy my jesteśmy X-ami, Y-kami, Z-kami, jeżeli dożyjemy tego okresu, to każdy z nas tak naprawdę przeszedł przez to samo, przeszedł przez te same ścieżki w pracy. To, co się po drodze zmieniało, to zmieniała się technologia, zmieniały się narzędzia, zmieniał się kontekst polityczny, społeczny, natomiast oczekiwania względem dobrego środowiska pracy, szacunku, wzajemnego doceniania się, pilnowania tego, co tak naprawdę jest dzisiaj ważne dla ludzi w organizacjach, a także dla osób, które nimi zarządzają, że to wszystko jest wspólne, więc jestem absolutnie pewna, że jesteśmy w stanie znaleźć wspólny język. Warto się po prostu zatrzymać i zamiast patrzeć na stereotypy, to spojrzeć na drugiego człowieka z ciekawością i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego on w taki sposób postępuje, co go dotyka, co go dzisiaj boli, co jest dla niego ważne i co ja jako pracodawca albo pracodawczyni mogę zrobić, żeby go wesprzeć na tej ścieżce, którą ma przed sobą. Widzimy na pewno dzisiaj na rynku to, że przede wszystkim w związku z mocnym rozwojem firm technologicznych jest nacisk na to, żeby działać szybko, zwinnie, nie zatrzymywać się, nie oglądać się za siebie. Natomiast niesie to ze sobą szereg ryzyk. Przede wszystkim to, że pracodawcy muszą zatrzymać się nad tym, kogo mają w swoich organizacjach i czego ci ludzie potrzebują, bo jeżeli będziemy pędzić, niezależnie od wszystkiego, co się dzieje, to w pewnym momencie okaże się, że może zostaniemy z technologią, ale nie będzie miał kto tej technologii obsłużyć, albo nie będzie miał kto zweryfikować, czy dane, które ta technologia nam podaje, są na pewno sprawdzone.
1: Z kolei o tym, dlaczego przyszłość rynku pracy jest międzypokoleniowa, mówiła Monika Kwicińska-Zdrenka z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK.
5: Teraz mamy 4 pokolenia na rynku pracy, więc to jest coś, co się dzieje dzisiaj. Niewątpliwie musimy myśleć o tym, jak budować zespoły wielopokoleniowe. Przede wszystkim trzeba myśleć o tym, jakie potrzeby mają te pokolenia, brać pod uwagę to, jakie mają kompetencje i próbować skorzystać z tego, czy z kompetencji każdego z tych pokoleń, tak? To znaczy mamy bardzo zaawansowanych, jeśli chodzi o doświadczenia pracowników, mówię o tych pracownikach starszych, i mamy tych, którzy wnoszą pewną dynamikę, potrzebę innych relacji, partnerstwa, są mniej przywiązani do hierarchii, bardziej do kompetencji, do tego, jak organizacja funkcjonuje. W związku z tym myślę, że trzeba skorzystać z tego, na przykład wprowadzając mentoring obustronny, tak? Obie te strony mogą się wzajemnie czegoś od siebie nauczyć.
1: Inne podejście do międzypokoleniowości zaprezentował Zbigniew Szymański, prezes zarządu firmy Wedein z Grudziądza.
6: Tak do końca też nie rozróżniałbym tych grup. Nie mówił o tym, że są młodzi, że są starsi. Wiadomo, taka luka pokoleniowa, ona rzeczywiście się tworzy, natomiast my stawiamy na ludzi, ogólnie rzecz biorąc, na ludzi, na pracowników. Dla nas ludzie są najważniejsi. I teraz tak, oczywiście, że ci nowi reprezentują troszeczkę inną kulturę niż ci, którzy są z nami dłużej. Dlatego my generalnie stawiamy na szkolenia. Szkolenia staże, gdzie nie tylko uczymy te osoby samego fachu i samej pracy, ale też kultury organizacyjnej naszej firmy. No i wiadomo, nie każdy do tej kultury też chce należeć. Nie każdy chce się do niej dostosować. Dlatego my dajemy pracownikom spokojnie czas na to, aby się nauczyli zarówno fachu, jak i też kultury organizacyjnej. I my poprzez współpracę z Urzędem Pracy właśnie organizujemy staże, szkolenia i dajemy czas. I my też nie naciskamy na te osoby. No, ale jeśli te szkolenia już zaczynają się kończyć, wtedy zaczynamy już poważnie rozmawiać na temat dalszej współpracy. Nie ma jednego złotego przepisu na to, żeby było dobrze. Ja też tutaj będę mówił, jak tezy akademickie przekładają się na życie. No, szanowni szanowni państwo, nie do końca się przekładają. Wiadomo, że kwestie zapisane w książkach, kwestie merytoryczne są ważne, natomiast też życie nam podpowiada, jak należy postępować. I my się właśnie w ten sposób posuwamy. Badamy rynek, sprawdzamy, jakie są oczekiwania. Również stawiamy swoje oczekiwania, bo to nie jest tak, że spełniamy wszystko, czego można by sobie życzyć. Dlatego trzeba być przede wszystkim elastycznym i trzeba uczyć takiego sposobu myślenia, aby to było myślenie na przyszłość. Nie skupiać się na tym tu i teraz, ale też myśleć o tym, co będzie później przed nami. W mojej organizacji jest ogromne wyzwanie. W ciągu 4 najbliższych lat odejdzie mi 50 osób. Firma nasza zatrudnia na produkcji teraz 230 osób, więc to jest duży kapitał i dlatego już dzisiaj myślimy, jak te osoby zastąpić i jak dalej na przyszłość sobie radzić.
1: Przypominamy, że obecnie stopa bezrobocia w Kujawsko-Pomorskim wynosi 7,7%. Krzewińska, Kozakiewicz, Komar czy Kuzociński. Najwybitniejsze postaci polskiej lekkoatletyki po raz kolejny można zobaczyć na deskach toruńskiego teatru. Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na spektakl o porażkach i zwycięstwach, przekraczaniu własnych granic i w końcu o codziennym życiu każdego sportowca. Za reżyserię Królowej Sportu odpowiada Jędrzej Wielecki.
7: Po pierwsze, sport i teatr łączy naprawdę więcej niż można przypuszczać. Myślę, że zawód aktora ma w sobie też cząstki takie jego rzemiosła sportowego. No a poza tym myślę, że sport to jest też część po prostu kultury, polskiej kultury, więc wydaje mi się, że to są absolutnie dopełniające się dziedziny i ponieważ ja zawsze się też sportem interesowałem, więc mogłem tylko zacierać ręce i już głowić się po prostu nad tym, jak to ująć, tak? Znaczy czego dokładnie, na czym się skupić i które postaci wybrać i tak dalej, i tak dalej. To, co przyświecało nam tutaj, to znaczy, żeby przeplatać zarówno właśnie czas, w których żyli nasi bohaterowie, bądź żyją, a jednocześnie też wysokie tony z niskimi, potrzeba jakiejś doniosłości, miesza się tu u nas z potrzebą rozluźnienia, jakiegoś sketchu, tak jak na przykład w przypadku Władysława Komara. Także po prostu staraliśmy się taką jakąś różnobarwną mozaikę tych naszych sportowców tutaj ułożyć. To jest bardzo ciekawy oczywiście taki proces, który się dzieje, przyglądając się różnym postaciom. Zazwyczaj ten proces polega na tym, że trochę te postaci i te sceny czegoś się domagają i bardzo jest ciekawy też ostatni ten etap prób, kiedy nagle rzeczy, które planowaliśmy sobie przez miesiące, muszą się jakby jakoś poprzekładać, żeby wzajemnie się troszkę ponaświetlać i ta ostateczna układanka jest, myślę, jeszcze ciekawsza. Sport nie tylko jest jakby właśnie częścią kultury, a więc też naszą historią po prostu. Z czegoś wyrastamy i z jakimś bagażem idziemy w przyszłość, ale mimo, że skupiamy się na postaciach z przeszłości, a przynajmniej na ich sukcesach, które były osiągane w przeszłości, to jednak dotykamy absolutnie uniwersalnych postaw i absolutnie uniwersalnych problemów. Myślę, że takim jakimś przesłaniem tego spektaklu to jest przesłanie o optymizmie, o jakimś zdolności właśnie do podniesienia się po porażce, tak? I do śmiałego po prostu sięgania po marzenia. No. Pomimo, że osiągali sukcesy w indywidualnych dyscyplinach, to byli ludzie, którzy żyli ze sobą, którzy wspólnie trenowali, którzy doświadczali tego sportu na zasadzie po prostu jakiejś takiej absolutnie spontanicznej, zbiorowej zabawy też, prawda?
1: Na deskach toruńskiego teatru zobaczymy aktorów, którzy stanęli nie tylko przed fizycznym, ale również emocjonalnym wyzwaniem, jakim było wcielenie się w ikony polskiej lekkoatletyki.
8: Mirosława Somik, mam zaszczyt zagrać Irenę Kirschenstein-Krzewińską. Dla mnie to jest ważna rola, która też daje jakiś napęd do tego, żeby nad sobą popracować, ale Krzewińskie nie dogonię, nie ma szans. Z mojej strony wielki szacun dla sportowców, dla pracy ich, jaką wykonują, więc cieszę się, że mogłam się spotkać z Krzewińską.
9: Paweł Pabisiak, Władysław Komar.
10: Ja też cieszę się, że spotkałem się z Władysławem Komarem, postacią chyba najbardziej barwną w historii polskiego sportu. Tak, oglądałem różne filmiki, czytałem wywiad, który był zamieszczony w książce. To naprawdę bardzo ciekawa postać.
8: My patrzyliśmy z różnych perspektyw na te nasze role, które mamy do zagrania. Na pewno z mojej perspektywy też jest ciekawy wątek matki, też czego Szewińska nie mówiła, w ogóle czego też ludzie czasem po prostu nie mówią, a gdzieś tam za kulisami może się wydarzać, ale wcale też nie musi. Więc na ile na przykład ciąża też ma wpływ na kobietę, właściwie to nie tylko dotyczy sportowców, to nawet mnie jako aktorki dotyczyło taka sytuacja, czy pewnie ma to też znaczenie w innych zawodach. Ale tak, no przypatrywaliśmy się z różnych perspektyw, no ale też nie mamy szansy wszystkiego tutaj zagrać i wszystkiego zmieścić.
10: Nie będę nic zdradzał, bo to wszyscy wszędzie można przeczytać. Władysław Komar, no naprawdę wspaniała postać. Mistrz olimpijski, właściciel baru, aktor, kabareciarz. No można byłoby wymieniać naprawdę mnóstwo rzeczy i to jest cudowne, że było mi dane go tutaj zagrać.
8: To w ogóle była super też taka przygoda z osobami spoza naszego teatru. No i gdzieś taka zespołowość, zabawa, wspólne próbowanie, no miało znaczenie i było potrzebne i było, no tak jak chyba oni też tak jakoś razem się trzymali. Oczywiście to były zupełnie też inne czasy, ale tak.
10: Dokładnie, szaroburę czasy, a oni jednak bardzo się ze sobą przyjaźnili. Wystarczy powiedzieć, że Władysław Komar był ojcem chrzestnym syna Bronisława Malinowskiego.
8: Ja na przykład patrząc na swój zawód też widzę, że my jednak nie mamy takiego rytmu. Znaczy myślę, że my tak czasem mamy rolę, czasem jej nie mamy, czasem mamy więcej prób w zależności od tego, jaka to jest rola. A tam myślę, że jest taki trening codzienny, że ta taka dyscyplina w pracy z ciałem nad, nie wiem, poprawą swoich wyników, to chyba jednak jest mimo wszystko czymś innym, chociaż my oczywiście też pracujemy, czy głosem, ciałem, emocjami, ale jednak jest wiele różnic.
10: Ja myślę, że główną taką różnicą jest to, o tych bohaterach, o których opowiadamy, to jest jednak sport indywidualny. My stanowimy zespół i to jest najważniejsze. Oczywiście w zespole nie możemy tak rywalizować ze sobą jak na bieżni, więc musimy jakoś to wszystko połączyć.
1: Muzyką do spektaklu zajął się m.in. torunianin Jakub Bryndal.
11: Razem z moim braciakiem, a technicznie rzecz biorąc bratankiem Tymkiem Bryndalem, robimy muzę na spółę. Nieprzypadkowo, ponieważ razem z Jędrkiem współpracujemy od dawna przy różnych projektach i w trójkę po prostu jesteśmy toczącą się wielką i bulgoczącą kulą ognia. To moja pierwsza teatralna akcja w Toruniu, co jest dla mnie fantastyczne, no bo jako dzieciak tu przychodziłem oglądać spektakle, więc jest to zawsze piękny powrót. Pracuję wielowątkowo nad różnymi tematami i styczeń, luty, gdzie było epicentrum wydarzeń, to w zasadzie było jeżdżenie w kółko z różnymi rzeczami. Spektakl teatralny nie jest prostą rzeczą, ponieważ siłą rzeczy po prostu to jest bardzo duży czas do zapełnienia muzyką, więc musieliśmy dużo czasu poświęcić na to, żeby się skupić. Natomiast też mamy wypracowane różne metody pracy z Jędrkiem i z Tymkiem, bardzo dobrze się rozumiemy, więc po prostu spotykaliśmy się kilka razy na bardzo intensywny czas. Robiliśmy, co trzeba było robić, a potem wracaliśmy za jakiś czas, będąc czystymi kartkami. Sport to bardzo wdzięczny temat, mimo tego, że moim ulubionym sportem jest gra StarCraft prawdopodobnie, a nie lekka atletyka. Natomiast Jędrek też bardzo mocno nas wkręcił w to. Oczywiście takie postacie jak gest Kozakiewicza i Kozakiewicz sam w sobie to są osoby legendarne, nie tylko ze względu na ich dokonania sportowe, które są wielkie i imponujące, ale również ze względu na ich osobowość i na ich postawę wobec rzeczywistości, w której zostali siłą rzeczy umieszczeni.
12: A muzycznie jak się inspirowaliście? Czy na przykład oglądaliście właśnie ten słynny gest Kozakiewicza, czy oglądaliście jak Szewińska biegała, jak to wyglądało?
11: Jeżeli są jakieś inspiracje, to śmiem twierdzić, że prawdopodobnie główną inspiracją, nie tylko przy tym spektaklu, dla nas jest Przekora. Na przykład do sceny, w której tańczą Twista, od razu wiedzieliśmy prawdopodobnie obaj z Tymkiem podświadomie, że to nie będzie twist w znaczeniu jako takim, tylko prawdopodobnie to będzie techno. I tak właśnie się wydarzało. I tak dalej, więc zawsze szukamy tej drugiej strony medalu, żeby ugryźć temat z jakiejś innej strony. Ja to na przykład osobiście też mam takie doświadczenie ze sportu, że znamy te takie klisze, obrazki, że oglądamy różne relacje. Wszyscy wiemy po prostu, jaka tam jest muzyka, jaka tam jest estetyka, więc mnie najbardziej w zasadzie interesowało, jak możemy o tym opowiedzieć trochę inaczej.
1: Więcej szczegółów znajdziecie na stronie teatru, a w tym oczywiście aktualny repertuar. To wszystko na teatr.torun.pl. Po raz ósmy najmłodsi Torunianie chcieli spróbować swoich sił na lodzie. To w ramach kolejnej odsłony przedszkolnej Akademii Łyżwiarskiej MKS Axel Toruń. To zajęcia na tafli mentoru, które są przeznaczone dla dzieci od 3 roku życia. O tej edycji opowiedziała nam Aleksandra Kurek, dyrektorka MKS Axel Toruń.
13: Zaczynamy 8 edycję Akademii Łyżwiarskiej dla tych młodszych. No widzę, że na lodzie już najmłodsi się pojawili. Jak będą wyglądały te zajęcia? Ile tych zajęć i ile przede wszystkim chętnych w Toruniu się pojawiło?
14: Tych zgłoszeń z roku na rok jest coraz więcej. Udaje nam się przyjąć około 200 zgłoszeń, ponieważ mamy też jeszcze bogatą liczbę osób na liście rezerwowej. Mamy też oczywiście ograniczenia liczbowe wejścia na lód. Musimy też zapewnić bezpieczeństwo i dobrą zabawę, więc mamy też bogatą kadrę i z roku na rok jest coraz więcej chętnych i cieszymy się bardzo, bo w ciągu 2 godzin kończymy całe zapisy, więc przed nami kolejna edycja, z której niezmiernie się cieszymy.
13: No właśnie widzę, że tutaj dzieciaki w różnym wieku, ale no myślę, że to, co mnie też uderza, że bardzo małe dzieci zaczynają swoją przygodę z łyżwiarstwem.
14: Tak, jesteśmy dumni z tego, że jest to już 6. edycja, tak naprawdę jest 8., ale 6. ze wsparciem samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, dzięki któremu możemy te zajęcia realizować bezpłatnie dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 roku życia. Jest to specjalny projekt i program przygotowany przez naszych trenerów właśnie nauki tak małych dzieci. Chcielibyśmy już od najmłodszych lat zachęcać te dzieci właśnie do sportów zimowych, jakim jest łyżwiarstwo. I mamy takie doświadczenie, że na tym się nie kończy. Dzieci zostają u nas w klubie. Dzisiaj mamy zawodników, którzy trenują w MKS Axel właśnie z tych pierwszych edycji przedszkolnej Akademii Łyżwiarskiej. Niezmiernie się z tego cieszymy.
13: A jak długo trwa ta edycja? Jak długo te zajęcia będą się odbywały? No i jak często dzieciaki będą musiały stawać na rano na lodowisko?
14: Na rano może nie, ale na pewno raz w tygodniu na rano tak. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu. Jeden dzień właśnie od poniedziałku do piątku, drugi dzień właśnie w weekend. Tak jest to skonstruowane po to, żeby dzieci mogły bardzo szybko chłonąć. Dzieci bardzo szybko chłoną naukę jazdy na łyżwach i ten program jest przygotowany do tego, żeby po tych 3 miesiącach, bo projekt trwa od października do grudnia, miały tą podstawową umiejętność jazdy na łyżwach. I później dzięki temu mogą rozwijać się również w innych dyscyplinach łyżwiarskich. Mamy hokej, więc tak naprawdę te dzieci szukają później z miejsca i to jest nas najbardziej cieszy, że nie kończą na grudniu.
13: No właśnie, chciałam zapytać, czy to jest też taki poziom zupełnie podstawowy, gdzie no, uczymy się chodzić na początku po lodzie, trochę jeździć, potem trochę też upadać, bo to też bardzo ważne, ale potem to też jest taka trampolina do, że tak powiem, wiedzy rozszerzonej, czy już pójście w łyżwiarstwo figurowe, czy tak jak pani mówiła, w hokej.
14: Dokładnie tak. Ten projekt jest tak przygotowany, że każde dziecko znajdzie tu swoje miejsce. Wiadomo, że nie każda dyscyplina sportu jest dla każdego i my z taką dużą wrażliwością podchodzimy do tych dzieci i ten projekt jest tak przygotowany, że jest przede wszystkim dla dzieci początkujących. No ale trudno powiedzieć o tym, że jeśli to jest 8. edycja, te dzieci czasami u nas jeszcze się w tych wiekowych ramach mieszczą, nie odmówimy i dlatego też te dzieci na lodowisku są jeszcze dzielone na mniejsze grupy w zależności od właśnie umiejętności, że mamy taką grupę tuptusiów, które pierwszy raz stawiają nogi na lodzie i też te pierwsze zajęcia dzisiaj są takie wyjątkowe, ponieważ dzieci uczą się bezpiecznego upadania i wstawania z lodu właśnie po to, że ta umiejętność im się przyda do kolejnych ćwiczeń, które w ramach naszego programu przedszkolnej Akademii Łyżwiarskiej mamy w ciągu tych 3 miesięcy.
1: A jak wyglądają treningi? Czego uczą się najmłodsi podczas pierwszego kontaktu z lodowiskiem? O tym opowiedziała nam trenerka Natalia Kaliszek-Wąsi.
13: Jak się trenuje tak młodych adeptów sztuki łyżwiarstwa?
15: Zabawnie, dużo zabawy, dużo emocji, dużo też cierpliwości przede wszystkim. Z dziećmi troszeczkę trzeba inaczej rozmawiać, być bardzo cierpliwym, spokojnym. Dzieci też odczuwają emocje innych, bardzo szybko widzą, wyłapują też, jak ktoś jest zdenerwowany i tutaj potrafią to wykorzystać. Także trzeba bardzo dużo cierpliwości, uśmiechu i kreatywności.
13: A jak takie treningi wyglądają już tak od strony, gdyby pani mogła powiedzieć, trenera?
15: Teraz na przykład zaczyna się już rozgrzewka, czyli dzieci próbują złapać równowagę już zanim wejdą na lód, ponieważ stanie na takich płozach nie jest łatwe. Po wejściu na lód przy bandzie stawiamy pierwsze kroczki, ale pierwszym zadaniem, które uczymy dzieci na lodzie, jest to upadanie i wstawanie, ponieważ to jest najbardziej dla nas potrzebne, nawet w kwestii bezpieczeństwa, państwa, żeby dzieci świadomie potrafiły upaść i bez problemu wstać.
13: Tak, no bo to potem niweluje nam wszelkie kontuzje, można powiedzieć.
15: Tak, tak, dokładnie i też właśnie przy takiej licznej grupie to jest też dla nas zawsze możliwość nie reagowania od razu, że dziecko upadło i żeby podnieść, ale też coraz bardziej samodzielne się robią.
13: No właśnie, ja chciałam zapytać o takie rzeczy związane no już z kształtowaniem też tych młodych osób jako dorosłych. Co łyżwiarstwo daje nam takiego no nie tylko sportowego?
15: Myślę, że uczymy się też w grubej mierze dyscypliny, której ciężko czasem zdobyć w takim codziennym życiu. To jest właśnie ta dyscyplina, wytrwałość przede wszystkim, bo upadamy, wstajemy i to jest potem do końca życia z nami. Nie poddajemy się za pierwszą porażką, tylko próbujemy dalej. Jakiekolwiek uwagi do nas skierowane nie są od razu brane też bardzo dosadnie, tylko okej, muszę coś poprawić, zrobię coś lepiej. I myślę, że to jest takim właśnie takim kluczowym w sporcie czynnikiem, który pomaga potem w życiu.
13: Dzisiaj tych fikołków może być troszkę.
15: Tak, myślę, że tak. Jesteś

0: bardziej czują się bezpieczne i bardzo nas cieszy, że z roku na rok coraz więcej dzieci chce przyjść.
1: Przy bandach i na trybunach nie zabrakło także rodziców, którzy kibicowali swoim dzieciom w pierwszych krokach na lodzie.
2: W sumie syn tak nas zaraził, bo rok temu syn spróbował też na takich darmowych zajęciach, ale z hokeja. I tak z córką siłą rzeczy chodzimy z nim na te treningi i tak mówimy: Zuziu, może byś chciała spróbować. No i tak trochę się boi, bo tak jak syn ma hokej, to jest głośno, nie? Ale tutaj mówimy, jest taki bardziej już ta jazda w ciszy, mówię, no to tutaj. No i tak jakoś udało ją się zachęcić. Mamy nadzieję, że te lekcje pomogą, że złapie tą równowagę i zacznie jeździć na łyżwach, potem tu łatwiej też na jeździe na rolkach.
3: No ja zapytam, czy jest jakiś strach o to, że się przewróci? No takie zupełnie normalne odczucie.
2: Nie, bardziej strach, żeby się zniechęciła właśnie i próbowała. Mamy starszego syna, więc wiemy, że upadki to nic strasznego. Kask najważniejsze, zabezpieczenie na głowę i jest okej. Okay. Tutaj czujemy się zaopiekowani, że tutaj właśnie jak dzieci nie umieją jeździć, przewracają się czy wstawać, tutaj jest pani, która widzę, czuwa, więc jest okej, okay, myślę.
3: Myśli pani, że brat będzie pomagał?
2: Tak, już dawał wskazówki. Zuzia, tyłek do tyłu, nisko na nogach. Także myślę, że tak.
3: Zuzia wydaje się bardzo zadowolona.
2: Bardzo uśmiechnięta, już tylko mówiła: tylko mi kibicujcie, tylko mi kibicujcie.
3: Widziałam, że pani z dwupakiem dzisiaj przyszła na zajęcia.
4: Zgadza się, z Marysią i z Jankiem.
3: Marysia i Janek bywali już na lodowiskach. Jak to wyglądało? Dlaczego pani zdecydowała się przyjść z nimi, rozruszać ich na lodzie?
4: Dwa razy byliśmy na lodzie, ale starsze siostry chodzą, trenują, także już zaczęliśmy przygodę wiele lat wcześniej.
3: A jak sobie radzą? Podpatrywała pani?
4: Myślę, że dobrze.
3: A dlaczego zdecydowała się pani akurat na ten sport? Czy to właśnie przez to starsze rodzeństwo, czy jak?
4: Tak, już mamy doświadczenie i widzimy, że przynosi to owoce. Dzieci są bardzo zadowolone.
3: Co zauważyła pani, że taka jazda na lodzie daje?
4: Rozwija na pewno kondycję dziecka, jest bardziej sprawne i odporne, odporniejsze.
3: No trzeba się trochę nauczyć też upadać, co myślę, że też przyda. Się.
4: Tak, na pewno. I są bardziej gibkie na lodzie i poza lodem.
3: A w jakim wieku są dzieciaki?
4: Maria ma 3 lata, a Janek ma 5.
3: Tutaj gdzieś tam w pierwszym momencie, jak ktoś słyszy 3-latek na lodzie, że na zajęcia, no to widzi gdzieś tam jakiś taki strach nawet, że ojeny, jak on sobie poradzi. Czy pani też coś takiego miała, czy przez to doświadczenie wcześniejsze stwierdziła pani, że to jest żaden problem?
4: Dla nas jest to teraz jak najbardziej naturalne, natomiast wcześniej rzeczywiście bywały takie momenty, że zastanawialiśmy się, jak sobie dzieci poradzą. Jest tu bardzo bezpiecznie i polecamy.
1: A jak takie zajęcia oceniają najmłodsi?
3: Jasiu, powiedz, co ty dzisiaj robiłeś na tym lodowisku?
5: Jaskółki.
3: A fajnie było?
5: Bardzo.
3: A było dużo fikołków na lodzie dzisiaj?
5: Tak.
3: Ale będziesz chyba częściej przychodził, co?
5: Tak.
3: A czy patrzyłeś, jak sobie młodsza siostra Marysia radzi?
5: Tak.
3: Zuzia, a powiedz mi, ile ty masz lat?
5: 3.
3: Dzisiaj byłaś pierwszy raz na łyżwach?
5: Tak.
3: I jak ci się podobało?
5: Dobrze. Musiałam robić trudne zadania.
3: Ale ja tam widziałam cię na lodowisku i ty sobie świetnie radziłaś.
5: Bo ja umiem już tam chodzić.
3: Widzę, właśnie widziałam, że tam nawet do mamy buziaki były wysyłane. Mama mocno kibicowała. Przydał się taki doping?
5: Tak.
3: A powiedz mi, częściej będziesz na lodowisku po takich zajęciach?
5: Tak.
3: Podobało ci się?
5: Tak. Samuel.
3: Powiedz mi, jak ci się podobało na lodowisku?
5: Świetnie.
3: Co tam robiłeś takiego świetnego?
5: Tupałem i dobrze mi wtedy szło.
3: Robiłeś jakieś akrobacje, czy jeździłeś? W jaki sposób jeździłeś? Jak to wyglądało?
5: Jeździłem też z przysiadami.
3: Trudne to było?
5: Tak.
3: Ty już wcześniej jeździłeś na łyżwach, czy to pierwszy raz?
5: Pierwszy raz.
3: Myślisz, że ci dobrze poszło?
5: Tak.
3: A myślisz, że będziesz częściej tutaj przychodził?
5: Tak.
1: Zajęcia odbywają się bezpłatnie, a informacje o kolejnych naborach znajdziecie na akseltorun.pl.
6: Magazyn muzyczny.
7: Katarzyna Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK2.
6: Magazyn muzyczny.
7: Krzysztof Krawczyk przyszedł na świat 8 września 1946 roku w Katowicach, ale już od najmłodszych lat dorastał w Łodzi. Jego dom rodzinny był miejscem pełnym sztuki i kultury. Rodzice byli związani ze sceną, więc życie wypełnione było próbami, spektaklami, instrumentami i muzyką, która niosła codzienną energię i radość. Już jako dziecko Krzysztof wykazywał niezwykłe zainteresowanie muzyką. Obserwując rodziców, chłonął wszystko, co działo się na scenie i za kulisami. Szybko nauczył się rozróżniać różne dźwięki, rytmy i harmonie. Jego wrażliwość była niezwykła. Potrafił godzinami słuchać muzyki, a potem odtwarzać melodie na gitarze czy pianinie. W młodości dołączył do chóru kościelnego. Śpiew w grupie, nauka harmonii, odpowiedzialność za wspólny dźwięk i regularne występy kształtowały jego umiejętność pracy zespołowej i przygotowywały do późniejszych występów scenicznych. Każdy koncert był dla niego nie tylko obowiązkiem, lecz także sposobem wyrażania siebie i dzielenia się emocjami z publicznością. W tym samym czasie Krawczyk zaczął uczyć się gry na gitarze, eksperymentując z różnymi brzmieniami i rytmami. Fascynacja muzyką zachodnią, w tym Beatlesami, Elvisem Presleyem, Tonym Bennettem, wynikała w jego styl i dawała młodemu wokaliście świeżość i energię. To był czas, w którym powoli formował się jego unikalny styl, łączący melodyjność z głęboką emocjonalnością.
6: Magazyn muzyczny.
7: W połowie lat 60. wraz z Marianem Lichtmanem i Sławomirem Kowalewskim stworzył zespół Truba Duży, który szybko stał się fenomenem lokalnym i później ogólnopolskim. Próby odbywały się w ciasnych pokojach, gdzie każdy mebel służył za instrument, a każdy kąt był sceną eksperymentów muzycznych. Ich muzyka łączyła elementy rock'n'rolla, big beatu i melodyjnej piosenki polskiej, a koncerty przyciągały młodzież i całe rodziny. Truba Duży rozwijali się bardzo dynamicznie. W repertuarze znalazły się zarówno biesiadne melodie, jak i bardziej ambitne aranżacje, które wymagały precyzji i dyscypliny. Krawczyk wyróżniał się charyzmą sceniczną i zdolnością do improwizacji. Jego głos był mocny, ciepły i wyrazisty, a jednocześnie potrafił przekazać subtelne emocje. Albumy Trubadurów, takie jak Krajobrazy z roku 68, Ej Sobudka Sobudka z 69, Kochana z 70 i Zaufaj z sercu z 71 szybko zdobyły popularność.

0: Ich płyty otrzymały status złotych, a utwory były grane w radiu, nucone też na ulicach i w domach. Krawczyk nie tylko śpiewał, w tym czasie uczył się też aranżacji, komponowania melodii i kontaktu z publicznością. Wspólne próby, trasy koncertowe i pierwsze sukcesy sceniczne kształtowały jego charakter artysty. Zawsze dążył do tego, by być blisko ludzi, nie na piedestale, lecz tam, gdzie czuje ich emocje. W wywiadach wspominał później: zawsze chciałem być blisko ludzi, nie na piedestale, ale tam, gdzie mogę ich czuć. Jego życie młodzieńcze było pełne intensywnych doświadczeń, kryzysy emocjonalne, pierwsze miłości, fascynacje muzyką i sztuką tworzyły mieszankę doświadczeń, które później przenikały do jego utworów. Śmierć ojca w 1964 roku wywołała u niego głęboki kryzys egzystencjalny. W pewnym momencie powiedział ponoć na pogrzebie: nie ma ciebie, Boże, nie istniejesz. Jednak poprzez muzykę i wsparcie bliskich Krawczyk odnajdował sens życia. Już w tych latach nauczył się, że sukces sceniczny wymaga wytrwałości, pracy i nieustannego rozwijania warsztatu. Próby z trubadurami wypełniały każdy dzień. Po szkole i obowiązkach domowych spędzał godziny, dopracowując każdy detal aranżacji. Wieczory w klubach, próby z zespołem, wizyty w radiu i telewizji – to wszystko kształtowało jego doświadczenie sceniczne. Lata 60. były również czasem fascynacji muzyką międzynarodową. Krawczyk słuchał albumów Beatlesów, Rolling Stonesów, Boba Dylana i innych artystów, starając się wyłapać tajniki kompozycji, aranżacji i interpretacji. Te wpływy później wnikały w jego własne utwory, tworząc unikatowe połączenie polskiej wrażliwości z muzyką światową.
1: Magazyn muzyczny.
0: Codzienne życie w Łodzi, spotkania z przyjaciółmi, wspólne grania i nauka w szkole tworzyły kontekst, w którym Krawczyk kształtował swoją osobowość. Był młody, ambitny, ciekawy świata, a zarazem pełen pasji do muzyki, która stała się jego drogą i sposobem na życie. W 1970 roku, kiedy trubadurzy zdobywali coraz większą popularność, Krawczyk zaczynał myśleć o karierze solowej. Chciał tworzyć własne utwory, wyrażać siebie w pełni i próbować nowych stylów muzycznych. To była decyzja wymagająca odwagi. Odchodził od zespołu, który przynosił sukces i popularność, by podjąć ryzyko samodzielnej drogi. Przełom nadszedł w 1973 roku. Krzysztof Krawczyk opuścił trubadurów i rozpoczął karierę solową. Decyzja była odważna. Trubadurzy byli już rozpoznawalni i lubiani, a pozostanie w zespole dawało poczucie bezpieczeństwa. Jednak Krawczyk pragnął osobistej ekspresji, możliwości tworzenia własnych piosenek i pełnej kontroli nad repertuarem. W 1974 roku ukazał się jego debiutancki album solowy Byłaś mi nadzieją.
2: Kiedy nikt

0: tyle dobrych stron ze wszystkich, jakie są, najlepszą chyłaś mi.
1: Utwory łączyły pop, rock i melodyjne ballady, a jego interpretacje pokazywały dojrzałość wokalną i zdolność do przekazywania emocji. Każdy utwór był starannie przemyślany, a teksty, choć proste, niosły głębokie przesłanie. Już w 1976 roku pojawił się album Rysunek na szkle, który stał się jednym z najważniejszych momentów w jego karierze. Utwory takie jak Pogubiłem drogi, Byle łza, Tylko ja nie będę już taki, Byle było tak i Parostatek pokazały, że Krawczyk potrafi łączyć emocjonalne ballady z przebojowym brzmieniem, zdobywając serca szerokiej publiczności.
0: Ja

0: tym okresie artysta koncertował intensywnie. Trasę obejmowały sale koncertowe, festiwale muzyczne, kluby i telewizje. Każdy występ był starannie przygotowywany. Próby wokalne, praca nad gestykulacją, kontakt z publicznością i improwizacja sprawiły, że Krawczyk wyróżniał się na tle innych artystów.
1: Magazyn muzyczny.
0: W 1977 roku powstał album Pieśni Siergieja Jesienina, w którym Krawczyk zmierzył się z poezją rosyjskiego poety. Utwory takie jak Nie żałuję, Listy do matki czy Do widzenia przyjacielu stały się hymnami pokolenia. Jego interpretacje były pełne emocji, subtelności i dojrzałości, a jednocześnie przystępne dla szerokiej publiczności.
2: Nie płacz, wszystko przyjdzie, jak zbier-

Ten okres był także czasem rozwoju warsztatu artystycznego. Krawczyk eksperymentował z aranżacjami, harmonizacją głosu i instrumentami. Współpraca z muzykami sesyjnymi, producentami i tekściarzami pozwalała mu rozwijać swój własny styl. W wywiadach przyznawał: nie chcę być szufladkowany, chcę śpiewać to, co czuję, a publiczność rozpozna moją szczerość. W 1979 roku Krawczyk podjął kolejną odważną decyzję – wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Chciał spróbować sił na scenie amerykańskiej, poznać nowy świat muzyki i doświadczać życia artystycznego w innym kraju. Chicago, Las Vegas i Kalifornia stały się jego nowym domem. W USA występował głównie dla Polonii, ale też dla lokalnej publiczności. Koncertował w klubach, hotelach i małych scenach, co było dla niego wyzwaniem i jednocześnie okazją do zdobycia nowych doświadczeń. W tym czasie nagrał również utwory po angielsku pod pseudonimem Krzysztof, w tym album From a Different Place z 1982 roku, który próbował wprowadzić go na rynek amerykański.

A te emigracji były trudne. Krawczyk musiał zmagać się z samotnością, brakiem wsparcia i koniecznością zaczynania od zera. W wywiadzie dla Playboya wspomniał: w Ameryce, wierzcie mi, zdradzony mężczyzna czuje się okropnie. Wpadłem w totalną depresję. Mimo trudności, te lata były też czasem cennych doświadczeń muzycznych. Artysta uczył się amerykańskiego rynku, nowych stylów muzycznych i sposobu pracy w klubach, które różniły się od polskich sal koncertowych. Nauczył się improwizacji scenicznej, pracy z zespołem i kontaktu z różnorodną publicznością. Codzienne życie w USA było pełne wyzwań. Poza sceną musiał radzić sobie z barierami językowymi, szukaniem miejsc do występów, logistyką podróży i finansami. Mimo wszystko jego pasja do muzyki nie słabła. Każdy występ, choćby dla kilku osób, był dla niego sposobem na przetrwanie i rozwój artystyczny. Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął stopniowy powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał okazjonalnie na koncerty i festiwale, a od 1988 roku wrócił już na stałe. Album Krzysztof Krawczyk i Truba Duży 89 symbolicznie łączył jego przeszłość z nowym etapem kariery. Publiczność przyjmowała go entuzjastycznie. Ludzie śpiewali razem z nim utwory takie jak minął dzień, do widzenia przyjacielu, nie żałuję. Jego powrót był triumfalny, a doświadczenie zdobyte w USA wzbogaciło jego warsztat i interpretacje muzyczne. Życie w Stanach Zjednoczonych dla Krzysztofa Krawczyka było doświadczeniem pełnym kontrastów. Z jednej strony marzenie o nowym rynku muzycznym i możliwościach artystycznych, z drugiej samotność, bariera językowa, brak bliskich osób i trudności finansowe. Jego pierwszym przystankiem stało się Chicago, a później Los Angeles i Las Vegas. Każde miasto oferowało inne wyzwania i możliwości. W Chicago koncertował w klubach dla Polonii, gdzie publiczność reagowała entuzjastycznie na polskie przeboje, ale jednocześnie oczekiwała też utworów w języku angielskim. Krawczyk podjął się tego wyzwania, nagrywając piosenki po angielsku pod pseudonimem Krzysztof. Album From a Different Place był próbą połączenia amerykańskiego popu i rocka z własnym charakterystycznym głosem.

0: codzienne życie w USA było wymagające. Poza występami musiał szukać lokali koncertowych, kontaktować się z menadżerami, a także radzić sobie z kosztami życia w obcym kraju. Każdy występ wymagał przygotowania. Próby, aranżacja, nauka nowych utworów, kontakt z zespołem i reakcja na różnorodną publiczność. Krawczyk wspomniał w wywiadach, że te lata nauczyły go samodzielności i odporności. W trudnych chwilach muzyka była jego odskocznią i źródłem siły. W miarę upływu czasu zyskał szacunek lokalnej publiczności, choć trudno było mu osiągnąć w pełni sukces komercyjny, taki jaki miał w Polsce. W codziennym życiu mierzył się także z tęsknotą za krajem, rodziną i przyjaciółmi. Wspominał w jednym z wywiadów: najtrudniejsze były wieczory, kiedy siadałem sam i myślałem o Polsce. Tęsknota była czasem nie do zniesienia, ale muzyka zawsze pozwalała mi przetrwać. W Las Vegas i Kalifornii Krawczyk miał okazję występować na większych scenach, często dla mieszanej publiczności Polonii i Amerykanów. Każdy koncert był wyzwaniem. Musiał dostosować repertuar, aranżację i styl występu do oczekiwań publiczności. To doświadczenie poszerzyło jego warsztat i dało pewność siebie w pracy scenicznej. Podczas pobytu w USA Krawczyk nawiązywał kontakty z innymi muzykami, producentami i artystami estradowymi. Wspólne próby i jam sessions pozwalały mu eksperymentować z różnymi stylami muzycznymi, od popu przez rock po country i elementy jazzu. Te doświadczenia później wykorzystywał w twórczości solowej w Polsce. Pomimo wyzwań, emigracja była czasem ważnej nauki. Krawczyk nauczył się doceniać znaczenie dyscypliny, punktualności, pracy nad repertuarem i relacji z publicznością. Każdy koncert był lekcją, która wzbogaciła jego doświadczenie i umiejętności sceniczne. Emigracja pozwoliła mu też spojrzeć z dystansu na polską scenę muzyczną. Zrozumiał, że polska publiczność oczekuje zarówno jakości artystycznej, jak i autentyczności. To przekonanie stało się fundamentem jego dalszych działań po powrocie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Pod koniec lat 80. Krawczyk rozpoczął powolny powrót do Polski. Początkowo przyjeżdżał na koncerty okazjonalnie, a od 1988 roku zdecydował się wrócić już na stałe. Powrót był radosny, ale i pełen wyzwań. Trzeba było odbudować kontakty z producentami, menadżerami i mediami. Publiczność powitała go entuzjastycznie, nocąc przeboje z lat trubadurów i wczesnej solowej kariery. W tym okresie Krawczyk koncertował w całej Polsce. Występował na festiwalach i w telewizji. Każdy występ był starannie przygotowany. Próby wokalne, aranżacje instrumentów, choreografia i kontakt z publicznością. Artysta nauczył się łączyć doświadczenia zdobyte w Stanach Zjednoczonych z oczekiwaniami polskiej publiczności. Współpraca z młodszymi artystami i twórcami pozwoliła mu eksperymentować z nowymi stylami muzycznymi. Duety z Kajach, Goranem Bregowiczem i Edytą Bartosiewicz, a także innymi artystami, otwierały przed nim nowe możliwości, wprowadzając jego twórczość do kolejnych pokoleń słuchaczy. Lata 90. dla Krzysztofa Krawczyka były okresem odrodzenia i intensywnej pracy artystycznej. Po powrocie z USA artysta zbudował swoją pozycję na nowo, korzystając z doświadczeń zdobytych za granicą. Jego repertuar zaczął obejmować różnorodne gatunki, od melodyjnego popu przez country, aż po muzykę religijną i biesiadną. Publiczność, która pamiętała go z czasów trubadurów i wczesnej kariery solowej, entuzjastycznie reagowała na kolejne utwory. Każdy koncert był starannie przygotowany, a Krawczyk nieustannie eksperymentował z aranżacjami i interpretacją.

0: Jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych lat 90. była współpraca z Edytą Bartosiewicz. Spotkanie w studiu nagraniowym w Warszawie było pełne energii i kreatywności. Krawczyk od początku wiedział, że duet powinien być autentyczny. Połączenie jego charakterystycznego głosu i interpretacji z subtelnością Edyty Bartosiewicz dawało efekt niezwykły. Proces nagrania był bardzo wymagający. Krawczyk przywiązywał ogromną wagę do każdego dźwięku, intonacji i emocji w głosie. Bartosiewicz z kolei wnosiła świeżość i nowoczesne brzmienie, co tworzyło kontrast, ale też i harmonię. Połączenie doświadczenia i młodości zaowocowało utworem, który stał się przebojem i symbolem współpracy międzypokoleniowej.
1: Dramatów, sceny niezliczone,
2: gdy sił mi braknie, od słonecznych czasach,
1: tych wspólnie z tobą spędzonych.

Sama Bartosiewicz, która w tamtym momencie pracowała nad swoim 6. albumem studyjnym, jednocześnie zmagając się z problemami z głosem, także poczuła, że duet z Krawczykiem jest tym, co powinna zrobić. Cytat: w 2004 roku przyszła propozycja duetu z Krzysztofem Krawczykiem. Zgodziłam się od razu, intuicyjnie wyczułam, że powinnam to zrobić. Ta piosenka stała się nośnikiem ważnej wtedy dla mnie treści, chociaż śpiewam ją chorym, matowym, nie swoim głosem, co zresztą jakiś dziennikarz wytknął mi w recenzji. Bardzo zabolało, ale miał rację.

Dzwoniłem nawet do Andrzeja w tej sprawie. Zrozumiałem, dlaczego Edyta od kilku lat nie może nagrać nowej płyty, tak wyczekiwanej przez jej fanów. A po latach Edyta Bartosiewicz stwierdziła z kolei, że piosenka Trudno tak świetnie przełożyła się na jej relacje z wokalistą. Bo Krzysiek też na mnie narzekał, że go męczę w studiu, że każe mu kilkanaście razy nagrywać się wokale, a ja mówię, ale Krzysztof, zadowolony jesteś z efektów? No tak, no to mówię, to wszystko było po coś. Głównie chodziło o to rapowanie jego. Facet miał już swoje lata, ale świetnie się złapał w tym feelingu, przyznała w wywiadzie w lutym 2023 roku. Ostatecznie Trudno tak okazało się prawdziwym sukcesem. Utwór miesiącami nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów i dla wielu z pewnością do dziś jest jedną z ulubionych ballad. Po latach polski przebój, który sam był adaptacją serbskiego utworu Sanja i Me, stał się także inspiracją dla amerykańskich artystów. Na początku kwietnia 2020 roku raperzy Berner i BeReal, członek legendarnego zespołu Cypress Hill, we współpracy z Rickiem Rossem wydali utwór Candy, w którym wykorzystali sample z Trudno tak, i choć Krawczyk zareagował na ten zabieg dość entuzjastycznie, Bartosiewicz miała pewne zastrzeżenia względem użycia jej głosu.

W tym samym czasie Krawczyk nawiązał współpracę z Goranem Bregowiczem, legendarnym muzykiem bałkańskim. Spotkanie w studiu było pełne pasji i eksperymentów. Bregowicz wniósł element muzyki bałkańskiej i etnicznej, a Krawczyk adaptował swój głos do nowych rytmów i harmonii. Powstały nagrania, które łączyły polską wrażliwość z egzotycznym brzmieniem, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności. Każde nagranie wymagało wielokrotnych prób, korekty aranżacji i dopracowania detali. Krawczyk spędzał godziny nad próbami wokalnymi, dbając, by każdy ton był perfekcyjny, a emocje przekazywane w piosence nie były sztuczne, lecz prawdziwe.

0: latach 90. Krzysztof Krawczyk często gościł w radiu i telewizji. Programy estradowe, koncerty plenerowe i festiwale utrwalały jego obecność w świadomości słuchaczy. W wielu wywiadach podkreślał, że media są ważne, ale prawdziwy kontakt z publicznością odbywa się na scenie.
1: Magazyn muzyczny.
0: Życie prywatne Krawczyka również odgrywało rolę w jego twórczości. Problemy zdrowotne, hospitalizacje i operacje wymagały równowagi między pracą a odpoczynkiem. Artysta często dzielił się refleksjami z fanami, pisząc listy, uczestnicząc w spotkaniach z publicznością i opowiadając o swoim życiu poza sceną. Antologia Po prostu Krawczyk, antologia przebojów, była jednym z najważniejszych projektów artysty w latach 2000-2010. Wydawnictwo obejmowało zarówno klasyczne przeboje z trubadurów, wczesnej kariery solowej, jak i nowe aranżacje największych hitów. Krawczyk, współpracując z menadżerem Andrzejem Kosmalą, selekcjonował utwory osobiście, dbając o każdy detal nagrania. Nagrania trwały wiele miesięcy, wymagały prób, korekt wokalnych i aranżacyjnych oraz współpracy z zespołami muzyków studyjnych. Krawczyk zwracał uwagę na emocjonalny przekaz piosenek, stawiając interpretacje ponad efektami studyjnymi. Każda piosenka miała oddawać prawdziwe uczucia, które artysta odczuwał podczas wykonywania utworu.

0: czasie artysta koncertował w całej Polsce, odwiedzając większe i mniejsze miejscowości, sale koncertowe, teatry, a także plenerowe festiwale. Każda trasa była starannie planowana, od prób instrumentów i wokali, przez dopracowanie oświetlenia i scenografii, po kontakt z publicznością przed i po koncercie. Krawczyk umiał dostosować repertuar do charakteru miejsca i oczekiwań publiczności. W kameralnych salach dominowały ballady i interpretacje poezji śpiewanej, na festiwalach i w plenerze publiczność śpiewała razem z nim najbardziej znane przeboje. Bardzo ciekawe są kulisy nagrań telewizyjnych i studyjnych, do których dochodziło w tamtym okresie. Krawczyk pracował z reżyserami, operatorami i producentami, dbając, by każdy występ w telewizji był wierny jego wizji artystycznej. Współpraca z młodymi realizatorami wprowadziła nowe pomysły, które artysta przyjmował otwarcie, zachowując jednocześnie autentyczność własnego stylu. W studiach nagraniowych często powtarzał fragmenty piosenek setki razy, dopracowując każdy szczegół, jednocześnie dbał o atmosferę. Żartował z muzykami, opowiadał anegdoty z życia, a jego poczucie humoru i spokój sceniczny sprawiały, że współpraca była przyjemnością dla całego zespołu.
1: Magazyn muzyczny.
0: W ostatniej dekadzie życia Krzysztof Krawczyk nadal zachwycał publiczność energią i profesjonalizmem. Jego antologie, nowe projekty i reinterpretacje klasycznych utworów pokazywały, że artysta potrafi łączyć doświadczenie z otwartością na współczesne brzmienia. Współpracował z młodszymi muzykami, eksperymentował z aranżacjami i remiksami, a jego koncerty w Polsce i za granicą przyciągały tłumy. Krawczyk pozostawał blisko fanów, spotykając się z nimi po koncertach, dzieląc się refleksjami o muzyce i o życiu. Jego twórczość w tym okresie obejmowała albumy popowe, country, religijne, świąteczne, a także projekty specjalne i antologie największych przebojów. Pomimo problemów zdrowotnych artysta nie rezygnował z pracy scenicznej, w wywiadach podkreślał znaczenie pasji, wytrwałości i duchowości. Jego życie pokazywało, że prawdziwa legenda muzyki to nie tylko głos i sukcesy, ale też autentyczność, odwaga i kontakt z ludźmi.
1: Magazyn muzyczny.
0: Krzysztof Krawczyk odszedł 5 kwietnia 2021 roku, ale pozostawił po sobie imponujący dorobek, który nadal inspiruje kolejne pokolenia słuchaczy i artystów. Jego głos i historia są nieprzemijającą częścią polskiej kultury muzycznej.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

0: Toruń.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie lecę zaraz, gdy wrócę ze Stanów.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Eska 2.
2: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowy